jak mam żyć. Ja mądrzejsza chciałam być. Ciemno jest, boję się, nie chcę tego, nie, nie, nie. Teraz wiem, zrobiłam źle. Panie, błagam, ratuj mnie.

Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM. Dziś wtorek, 14 dzień lipca, minęła godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Ponad 1500 młodych ludzi bierze udział w obozach wakacyjnych, jakie organizuje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. W Płocku od czwartku trwa obóz dla studentów. Tak mówił na konferencji prasowej biskup płocki Szymon Stółkowski.
2: Dziękuję przedstawicielom różnych instytucji, które otworzyły swoje akademiki, swoje sale, żeby ugościć tych prawie 600 studentów z różnych stron Polski. To jest takie wakacyjne tankowanie mocy i tej duchowej, ale też tej fizycznej, bo będą tutaj różne atrakcje, tak żeby też trochę wypocząć, żeby zawiązać kontakty ze sobą, relacje.
1: W trakcie spotkania stypendyści odwiedzą m.in. Rostkowo, czyli miejsce urodzin świętego Stanisława Kostki, mówi przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ksiądz Dariusz Kowalczyk.
3: Oczywiście, zwornikiem jest Stanisław Kostka, to jest oczywiste. 300-lecie kanonizacji. Dlaczego moim zdaniem jest to tak ważne? Zobaczcie poziom dzisiaj hejtu i wulgaryzmu w życiu społecznym. A ten człowiek, jak przychodzili na wielkie przyjęcia do jego rodziców znajomi, to ojciec musiał powiedzieć: żadnych rubasznych kawałów i opowiadań i sprośnych rzeczy, ponieważ mój syn może zemdleć. Może się z tego śmiać oczywiście, a mnie się wydaje, że to jest wielkie światło dzisiaj. Żeby w życiu społecznym i publicznym powrócić do czystości, do piękna, do znakomitego języka.
1: W Siedlcach od 20 do 28 lipca odbędzie się obóz dla ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, a we wrześniu obóz dla tegorocznych maturzystów. Relikwie świętej Marii Magdaleny pod Warszawą. W kościele Przemienienia Pańskiego w Sulejówku miłośnie odkryto relikwiarz, który od lat był schowany w sejfie, relacjonuje nasza redakcyjna koleżanka i parafianka Ewa Pietrzak.
4: Relikwie zostały sprowadzone do naszej parafii z Rzymu wiele, wiele lat temu i były przechowywane w ukryciu. Teraz zostaną wystawione do publicznej czci wiernych. W kościele czczona jest jako święta Maria Magdalena Pokutnica.
1: Uroczyste wprowadzenie relikwii do kościoła zaplanowano na liturgiczny dzień świętej Marii Magdaleny w środę 22 lipca.
5: To są wiadomości z życia kościoła.
1: Wspomnienie liturgiczne świętych małżonków Zeli i Ludwika Martin, rodziców świętej Teresy z Lisieux, to we wspólnocie rycerzy Kolumba dzień małżeństwa. Jak przekonują, potrzeba dziś świadectwa dobrych, sakramentalnych małżeństw. Każdy z rycerzy Kolumba stara się spędzić ten dzień ze swoją żoną. W najbliższy czwartek będziemy obchodzili uroczystość Matki Bożej Szkapleżnej. Można się do niej przygotować poprzez triduum modlitewne w Nowych Osinach koło Mińska Mazowieckiego, mówiła w poranku z Radiem Warszawa karmelitanka siostra Jana Paula od Matki Bożej z Nowych Osin.
6: U nas to triduum już jest taką wieloletnią tradycją. Zaczyna się dzisiaj, o godzinie 18 będzie Eucharystia i to będą przez kolejne 3 dni, czyli dziś, jutro i pojutrze będzie msza o 18 z takimi naukami maryjnymi, którą będzie przewodniczył i te nauki głosił ojciec Tomasz Rydzewski.
1: Podczas czwartkowej mszy świętej będzie można przyjąć szkaplerz. To symbol dobrowolnego oddania się pod opiekę Matki Bożej, wyrzeczenia się zła i postanowienie jej naśladowania.
6: To jest też taki czas przybliżenia trochę i duchowości szkaplerznej, duchowości karmelitańskiej. Myślę, że każdy, kto jest chociaż troszeczkę zainteresowany albo jeszcze nie wie, że jest zainteresowany, to na pewno warto, żeby wziął w tym udział, bo myślę, że może się dowiedzieć czegoś nowego, ciekawego albo pogłębić po prostu swoją wiarę i relację z Maryją.
1: Uroczystość Matki Bożej Szkapleżnej to wyjątkowy dzień dla całej rodziny karmelitańskiej, upamiętniający objawienia szkapleżne świętemu Szymonowi Stokowi. Wierni noszący szkaplerz podkreślają poczucie bezpieczeństwa i opieki Matki Boskiej.
0: Dziś zapowiada się prawdziwie polski letni dzień. W tym momencie 16 stopni w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Wołominie, Jożarowie Mazowieckim, w Warszawie i na pozostałym obszarze 17 stopni. Maksymalnie dziś zobaczymy na termometrach 26 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane, deszcz nie będzie padał, ciśnienie w normie.
7: Reklama. sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: W najnowszym Sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
10: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
11: Reklamie. Ogłoszenie nadawcy.
12: Słońce gorące i niebo błękitne.
13: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
12: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
13: Trochę cienia w parku się znajdzie.
12: Aż chce się wstawać.
13: I budzić stolice i okolice.
12: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
13: Od 7 do 10.
12: Zapraszają Jarek Wydra
13: i Weronika Ostrowska.
11: Ogłoszenie nadawcy.
0: No ja Państwa zapraszam już teraz, 7 minut po godzinie 6. Jarek Wydra, dzień dobry. Dziś wtorek, 14 dzień lipca. Słońce wzeszło o 4.31, zajdzie o 20.52. Trochę zauważam, że ten dzień już jest odrobinę krótszy. Imieniny obchodzą Damian, Kamil i Marcelinę. O 6.30. Połączymy się z Katedrą Warszawsko-Praską pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika, skąd będziemy transmitować mszę świętą, a wcześniej będziemy rozważać słowo. Słowo na wieki, słowo na dziś, czyli dzisiejsze czytanie, to już za kilka chwil, a także dzisiejszą Ewangelię wraz z księdzem Mateuszem Kowalskim. Helena Igo, Chris Ria, On the Beach, Nie ma go tu, nie umrę, między innymi te utwory budzą nas po godzinie 6, a dokładnie już 8 minut po godzinie 6.

0: Kwadrans po szóstej, audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego, Słowo na wieki, Słowo na dziś, już teraz. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracowała profesor Barbara Strzałkowska, czyta Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Syrii, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida. Syria stanęła obozem w Efraimie. Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą drzewa w lesie od wichru. Pan zaś rzekł do Izajasza: wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek Szear-Jaszub, na koniec kanału wyższej sadzawki, na drogę pola folusznika i powiesz do niego: uważaj, bądź spokojny, nie bój się, niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina Syryjczyków i syna Remaliasza, dlatego że Syryjczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: wtargnijmy do Judy, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeera. Tak mówi Pan Bóg. Nic z tego nie stanie się tak, bo stolicą Syrii jest Damaszek, a głową Damaszku Resin. I stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza. Ale jeszcze 65 lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się.
2: Dzisiejsze czytanie z 7 rozdziału Księgi Izajasza opowiada o koalicji antyasyryjskiej, którą zawarły w 8 wieku przed Chrystusem sąsiednie narody: Aram, czyli dzisiejsza Syria ze stolicą w Damaszku, oraz Izrael, żydowskie państwo północne ze stolicą w Samarii. Ponieważ Achaz, król Judy, żydowskiego państwa południowego ze stolicą w Jerozolimie, przeciwny był owej koalicji, oba wspomniane wcześniej narody skierowały się przeciw niemu, najeżdżając na Jerozolimę. Ta koalicja skierowana przeciw bratniemu narodowi będzie miała wkrótce katastrofalne skutki, a z czasem okaże się, że państwo żydowskie z północy nie ostoi się wobec karnej ekspedycji wysłanej przez władców Asyrii. Prorok Izajasz zapowiada zniszczenie tych, którzy powzięli decyzję o bratobójczej wojnie. To nie koalicje ziemskie mają zapewnić bezpieczeństwo Izraelitom, ale ufność pokładana w Bogu. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się, mówi Pan za pośrednictwem Izajasza. Nieprzypadkowo dzisiejszy fragment proroctwa Izajasza poprzedza bezpośrednio zapowiedź narodzin Emanuela, Boga z nami. Bo Bóg jest ze swym ludem na wszystkich jego ścieżkach, nawet gdy wydaje się, że wszelka nadzieja gaśnie. Czy umiemy tak powierzyć Bogu swoje życie osobiste i społeczne, by nie pokładać nadziei w ludzkich koalicjach?

0: 22 minuty po godzinie 6. Teraz wysłuchamy słów dzisiejszej Ewangelii, a następnie skomentuje je ksiądz Mateusz Kowalski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w Worze i w Popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.
2: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje Jezusa, który wypowiada słowa pełne bólu. Nie są to słowa gniewu, ale raczej smutku płynącego z serca kogoś, kto kocha i nie znajduje odpowiedzi na swoją miłość. Jezus wspomina miasta, w których dokonało się wiele cudów, gdzie ludzie słyszeli Jego nauczanie i mogli doświadczać bliskości Boga, a mimo to nie doszło do nawrócenia ich serc. Można by pomyśleć, że gdybyśmy byli świadkami takich wydarzeń, nasza wiara byłaby niezachwiana. Jednak Ewangelia pokazuje, że największym problemem człowieka nie jest brak znaków, lecz zamknięte serce. Nawet najpiękniejszy cud nie zmieni życia człowieka, jeśli nie będzie on chciał otworzyć się na działanie Boga. To słowo jest skierowane również do nas –

W naszym życiu także nie brakuje znaków Bożej obecności. Są nimi ludzie, których spotykamy. Są nimi chwile ocalenia, niespodziewanej pomocy, przebaczenia, pokoju serca. Są nimi sakramenty, modlitwa, Boże Słowo. Problem polega na tym, że łatwo się do nich przyzwyczaić. Przyzwyczajenie jest jednym z największych zagrożeń życia duchowego. Można uczestniczyć we mszy świętej, odmawiać modlitwy, słuchać Ewangelii, a jednocześnie przestać się dziwić obecności Boga. Wtedy wiara staje się zwyczajem, a nie żywą relacją. Jezus nie chce nas dziś przestraszyć. Chce nas obudzić. Przypomina, że każdy dzień jest szansą na nowy początek. Nawrócenie nie oznacza jedynie odejścia od grzechu. Oznacza także coraz większą wrażliwość na Boże działanie. Może warto dziś zatrzymać się na chwilę i przypomnieć sobie, za co mogę Bogu podziękować. Może są łaski, które uznałem za coś oczywistego. Może są ludzie, przez których Bóg od dawna próbuje do mnie mówić. Zastanówmy się, czy potrafię jeszcze dostrzegać i doceniać znaki Bożej obecności w moim codziennym życiu.

Jest godzina 6:30. Przenosimy się do katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika, gdzie rozpoczyna się msza święta.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dzisiejsze Słowo Boże przypomina o konieczności nawrócenia i ufności w opiekę Bożą. Izajasz wzywa króla Achaza, by zaufał Bogu, który potrafi ocalić przed największym zagrożeniem. Podczas tej mszy świętej modlimy się w sposób szczególny za zmarłą Henrykę Powiertowską w dniu imienin. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Aramu, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida. Aram stanął obozem w Efraimie. Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. Pan zaś rzekł do Izajasza: wyjdź naprzeciw Achaza, ty i twój syn Szear-Jaszub, na koniec kanału górnej sadzawki, na drogę pola Folszynika i powiedz do niego: uważaj, bądź spokojny, nie bój się. Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowami. Z powodu zaciekłości Aramejczyków, dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela. Tak mówi Pan Bóg: nic z tego, tak się nie stanie, bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Rezin. I stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza. Ale jeszcze 65 lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem, jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. Oto słowo Boże.

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada Tobie, Korozajn, biada Tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno w Worze i w Popiele by się nawróciły. To też powiadam Wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż Wam. A Ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesiona, aż do otchłani zejdziesz? Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w Tobie dokonały, przetrwałyby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam Wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż Tobie.

Z ufnością skierujmy swoje prośby do Boga, który pragnie naszego nawrócenia i zbawienia. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie wzywał do nawrócenia i prowadził ludzi do pełnej ufności w miłosierdzie Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby kierowali się mądrością Bożą i podejmowali decyzje służące dobru wspólnemu oraz pokojowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby pod opieką Matki Bożej doświadczyli duchowego odrodzenia i umocnienia w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących i samotnych, aby dzięki opiece Bożej i ludzkiej pomocy znaleźli pocieszenie i nadzieję. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłą Henrykę Powiertowską w dniu jej imienin, aby cieszyła się oglądaniem Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, stojących przy ołtarzu Chrystusowym, abyśmy otwierali serca na działanie Boga i opowiadali na Jego wezwanie do nawrócenia. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty wzywasz nas do życia w Twojej obecności. Wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas drogą nawrócenia i wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła i przemień je na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując go wzrastali w świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia, kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Posileni Twoimi darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Jest godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Nowy port nad Bałtykiem. Silne upały na terenie Włoch. Koncert na Narodowym, utrudnienia w ruchu. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Zapraszam. To jedna z najważniejszych inwestycji na Bałtyku. W Świnoujściu ruszyła budowa przylądka Pomerania, nowego portu kontenerowego, który ma być konkurencją dla Hamburga czy Rostocku. Z fazy projektu nowy port wszedł do etapu budowy, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Z roku na rok zwiększa się liczba dostarczanych i przeładowanych w polskich portach kontenerów. To właśnie przez nasze porty przechodzi handel międzynarodowy. Towary, które trafiają nie tylko do Polski, ale także do naszych południowych sąsiadów. Mamy taką ambicję, żeby nasze porty były bramą dla tej części Europy Środkowo-Wschodniej.
1: Port powstanie na przylądku, który trzeba dopiero wybudować na Bałtyku. Morskie prace konstrukcyjne rozpoczną się w przyszłym roku.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Upały we Włoszech nie ustają. Wczoraj ostrzeżenie najwyższego stopnia obowiązywało dla Florencji, Perugii i Turynu. Dziś w Rzymie ma być 35 stopni. Więcej na ten temat z Rzymu. Aleksandra Nietopiel.
4: By przetrwać tak wysokie temperatury w mieście, na przykład zwiedzając, trzeba pamiętać o podstawowych rzeczach.
5: Trzeba jakieś nakrycie głowy mieć, trzeba mieć krem z filtrem, bo na pewno bidon, butelka, ponieważ mamy fontanienki z wodą na mieście, z wodą do picia, uzupełniamy, pijemy. Jeżeli możemy nie zwiedzać w ciągu tych najbardziej gorących godzin, odpocznijmy w pokoju.
4: O czym przypomina Barbara Kamińska, przewodniczka po Rzymie i Watykanie. Turyści radzą sobie jak mogą, podstawą jest regularne nawadnianie. Żeby się trochę schłodzić, szukamy miejsc z dostępną wodą i platanami, co przyciąga cień. Ja mam zawsze wachlarz przy sobie, bo to stara metoda, która działa. Kupiłam też w Rzymie parasolkę, która jest niezastąpiona, mówią turystki z Francji i północnych Włoch.
1: Najwyższy alert pogodowy obowiązuje w Rzymie, Florencji, Bolonii i Turynie. Takie ostrzeżenia oczywiście dotyczą dzisiejszego dnia.
3: To się dzieje lokalnie.
1: Dziś na Stadionie Narodowym odbędzie się koncert. W związku z tym pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach obiektu od 17:00. Mówi o tym Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Publicznego.
6: Już na kilka godzin przed rozpoczęciem imprezy, w związku z większą liczbą osób, która tam się będzie poruszała, mogą być zmienione trasy autobusów, które jeżdżą w pobliżu Stadionu Narodowego. To są linie, które kursują takimi ulicami jak Zamojskiego, Zamoście, Sokole. One będą miały skorygowane trasy.
1: Szczegółowy rozkład jazdy można sprawdzić na stronie wtp.waw.pl.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Wakacje to dla uczniów i studentów czas odpoczynku oraz tymczasowej pracy. Według badania TIKROW około 45% młodych zamierza wykorzystać ten czas na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Zgodnie z prawem mogą oni zawrzeć z pracodawcą trzy rodzaje umów: umowę o dzieło, zlecenie oraz umowę o pracę. Dwie ostatnie rodzą obowiązek wpłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Po zakończeniu pracy należy ponownie zgłosić do ZUS ubezpieczenie zdrowotne. Mogą zrobić to rodzice studenta u pracodawcy lub sam student na uczelni.
0: Dziś zapowiada się prawdziwe polskie lato. Wysokie temperatury, ale nie za wysokie, dużo słońca, ale też tak nie za dużo i nie będzie padał deszcz.
7: To z tą temperaturą maksymalnie na termometrach 26 stopni, w stolicy i w okolicy 18 to Warszawa, 17 w tym momencie w Otwocku, w Legionowie, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, 16 w Nowym Dworze Mazowieckim, a jutro jeszcze cieplej niż dziś, nawet 29 stopni.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Należałoby dodać prawdziwie polski letni poranek
7: bardzo
0: z Radiem Warszawa.
7: Bardzo mi się podoba, jak mi się podobało dzisiaj na rowerze. Taki, wiesz, chłodny wiaterek, ale jednocześnie ciepło. Chmury po niebie sobie spacerują, bo jest delikatny wiatr. coś wspaniałego, nie ma mgły i tak z jednej strony nie wiesz, czy może będzie padać, czy będzie więcej słońca.
0: Czyli ta niepewność cię tak fascynuje.
7: Uwielbiam, wiesz, bo to działa pobudzająco z samego rana, a z samego rana potrzebujemy czegoś, żeby się trochę pobudzić. Oczywiście jazda rowerem też wpływa na to, że bardziej mi się chce i mniej jestem zaspana, ale widzę, że zerka, że dzisiaj jest dzień rekina. W kontekście Wisły, którą przekraczam?
0: Nie, jeśli chodzi o rekiny i twój przejazd nad Wisłą, to jestem całkowicie spokojny. Mam nadzieję, że czujesz się bezpiecznie również.
7: A wiesz, że są tacy, którzy się boją rekinów w Bałtyku?
0: Co?
7: Są też tacy, którzy boją się aligatorów.
0: Za dużo filmów z serii Szczęki.
7: Poczekaj, aligatorów w basenach. Zamkniętych takich. No,
0: to się pewnie jakoś nazywa.
7: Pozdrawiam te osoby bardzo serdecznie. Jesteście dzisiaj bardziej jeszcze w moim sercu.
0: Ile tych części Szczęk było? 4?
7: Nie wiem.
0: 3 na pewno,
7: słuchaj,
0: ale chyba 4 jeszcze
7: była. Mi wystarczyła jedna część, już stwierdziłam, że nie dla mnie.
0: Weronika Ostrowska.
7: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry. Zapraszamy.

0: Gole z orkiestra za nami, masz jak ja. 13 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Ciaśniej robi się już w tym momencie w okolicach Mostu Grota Roweckiego na trasie toruńskiej, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Złomianek także w kierunku centrum Warszawy. Już jedziecie w korku. Korek zaczyna tworzyć się przed mostem Siekierkowskim na trasie Wieniawy Długoszowskiego. Ciaśniej także, ale powolutku. W Alei Prymasa Tysiąclecia, także w Alejach Jerozolimskich na Bitwy Warszawskiej 1920 roku do zjazdu w Grójecką również postoicie.
1: Tu i teraz.
2: W ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych pojawił się dramatyczny apel do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o pilne rozwiązanie problemów lokalowych i prawnych związanych z nieruchomością, w której od lat swoją siedzibę ma Teatr Kamienica. W naszym studiu dyrektor naczelny artystyczny Teatru Kamienica Justyna Sieńczyło. Dzień dobry.
3: Bardzo. Która ja wspólnie... rzadko jestem tak tytułowana, zawsze się dziwię.
2: Która wspólnie z mężem Emilianem Kamińskim założyła to miejsce. Kto dziś jest właścicielem kamienicy przy Alei Solidarności 93? Tak, żeby uporządkować wiedzę na początku naszej rozmowy.
3: Ponad 78% ma miasto, czyli dzielnica Śródmieście i miasto Warszawa. Reszta, 46 lokali mieści się w tej kamienicy, 16 właścicieli, łącznie z miastem. No i niestety na te 46 lokali 30 pustostanów, od 30 metrów, nawet niektóre do 200 metrów. O czym zaczęliśmy mówić i bardzo podpadliśmy, zdaje się, bo ujawniliśmy coś, co nawet nasze miasto, które próbowało zdobyć i miało pytanie tak zwane publiczne, nie dostało informacji na przykład o Alei Solidarności 93, że jest w połowie puste.
2: Ta kamienica to nie jest zwykły budynek, bo to jest jeden z nielicznych obiektów, który przetrwał II wojnę Ostaniec. Światową.
3: Tak, tak, to jest sama historia. Sendlerowa przerzucała tędy dzieci, tam był punkt opatrunkowy, tam to jest jedna z najstarszych kamienic, 1900 rok. Warto przyjść, zobaczyć makieta starej Warszawy, przedwojenna Berlinka, piękny tramwaj zabytkowy. Wszystko się kłania Warszawie, tak jak wasze radio.
2: Jeżeli nawet miasto nie jest zainteresowane losem Teatru Kamienica, to powinno być zainteresowane historią Warszawy, bo ten budynek tworzy historię Warszawy.
3: Teoretycznie tak, ale niestety nie możemy uzyskać żadnej odpowiedzi od pana prezydenta. Ja ciągle mam nadzieję, bo jestem człowiekiem wierzącym, że jednak pochyli się nad tym problemem. Daliśmy rozwiązania różnorakie. Już od grudnia mój syn Kajetan Kamiński składał różne propozycje do miasta, jak rozwiązać ten konflikt, a przede wszystkim zabezpieczyć teatr dla naszego zespołu i dla naszych widzów, którzy ukochali to miejsce.
2: Jakie dziś są problemy kamienicy jako teatru i jako budynku, w którym się znajduje?
3: Próbowano sprowadzić to do konfliktu we wspólnocie. Owszem, parę osób jest przeciwko nam i oni tworzą jakby taki blok, mają swoich mecenasów. Ostatnio reprezentowało ich te 7 osób, 3 mecenasów. Mieliśmy komisję w Sejmie. Jakie są problemy? Problemy są tego typu, że baliśmy się katastrofy budowlanej, która była prowokowana naszym zdaniem przez panią naczelnik i firmę, która się zajmuje administrowaniem i nie powinna być na tym adresie. Sąd zawiesił tę firmę Piramid, żeby była na tym adresie. I tak naprawdę baliśmy się tej katastrofy budowlanej. Podczas komisji sejmowej, tada, jak diabeł z pudełka, a raczej jak anioł z pudełka, jednak nie ma tej katastrofy. Boimy się o przyszłość. To jest adres, który był cały czas atakowany. Myśmy jako teatr próbowano nas stamtąd wyeksmitować kilka razy. Więc daliśmy kilka propozycji dla pana prezydenta, ale tylko on jako władza decyzyjna może podjąć jakąś decyzję. Byliśmy i w dzielnicy Śródmieście, byliśmy i w Sejmie, i posłowie wiedzą, wszyscy piszą do pana prezydenta, i widzowie, i posłowie, i senatorowie. I ciągle cisza, ja nie rozumiem tego.
2: Prezydent Rafał Trzaskowski, ile ma metrów? Z 500?
3: Nawet chyba mniej.
2: Od ilu lat nie jest w stanie dotrzeć albo nie jest w stanie państwa przyjąć u siebie?
3: To jest bardzo smutne i przykre. Od 2016 roku mój mąż starał się o spotkanie. Ja się też staram. Pan prezydent 3 razy się z nami umawiał i odwołał te spotkania. Nieformalnie, a mój mąż nie miał tego szczęścia i do śmierci nie spotkał się z panem prezydentem, mimo że cały czas w tej sprawie pisał.
2: Jak ten budynek wyglądał w momencie, kiedy państwo decydowali o tym, że chcą w nim umieścić Teatr Kamienica, że to będzie to miejsce i ile też ten budynek zawdzięcza państwu? Mimo tego, że no 78% jednak należy do miasta.
3: Kiedy Emilian zdecydował się w 2002 roku na budowę, był to budynek nazywany Kamczatką. Bez bramy, zamieszkały przez bezdomnych. Bardzo, no było to no, szalone miejsce i jak mówi jedna z właścicielek, to tak naprawdę Emilian uporządkował te kamienice, przywrócił jej świetność przedwojenną. No to było naprawdę zaszczurzone piwnice i z nich powstał przepiękny teatr. Proszę zobaczyć archiwalne zdjęcia. One są nie do pojęcia, z czego wyszliśmy. Wtedy było prawo pierwokupu, więc kiedy mój mąż niestety odszedł, on prosił tylko o jedno, kiedy odchodził, mnie i Kajetana, żebyśmy walczyli do końca o ten teatr, bo on poświęcił mu zdrowie i życie. I tak walczymy. Tam jest włożone 16 milionów w te mury.

0: miasta 80 czy tam 90%.
1: A realnie, czy to są mieszkańcy, czy tam są biznesmeni, którzy ulokowali swoje pieniądze? Kto jest...
0: To są jakieś bardzo mocne interesy. Usłyszałam, że siedzi tam WSI od najważniejszych ludzi w ratuszu i ma swoje interesy. Ja już to mówię otwarcie, bo już stwierdziłam, że nie ma czego ukrywać, skoro jest taki nacisk, żeby ta kamienica właśnie albo coś jej się stało, albo po prostu, żeby wyeksmitować tych ludzi i wtedy mamy super. Obok było kino Femina. Rozmawialiśmy z ostatnim dyrektorem kina Femina. To podobnie przebiegają takie przejęcia. Tu niedaleko jest Ząbkowska 6.
1: No tak.
0: Też wiemy i też wywieszono kartkę. U nas tej kartki nie wywieszono, bo jesteśmy zbyt głośni, ale warszawiacy przychodzą do mnie i mówią, niech się pani nie poddaje, może pani da nam jakąś nadzieję wraz z zespołem teatru i z ludźmi, którym no, zależy na tym teatrze. Co tu dużo mówić? Ja uważam, że reprywatyzacja trwa cały czas. Zmieniły się sposoby reprywatyzacji, ale to się dzieje cały czas i nie tylko w Warszawie, w całej Polsce, bo mówią mi o tym ludzie i mamy wiele takich świadectw. Walczymy też dla innych, po prostu, tak uważam. Dla przyzwoitości, dlatego żeby... No, żeby moim zdaniem, że to, co się dzieje teraz w polityce, powinno otrzeźwić trochę ludzi decydujących, co jest ważne w życiu. Dla nas ważne jest prowadzenie teatru, dawanie ludziom zapalanie słońca, jak mówił mój mąż, i służenie ludziom. Dokładnie.
1: Ten apel pojawił się 6 lipca, kilka dni minęło. Czy w związku, media o tym mówią, czy w związku z tym ktoś odezwał się do pani, ratusz zaproponował jakieś spotkanie, może nie z prezydentem Warszawy, ale w ogóle coś się wydarzyło przez te 8 dni, 9?
0: Nic się nie wydarzyło. Niestety... Ubolewam nad tym ogromnie. Nic się nie wydarzyło. A naprawdę mamy takie proste rozwiązania. Naprawdę.
1: Jakie to są rozwiązania?
0: Na przykład, żeby kupić ten sporny fragment, bo w 2012, jak tylko powstał teatr, już był chętny na zdobycie tych pomieszczeń teatru, który dostał za darmo, za przysłowiową złotówkę strychy i pierwszą decyzją było właśnie zamurowanie teatru. Więc chcielibyśmy, żeby tę sporną część, którą sami chcieliśmy we fragmenciku kupić, żeby mieć tytuł prawny do tego miejsca. Poświęciliśmy mu 25 lat życia, 16 milionów jest włożone w te mury. Żeby cokolwiek mieć, chcieliśmy ten środeczek wynajmowany od wspólnoty kupić. Niech to kupi miasto. I mamy jednego właściciela całości. Nam nie chodzi o to, żeby być jakimś właścicielem, tylko chcieliśmy zabezpieczyć, bo zawsze chciano nas stamtąd wyrzucić przez ten malutki środeczek teatru.
1: Czy dziś istnieje realne ryzyko, że ten dorobek budowany przez ćwierć wieku może być zaprzepaszczony?
0: Oczywiście. Bo to ryzyko było do teraz jest, tak naprawdę. Tylko to, że ja się z państwem spotykam, mówię o Teatrze Kamienice, odsyłam państwa do mediów społecznościowych, tam jest cała chronologia wydarzeń, tam jest, cały czas uzupełniamy to o dokumenty. My jesteśmy czyści, transparentni, mamy dowody na wszystko. Mój syn nagrał 2 godziny nagrania na wszystkich dowodach, uchwałach, decyzjach. My chcemy po prostu tylko pracować i robić piękny teatr, a nie zajmować się sprawami sądowymi i reprywatyzacją warszawską.
1: A jak to wszystko wpływa na atmosferę w teatrze, na ludzi, którzy tam pracują,
0: wiesz,
1: na aktorów?
0: Co, my utrzymujemy ponad 200 rodzin, to w różnym okresie różnie bywało, ale to są przecież, teatr to nie tylko, wiesz, a aktorki, aktorzy, to przede wszystkim ludzie z zaplecza tak zwani. Ludzie, którzy tworzą i pracę biurową, i moi techniczni, reżyserzy, scenografowie, kostiumografowie, mnóstwo ludzi też działalności charytatywnej. Są po prostu niepewni jutra. Oni mają kredyty, oni mają dzieci. Pytają mnie, czy mogą wziąć kredyt. Że myślą o przyszłości. Boją się, bo kochają to miejsce. To jest, w teatrze nie zarabia się kroci. To chodzi o to, że tylko się, jest tam dobra bardzo atmosfera, bo ja traktuję ich wszystkich jak swoje dzieci. Naprawdę, tak jak traktował też Emilian. Bo całe życie poświęciliśmy temu miejscu.
1: Pani w rozmowie z Super Ekspresem podzieliła się jednymi z ostatnich słów Emiliana Kamińskiego, chroń kamienicę. I widzę, że pani chce zachować to miejsce też jako testament swojego męża.
0: Ale to

0: też jest, wiesz, miejsce, które nadaje sens życia, które mówi o bardzo ważnych problemach. Jesteśmy jednym z nielicznych teatrów, który mówi o najtrudniejszych problemach młodzieży, o hejcie w internecie, o samobójstwach młodych ludzi, o śmierci onkologicznej, Oskar i pani Róża do niedawna, o, wiesz, o prostytucji młodocianej, dzieci z dworca za o narkomanii, o zagrożeniach. Ja wiem, że to są ważne tematy, oprócz komedii, z których żyjemy, bo ludzie potrzebują słońca w tym szalonym świecie pełnym wojen, muszą mieć jakąś energię. Kto chce zniszczyć teatr, który mówi o wartościach, mówi o ważnych rzeczach i zapala słońce, daje energię?
1: Panie prezydencie, godzina w swoim kalendarzu, to chyba o to możemy zaapelować.
0: Nawet pół godziny.
1: Wystarczy. Dyrektor Naczelny Artystyczny Teatru Kamienica, Justyna Sieńczyło. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Zimą mersznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.
2: Minęła 7.30, tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Artur Chmielewski.
3: Dziś w okolicach Stadionu Narodowego utrudnienia w ruchu w związku z koncertem. Od 17 autobusy 102, 125, 146, 147 i 202 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Około 23 policja może zdecydować też o wyłączeniu ruchu i na moście Poniatowskiego, a także moście Świętokrzyskim. W Warszawie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ma ono odpowiadać za zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, a w przyszłości pomóc w budowie pierwszego polskiego statku kosmicznego. W Polsce powstać ma też fundusz o aktywach sięgających 500 000 000 zł. Policjanci z Woli rozbili grupę przestępczą zajmującą się oszustwami. Przestępcy podszywali się w bankach pod inne osoby. W tej sprawie policjanci zatrzymali 4 mężczyzn. Wszyscy z nich byli już karani i notowani za inne przestępstwa. Podejrzani usłyszeli łącznie 31 zarzutów. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. W czwartek o 6 rozpoczną się prace na skrzyżowaniu ulic Żelaznej, Twardej, Złotej, a wydzielone zostaną tam pasy do skrętu w lewo. Przebudowana będzie też sygnalizacja świetlna. Do Żelaznej będzie można dojechać towarową i prostą. Do Posesji będzie można dojechać od ulicy Miedzianej. Wakacyjne spotkania z teatrem na Pradze Południe od najbliższej niedzieli. W centrum lokalnym Kamionek będą wystawione darmowe spektakle teatralne dla dzieci. W repertuarze znajdą się m.in. Czerwony Kapturek, Nowe Szaty Króla czy Kwiat Paproci.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Dzisiaj będzie słonecznie, będzie też i pochmurnie, nie będzie padał deszcz, ale będzie też i ciepło.
2: Piękne polskie lato, jednym słowem. Na termometrach maksymalnie 26 stopni, o tej porze 18 to Warszawa, 16 w Pruszkowie, 17 w Radzyminie, w Piasecznie, w Wołominie, w Otwocku, w Legionowie. Jutro maksymalnie nawet 27 stopni, a w czwartek już 29, w piątek nawet 30.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Dzisiaj jest mecz, czy meczu nie ma?
2: Jest. I to jaki? Jakbyśmy ci powiedzieli, że dzisiaj jest finał, to byś uwierzyła. Bo to mecz Francja-Hiszpania, ale to dopiero półfinał. Krzysztof Flis w naszym studiu, witamy.
3: Dzień dobry.
1: Mam rozdarte serce, słuchajcie.
2: Nie wiesz, komu kibicować?
1: Nie wiem.
2: Czy Kylian Mbappé?
1: Znaczy, Mbappé jest i ma miejsce w moim serduszku, to trzeba powiedzieć.
3: A może jeden z przystoi...
2: No właśnie.
3: To też to samo pokolenie piłkarzy, którzy...
1: Nie, Jamal nie. Nie, zastanawiam, ja już wiem, bo wiem, to, okay. Wiem, który to jest nie.
2: No dobra, czy dzisiaj będzie cios za cios, wymiana za wymianą, od jednej bramki do drugiej, czy będziemy obserwować szachy i każdy będzie bał się zaatakować?
3: W szkole jak byłem, to usłyszałem takie piękne określenie jak wojna pozycyjna w środku pola. I obawiam się, że dzisiaj niestety będzie takie to widowisko.
2: A, że my tak...
3: Że będzie zamknięte...
2: Czekamy, będzie się wiele
1: działo. Czyli nie będzie bramek.
3: Bramek może nie być, chyba że Hiszpanie będą strzelali, no bo Hiszpanie są bardzo, bardzo dobrą defensywą i dopiero w meczu z Belgią stracili swoją pierwszą bramkę.
2: No to dla Francuzów nie jest dobra informacja. A czym, jakie atuty ma Francja?
3: Szybkie przejścia z obrony do ataku.
1: Mbappé.
3: To jest Mbappé. I bardzo szybkiego napastnika.
2: O przyzwoitej godzinie dzisiaj ten mecz, bo o godzinie 21:00.
1: A jak zatem... się mówi cześć po hiszpańsku? Hola, tak? Hola?
2: Ola. A po francusku?
1: Ola. A po francusku? Oczekaj.
3: Bonjour.
1: Nie, bonjour to jest dzień dobry. Poczekajcie, a widzicie. Bonjour. Zapomniałam.
3: Trzeba odświeżyć pamięć. Możliwe, że się
1: przyda
3: jeszcze.
1: Przypomniałam sobie po niemiecku, czys, ale dobrze, to nie francuski.
2: Nie. Z placem bankowym chyba miałaś skojarzenia. Bardzo dziękuję. Krzysztof Flis, dziękujemy.
3: Dziękuję.

0: Salut, to jest cześć po francusku. Jak ja mogłam? Przepraszam wszystkich miłośników języka francuskiego i przepraszam moją romanistkę. Przepraszam, pani Agnieszko, już sobie przypomniałam.
1: A kto przeprosi za korek i przedłużający się remont
0: w drodze krajowej numer 61
1: i cały czas w Zegrzu Południowym trzeba stać w tym korku, tam kierowcy próbują go omijać od strony Nieporętu, też stoimy w korku, no i on jest teraz dość spory, ale na drugim krańcu aglomeracji warszawskiej też droga 79 przed Piasecznem się korkuje i też trzeba to wziąć pod uwagę jadąc do pracy.
0: A widziałeś w zakręcie jaki korek?
1: Tak.
0: Ulica Lubelska. Ojojoj, a tu jakiś zakrętasek, no właśnie. I tutaj trochę więcej stania na Lubelskiej. Jeżeli zjeżdżacie z autostrady A2 tutaj, szczególnie pewnie na Warszawę, to trochę postoicie. Postoicie także zjeżdżając z Piłsudskiego również na trakt Brzeski. A poza tym całkiem dobrze się jeździ po Warszawie.
2: To 106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
3: Dobrze słuchać.

0: Za 10 minut będzie godzina 8.
1: Chciałbyś być wolny? Tak naprawdę wolny?
0: Nie wiem. Jestem wolny.
1: To może jesteś święty? Bo wiesz, że to tak nie, naprawdę nie. Wolni to są święci.
0: Absolutnie nie.
1: I w taki sposób wolny był też Kamil Delali, dzisiejszy patron.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: W świecie zaawansowanej i skomercjalizowanej medycyny ten włoski kapłan i zakonnik z XVI wieku przypomina, że wiara nie jest przeszkodą dla narzędzi nauki, ale ich uzupełnieniem, pomagając dostrzec w cierpiących nie tylko pacjentów, ale także i ludzi. To wyjątkowy dar, który dzisiaj oferuje nam święty Kamil Delali. Ale uczciwie trzeba przyznać, że nawet on musiał do niego dorosnąć. Bo zanim w chorych dostrzegł Chrystusa, wcześniej zajmował się raczej przysparzaniem pracy medykom i grabarzom. Kamil był bowiem szlachcicem, hazardzistą i żołnierzem, co życiowo dawało doprawdy zabójczą mieszankę. I pewnie źle by się to wszystko dla niego skończyło, gdyby nie rana na nodze, która uparcie nie chciała się goić. To ona właśnie zmusiła go do odwiedzenia szpitala w Rzymie, gdzie spędził długie 4 lata. To tam zobaczył ludzi cierpiących, tam nauczył się ich pielęgnować, tam też podjął decyzję o kapłaństwie. A po święceniach, uzbrojony w wiedzę z zakresu teologii, medycyny i wojskowości, wrócił do szpitala, by zorganizować tam sprawną wspólnotę zakonną, która bez reszty odda się odtąd posłudze chorym. Popularnych Kamilianów, od imienia jej założyciela, świętego Kamila Delali. Jeszcze za jego życia, czyli do roku 1614, objęli oni swoją opieką bagatela 65 szpitali w całej Italii, tracąc na polu bitwy z chorobami aż 100 swoich współbraci. Ale obrazu Chrystusa w swoich pacjentach nie stracili ani razu.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Jarek, to nieprzyzwoicie tak dobrze się w pracy bawić. Naprawdę.
1: Ale ja ciężko pracuję. Zobaczasz, mi stróżka potu tutaj leci.
0: Rzeczywiście.
1: A jeżeli w ogóle ja jestem też zmęczony samym słuchaniem o windsurfingu, ale nie dlatego, że mi się ten utwór nie podobał, tylko dlatego, że jestem pełen podziwu dla tych, którzy mają tyle siły, żeby się utrzymać na tej fali.
0: Uruchamiasz wszystkie komórki.
1: Tak.
0: I dlatego ta stróżka potu.
1: Tak.
0: Słuchajcie, to jest naprawdę ciężka robota. Za minutę 8.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
1: Minuta po 8:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Wręczenie not identyfikacyjnych. Tragedia w Tatrach. Rozbicie grupy przestępczej. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski, zapraszam. Krewni 8 zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów otrzymali noty identyfikacyjne bliskich. Po raz pierwszy udało się ustalić tożsamość zamordowanych w rzezi wołyńskiej, których szczątki zostały wydobyte z bezimiennych dołów śmierci. Zamordowani pochodzili z Późnik, na które napadła sotnia ukraińskiej powstańczej armii. Było to w lutym 1945 roku. Wówczas zamordowali ponad 80 osób. Ponad 40 z nich udało się odnaleźć i ekshumować dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Więcej o tym Witold Banach.
7: Pracami identyfikacyjnymi kierował profesor Andrzej Osowski, prorektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Naukowiec podkreślał, że ustalenie tożsamości zamordowanych to wyjątkowe wydarzenie.
8: Odebranie człowiekowi imienia to ostatni akt zbrodni. Sprawić, by zniknął, jakby go nigdy nie było. To, czego dziś jesteśmy świadkami, jest odwróceniem tego aktu.
7: Krewni pomordowanych czekali na to wydarzenie ponad 80 lat. Aleksandra Trzmielewska odebrała notę prababci Bronisławy Karpińskiej i jej córki Marii.
9: Przede wszystkim jestem wdzięczna, że się udało odnaleźć, bo do tej pory rodzina nie miała miejsca, do którego mogłaby pojechać, złożyć kwiaty. Naprawdę ogromna emocja.
6: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań pozostałych około 40 osób zamordowanych w 1945 roku.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Tragiczny wypadek pod Czarnym Szczytem w Tatrach Wysokich na Słowacji. Nie żyje polski turysta, który spadł z wysokości około 200 metrów. O szczegółach Wojciech Stobba.
11: O zdarzeniu poinformowali ratownicy chorskiej z ochrannej służby. Na miejsce wezwała ich partnerka, 40-letniego Polaka. Para poruszała się poza wyznaczonym szlakiem w trudnym, wspinaczkowym terenie, bez odpowiedniego sprzętu oraz asekuracji. Podczas wejścia na czarny szczyt mężczyzna spadł do Doliny Dzikiej. Do akcji ratunkowej włączono śmigłowiec, jednak 40-latkowi nie dało się już pomóc. W wyniku upadku z dużej wysokości mężczyzna odniósł śmiertelne obrażenia. Ratownicy ewakuowali partnerkę zmarłego, a jego ciało transportowali do Starego Smokowca i przekazali policji.
6: Policjanci z Woli rozbili grupę przestępczą zajmującą się oszustwami. Na trop wpadli podczas zatrzymania podejrzanego o kradzież zegarków i plecaka. Relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji.
12: Kiedy doszło do zatrzymania 47-latka w jego mieszkaniu, policjanci przeprowadzili przeszukanie. W trakcie czynności operacyjni ujawnili kartę płatniczą na dane innej osoby oraz dowód osobisty również na dane innej osoby, ale ze zdjęciem zatrzymanego mężczyznę.
6: Łącznie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy z nich byli już karani i notowani za inne przestępstwa. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Na Woli od czwartku 16 lipca rozpoczną się utrudnienia na skrzyżowaniu Żelaznej z Twardą i Złotą. Od godziny 6 Twarda będzie zamknięta między Żelazną a posesją numer 62. Objazdy poprowadzą ulicami Sienną, Miedzianą, Towarową i Prostą. Prace potrwają do połowy października.
1: Takie polskie, fajne lato, ale tak trochę chłodem wieje, jak tak siedzę przy otwartym oknie.
0: Polak to znajdzie zawsze powód do narzekania.
1: Ja nie narzekam, ja się cieszę, bo to jest taki orzeźwiający powiew chłodu, który przygotowuje nas dobrze do ciepłego dnia.
0: Jak mnie zmyliłeś, widzisz? Na termometrach maksymalnie 26 stopni dzisiaj, o tej porze 18 wciąż w Warszawie, w Legionowie, w Wołominie, 17 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie i w Piasecznie.
10: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Co się dzieje, kiedy w domu pojawia się dziecko? Dla rodziców
1: dużo
0: to
1: się dzieje.
0: Skok na głęboką wodę. Za każdym razem chyba.
1: Dużo się dzieje. A gdy w internecie pojawia się twórczość Tori Kelly, to też się dużo dzieje. A gdy Tori Kelly pojawia się w amerykańskim Idolu,
0: też
1: to się jeszcze,
0: dużo
1: jeszcze więcej dzieje. I tak to dzianie, jak się połączy, to nagle okazuje się, że mamy gwiazdę światowego formatu, która dziś zaprezentuje w Radiu Warszawa swój najnowszy utwór.
0: Dive, czyli właśnie piosenka o tym wchodzeniu w nową rzeczywistość. Piosenka powstawała w momencie, kiedy wokalistka była w 7 miesiącu ciąży, dlatego o posiadaniu dziecka, od tego zaczęłam tę naszą rozmowę krótką. No i jeżeli dzisiaj jesteście przed w tym momencie oczekiwania, czy też właśnie wchodzicie w jakiś nowy etap życia, to jest właśnie szczególna dedykacja dla was od Tori Kelly, taki muzyczny budzik. Ja absolutnie uwielbiam jej barwę głosu i to jej piękne, soulowe, balladowe zaciąganie. Takie to będzie. Przyjemne na pewno. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.
10: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Korki i utrudnienia teraz pojawiają się przed dojazdem do mostu Siekierkowskiego od strony ronda i węzła Marsa. Korkuje się także ulica Aleja Wincentego Witosa przed dojazdem do Doliny Służewieckiej. Korki napotkamy, a jakże, na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego. Korki tworzą się na wysokości ulicy Annopol do Mickiewicza. W tych korkach stoimy. Gdzie jeszcze? Okolice Zakrętu i trasa S17 na dojeździe do traktu Brzeskiego i jeszcze za traktem Brzeskim. Tutaj kierowcy zgłaszają kolizję. Poza tym Warszawa dzisiaj jakoś mocno zakorkowana nie jest, ale jest kilka właśnie takich trudnych miejsc, o których warto wiedzieć.
1: Gość poranka.
2: Kościół młodych żyje, ma potężną energię i pokazuje, że wiara może być piękna, autentyczna i pełna pasji. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia jest to żywy dowód na to, że młodzi ludzie są obecni w Kościele. Jest to fragment wpisu, który znajdziemy na fanpage'u facebookowym Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, a razem z nami o poranku ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
2: Proszę księdza, jak ja patrzę na te filmiki, które wrzucacie na fanpage'u, to nie ma wątpliwości, że Kościół jest żywy i Kościół jest pełen młodych ludzi. Co ksiądz może do tego dodać? Jacy są ci młodzi ludzie, którzy spędzają czas w tym momencie jeszcze cały czas w Płocku?
3: Mogę tylko powiedzieć, że nie jestem w stanie tego powiedzieć, jak się czuję i jak się czują moi stypendyści. No, w niedzielę na przykład byliśmy we wszystkich parafiach Płocka, spotkania, potem przepiękny koncert w katedrze przygotowany przez naszych stypendystów pod kierunkiem naszej też absolwentki Agnieszki Kowalik-Cędrzak. Przepiękna uroczystość, miało być godzinę, bo oczywiście zrobiło się półtorej. Wczoraj akurat spływy kajakowe w różnych miejscach, ale też pojechaliśmy na cały dzień, właśnie ja z nimi byłem, z jakimś 200 osób w miejscu męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, msza święta właśnie w sanktuarium i potem zwiedzanie chociażby Włocławka i katedry. No i tam właśnie sobie z kolei młodzi stawiali pytanie, co to jest miłość. W jaki sposób miłość łączy się na przykład z cierpieniem. Taką tezę postawiliśmy, że właśnie prawdziwa miłość, taka, która nie opuszcza, nie zostawia, która jest wierna, musi też zawierać tę gotowość na cierpienie. Nie szukanie cierpienia, broń Boże, ale taką gotowość, że gdyby trzeba było, to tak, to podejmiemy taki trud. Ale wieczorem z kolei adoracja Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Tam przypomnijmy, to jest to sanktuarium, gdzie siostra Faustyna poleciła namalowanie pierwszego obrazu Miłosierdzia Bożego na wyraźną prośbę i wskazanie Pana Jezusa. No szkoda, że nie byliście, jak te 600 osób się modliło, jak śpiewaliśmy, jak płakaliśmy, jak rzeczywiście odżywały najświętsze pragnienia w nas wszystkich. No a dzisiaj z kolei bardzo dużo konferencji o tym, jak budować takie zaufanie do siebie, jak w ogóle kształtować swój charakter. Mnóstwo pytań, Q&A, pytania i odpowiedzi, potem msza święta, ale i Dzień Sportu, trochę zabawy. No właśnie tak dzisiaj zakończymy tę część obozową, jutro rozjazd. A byliśmy tutaj w sumie, pierwsza ekipa przyjechała w zeszły poniedziałek, to tam biuro i wszyscy inni, natomiast mnóstwo wspaniałych rzeczy się działo.
2: Pozdrawiamy Kacpra Kowalczyka z Radia Warszawa.
3: A tak, oczywiście Kacper jest tutaj moim dzielnym tutaj wspomagającym. Właśnie to on organizuje wszystkie wpisy, wszystkie konferencje prasowe, mnóstwo właśnie nagrywa tych materiałów z całym zespołem, bo stworzył naprawdę silny zespół, prawie 10 osób w biurze prasowym, i to jest efekt tego, co widzicie. Znaczy efektem tego, co widzicie, to jest jego zaangażowanie. Także naprawdę dużo bym opowiadał o Kościele Młodych. Czasami przyjeżdżają zmęczeni sesją, rozdarci, czasami z jakimiś pytaniami, z jakimiś mnóstwem problemów, które w młodym człowieku są. To jest oczywiste, takie jest życie studenckie, jest trudne, jest piękne.
2: Proszę księdza, ja bym wróciła do życia studenckiego na kilka chwil, tak powiem
3: szczerze. Ja też, oczywiście, że tak, natomiast też im mówimy, że nie można być wiecznym studentem, bo to, czy Piotrusiem Panem, który ma lat 50 i w dalszym ciągu nie zdecydował się, co chce w życiu robić. No to przed tym chcemy, no jako dorosły mężczyzna i ksiądz, no chcę ich przed tym przestrzec, no, że no, podejmowanie decyzji jest bardzo skomplikowane, potem już to wierność tym decyzjom, no to wyznacza nasze życie. No dzięki temu ono może być piękne. No będzie trudne, ale piękne, no.
2: Czy są to młodzi, którzy wezmą odpowiedzialność za Polskę? Ja oczywiście to jest pytanie pod tytułem Wysokie C, ale celowo je zadaję, bo dzisiaj też o młodym pokoleniu mówi się, że nie chce brać odpowiedzialności za nasz kraj. A ksiądz powiedział o tym, że byli poruszeni świadectwem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a to są takie trudne historie. Trudne, oczywiście piękne, ale także wymagające poświęcenia swojego życia niejednokrotnie.
3: Kiedy jechaliśmy już do sanktuarium, to muszę przyznać, że konferencja trwała godzinę i podeszła do mnie dziewczyna, mówi, że księdza, no było rano, naprawdę chciałam pospać, bo ten dzień to jest 18 godzin programu. My jesteśmy czasami krytycznie zmęczeni. Mówi, no chciałam się przespać, ale jak zaczęliście mówić o księdzu Jerzym, o jego rodzinie, o tej jego pokorze, skromności, o tej takiej bohaterskości zupełnie innego wymiaru, no przecież to był kruchy mężczyzna, bez jakiejś nadzwyczajnej zdolności, wręcz przeciwnie. Przecież miał problemy z mówieniem kazań. Natomiast no, to, co dostał w domu, ta wierność obowiązkowi, przede wszystkim wiara, podstawa. Tutaj no, mnie się wydaje, że musimy... Co musimy ludziom młodym powiedzieć? Naprawdę na pierwszym miejscu musi być wiara. No nie ma innej możliwości. Ja pamiętam takie rozważanie też z młodzieżą papieża Benedykta, jak on mówi, że... Bo pytają, no co przyniósł Jezus na ten świat? No przecież ani powszechnego dobrobytu, wojny są jeszcze straszliwsze, ludzie umierają od chorób. Dlaczego mamy go słuchać, a? Papież mu słuchać, a? Papież mówi, no przyniósł Boga jako oczywiste dobro ludzkości. Przyniósł

0: młodzi szukają, a mają bardzo mało przykładów na przykład wiernych małżeństw, płodnych małżeństw, tak? No to i do tego, jak wyjdą w ten taki sos studencki, ułudę czasami takiego łatwego, lekkiego życia i najważniejsze sprawy, no gdzieś tam na później, no to zaczynają się problemy. I my ich nie oszukujemy. No, tak robił Jan Paweł II. No przecież słyszałem na wszystkich pielgrzymkach w Polsce, słuchałem jego wystąpień, to nie miałem nigdy żadnej wątpliwości, że papież mnie nie kokietuje. Nie kokietował mnie. Oczywiście był przesympatyczny, był wspaniały. Natomiast jak zaczął mówić kazanie, to tam były kamienie milowe. I do tego ich przekonujemy. Właśnie dlaczego jest potrzebny jest obóz? Bo to od początku, jak tworzyliśmy fundację, pamiętam to, bez księży mówimy, jeśli ma być żywy pomnik, to same stypendia to jest połowa drogi albo nawet mniej. Muszą się spotkać na tydzień, dwa tygodnie na obozach, bo to wszystko w nich odżywa. Kilka lat temu uwielbieni na rynku jednego z dużych polskich miast podchodzą do mnie absolwenci, przyjechali z całego regionu. Pytam ich, czy jest coś, za czym tęsknicie w fundacji? Coś pytanie było tendencyjne, żeby usłyszeć, że brakuje nam stypendiów i pieniędzy. Naprawdę, taki miałem cel. Podchodzi dziewczyna i taka naprawdę z lekko załzawionymi oczami mówi, proszę księdza, tych mszy świętych, kiedy te 1000, 1500 ludzi w żółtych koszulkach, wszyscy szli do Komunii Świętej, kiedy uwielbienie trwało 15 minut i jeszcze, a msza półtorej czy dwie godziny nam się z kościoła nie chciało wyjść. I to mi dało dużo do myślenia, że właśnie ci ludzie potrzebują wspólnoty. No dzisiaj jak się atominizujemy, to jest paradoks. Mamy najlepsze systemy komunikacji w historii świata.
1: Jesteśmy samotni.
0: I dlatego apeluję do wszystkich, róbcie jakiekolwiek spotkania, ale w realu, jakieś wyjazdy, pielgrzymki, nawet dwudniowe jakieś obozy czy weekendy. Niech ci, poprośmy, żeby oni troszeczkę te komórki zostawili. Pomódlmy się z nimi i tak dalej.
1: Księże Darku,
0: to zmienia obraz.
1: To a propos tego spotkania, czy można was podczas takiej mszy świętej będzie jeszcze spotkać?
0: No dzisiaj oczywiście o 16 tutaj na Stanisławówce będzie z nami ksiądz biskup Milewski, bo tam mamy forum młodych, a zakończymy to później wieczorem takimi zajęciami sportowymi, zabawą, uwielbieniem. Także zapraszamy. No a już w przyszłym tygodniu zapraszamy do Osiedlec.
1: O, troszeczkę będziemy też blisko z Warszawy.
0: Oczywiście, że tak. Tam będzie dłuższy obóz. Tam prawie jesteśmy 10 dni. O tym poinformujemy za parę dni na konferencji prasowej i tam będą młodsi. Tutaj są studenci. Przewinęło się jakieś blisko 700 osób w tym obozie, gdzie na stałe było 600, no bo niektórzy niestety mają praktyki i oni mogą tylko w weekendy przyjechać tutaj. Natomiast tam będzie około 800 młodych ludzi z całej Polski, tych młodszych, czyli uczniów. Natomiast pochwalę się, że w tym roku jest podwójny rocznik, więc 350 maturzystów będzie we wrześniu na najdłuższym obozie, prawie dwutygodniowym, w Myczkowcach nad Soliną, bo chcemy ich połapać, żeby z tych małych miejscowości, jak wejdą do dużych miast, żeby nam nie poginęli.
1: I to jest,
0: mają wspólnotę akademicką.
1: Drodzy słuchacze, jeżeli do tej puszki dokładacie swoje pieniądze, to jest właśnie to, co się dzieje. Efekt. Obozy, ale też młodzi ludzie, którzy formują się w duchu Ewangelii, w duchu wiary, szukają odpowiedzi na ważne pytania. No i mam nadzieję, że potem w przyszłości stworzą elitę, naszą polską elitę. Bardzo księdzu dziękuję za tę całą działalność, za to, że ksiądz tam z nimi jest. Ja czuję, że ksiądz z każdym dniem o rok młodszy.
0: To jest wszystko prawda, tak też mówią moi koledzy. Ja powiem tak, oni już naprawdę zajmują bardzo wysokie stanowiska w różnych miejscach. Rozpierzchli się jak iskry po ściernisku, dosłownie we wszystkich miejscach, we wszystkich, no bo oni wybrali wszystkie kierunki studiów. Pochwalę się, że mamy też 30 księży, absolwentów naszych 15 sióstr zakonnych, ale wszystkie zawody. I oni już podejmują, przecież oni są liderami mnóstwa organizacji, także trzeciego sektora. Są od kin i teatrów i są malarze i rzeźbiarze, to skończywszy na wszelkich możliwych politechnikach, medycynach, prawach, dziennikarstwach. I naprawdę, no, my tak mniej więcej 2-3 razy w ciągu roku otrzymujemy książkę naszego stypendysty z jakiejś dziedziny. Okazuje się, że działa bardzo mocno. No i przychodzą wdzięczni. No nam, no to państwu, bo przecież państwo daje się nam pieniądze. W Dzień Papieski przelewacie na konto i dzięki temu tych 2000 stypendiów co roku możemy ufundować.
1: Dziękujemy
0: także
1: bardzo. Dziękujemy.
0: Amen, amen.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję, kłaniam się.
1: Proszę księdza, no, niech tej dziękujemy za tę radość przekazaną też naszym słuchaczom. Ja też przekażę księdzu, że nasi słuchacze właśnie piszą. Nasi ludzie tam są. Ci młodzi ludzie, których rodzice słuchają Radia Warszawa, także są na tym obozie i także pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, był razem z nami.
0: Z wielką wdzięcznością, Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
4: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
5: To można przyjemnie się budzić?
4: Jarek!
5: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
4: To nawet jak się nie wyśpicie, dzień jest lepszy.
5: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
4: radiowarszawa.com.pl zakładka wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
5: Dziękujemy za każdą wpłatę.
4: I życzymy samych udanych poranków.
0: Po reklamie.
6: Jest 8.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Artur Chmielewski.
7: Tramwaje warszawskie rozpoczęły remont na krzyżówce Alei Jerozolimskich i ulicy Emilii Plater. Zmienionymi trasami jeżdżą autobusy linii 117, 131, 521 i 525 oraz nocne ruszające z dworca centralnego. Policjanci zatrzymali w Michałowie, regionowie pod Legionowem, kierowcę z niemal 3 promilami alkoholu w organizmie. Mężczyzna, poza stratą uprawnień do prowadzenia pojazdu i grzywną, grozi kara pozbawienia wolności. Prawie 2 miliony z Unii Europejskiej na zielone projekty w gminie Grodzisk Mazowiecki. Pieniądze wspomogą m.in. powstanie Parku Dworskiego w Kraśniczej Woli i zagospodarowanie terenu wokół stawu w Żukowie. Trwają zapisy na pielgrzymkę pieszą diecezji warszawsko-praskiej na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszą 5 sierpnia i przejdą w ciągu 10 dni 315 km. Zapisy na stronie pielgrzymkarodzin.waw.pl. Będą rozmawiać o asertywności w pracy i biznesie. W czwartek w Ursynlabie odbędzie się bezpłatne szkolenie dla przyszłych przedsiębiorców. Więcej informacji na stronie Ursynowskiego Ratusza.
8: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Dzisiaj też mam ochotę zaśpiewać Kiedy byłem małym chłopcem. To właśnie było takie lato. I tak przywołuję sobie wspomnienia, co ja tam robiłem podczas tego lata, jazdy na rowerze i tak dalej.
4: Patrz, piękne polskie lato i tyle wystarczy, żebyśmy od rana byli bardzo, bardzo zadowoleni, jeszcze bardziej niż zwykle. Maksymalnie dzisiaj 26 stopni na termometrach. O tej porze 18 w Warszawie, w Legionowie, 17 w Mińsku Mazowieckim, w Grodzisku Mazowieckim i w Piasecznie.
8: Pobudka. Budzimy na 106,2. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Czy wiesz, że takich ludzi, dla których mundial się skończył, bo Norwegia odpadła i została jednocześnie mistrzem kibiców, to chyba tak trzeba było określić, ale Norwegia nadal jest na tapecie.
2: Jest, a to za sprawą Sigrid Undset, noblistki, matki samotnie wychowującej trójkę dzieci, która jest kandydatką na ołtarze.
1: Przeciekawa historia, konwertytka, dominikanka świecka w późniejszym czasie i także odważna przeciwniczka nazizmu. Jeżeli szukacie ciekawej lektury na wakacje, to warto sięgnąć właśnie po książki Sigrid Undset, ale bardzo dobrze też zgłębić jej historię, no bo być może już niedługo będziemy nazywać ją błogosławioną, a potem świętą. Otrzymała tytuł Służebnicy Bożej. Stało się to 8 lipca. Wtedy biskup Oslo Fredrik Hansen ogłosił, że rozpoczęto przygotowania do otwarcia procesu kanonizacyjnego.
2: Choć ta droga będzie oczywiście bardzo długa, bo potrzeba kolejnych etapów badań, uznania heroiczności cnót, cudów przypisywanych wstawiennictwu kandydatki, ale Kościół w Norwegii chce ten trud podjąć.
1: To co? No to ru, tak?
2: Ru? A, że co, wiosnujemy?
1: No ru, wiesz. Poczekaj, bo to powinno się... No nie mamy niestety tego bębna charakterystycznego, ale wiosłować można. Szczególnie w rytm tej piosenki.
2: Mundial też już tego bębna nie ma, ale my możemy nadal kibicować. Akurat już nie reprezentacji Norwegii, ale Sigrid Undset.

0: Najwięcej czerwieni teraz na trasie S8. Zresztą, czy nas to dziwi?
1: Nie.
0: Od Łabiszyńskiej stoimy w korku przez most Grota Roweckiego i jak zawsze to wszystko rozładowuje się przy ulicy Mickiewicza na Marymoncie. Mamy też ostatnio korki często przed mostem Siekierkowskim, jadąc...
1: Może tam też jakieś prace drogowe?
0: No, być może. Jadąc od węzła Marsa.
1: Dzisiaj też na południowej obwodnicy Warszawy przed wjazdem do tunelu z obu kierunków postoicie kilka chwil dłużej. Tak zaczynam dostrzegać też coraz dłuższy korek, aż od strony trasy S8, zjazd na południową obwodnicę Warszawy. Czyżby tam doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego? Będziemy monitorować tę sytuację. Ciasno także zjazd z trasy S17 z Lubelskiej na trakt Brzeski. Tutaj także korek. Ciaśniej już w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia. Te korki też oczywiście nas nie dziwią. Na Wawelskiej postoicie w Alei Sikorskiego.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Pamiętasz, jak mówiłam o tych ogromnych falach nad polskim morzem?
2: No, mówiłem, przeraziłem się wtedy, niebezpiecznie było.
1: No i takie widziałam dużo fajnych filmików, jak ludzie stoją, wiatr ich prawie zmiata, a morze jest bardzo wzburzone, ale są plusy tej sytuacji i my właśnie w dobrych wiadomościach o tej dobrej wiadomości, czyli o tym, że po takim sztormie można nazbierać potężne ilości bursztynu.
2: No i teraz też dużo ludzi jest, zwiedza okolice właśnie plaż, przekopuje w poszukiwaniu takich bursztynów. No ogromne są te bursztyny, więc naprawdę dużo tajemnic i pięknych rzeczy też
1: niebo
2: skrywa. Może. Ale ja dlatego o tym niebie, bo o kinie pod chmurką jeszcze chcemy powiedzieć, które wraca do marek i przez całe wakacje będzie można oglądać filmy.
1: A już najbliższy seans 16 lipca, tym razem Asterix i Obelix, Imperium Smoka, film dla całej rodziny. Jeżeli macie ochotę, to można wpadać i oglądać. Zapraszamy bardzo serdecznie, no ja już nie mogę doczekać. Asterix i Obelix. Ty nie lubisz Asterixa, że nie pozwoliłeś mi dokończyć?
2: Powiedziałaś Asterix i Obelix. A która część? Niech zostanie to tajemnicą. Ktoś przyjdzie, to zobaczy.
1: Marki.

0: No takiego towarzystwa to za pieniądze się nie kupi.
1: Jak na słońce, Kamil Bednarek i Bartek Królik, a my już teraz zapraszamy na wiadomości.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
4: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
5: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
3: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
4: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Rok 1956 i 2026.
7: 70 lat.
6: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
7: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
6: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
7: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku. W programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Reklamie.
1: Minęła godzina 9, tu Radio Warszawa i wiadomości.
9: Zmiany w programie Czyste Powietrze. Tartu wprowadza zabezpieczenia przed dronami. Teatr Kamienica z apelem do prezydenta Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Korzystanie z programu Czyste Powietrze ma być łatwiejsze. To największy ogólnopolski system dopłat do wymiany starych pieców i docieplania domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Zmiany, które wejdą w życie od przyszłego poniedziałku, 20 lipca, to m.in. odejście od zasady 3 lat własności nieruchomości, czy wyższe wsparcie na termomodernizację. Co jeszcze się zmieni, wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Robert Gajda.
10: Jeżeli chodzi o bardziej efektywne źródła ciepła, dosyć często było podnoszone, że mamy do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które nie są kontrolowane, nie spełniają naszych warunków, jeżeli chodzi o naszą strefę pogodową. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że w okresie przejściowym do końca 2026 roku inne urządzenia niż pompy ciepła mogą być jeszcze wykorzystywane, ale od 1 stycznia 2027 tylko pompy ciepła elektryczne będą mogły być dofinansowane, pozostałe urządzenia elektryczne nie będą miały tej możliwości.
9: W programie Czyste Powietrze zawarto dotychczas 971 tysięcy umów o dofinansowanie, z czego zakończono ponad 645 tysięcy z nich. Dotychczas w programie wypłacono łącznie prawie 22 miliardy złotych.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Władze estońskiego miasta Tartu podjęły decyzję o zabezpieczeniu okien w szkołach specjalną folią. Ma to zapobiegać rozsypywaniu się szkła w razie ewentualnego ataku. W ostatnich miesiącach na południowo-wschodniej części Estonii dochodziło do incydentów z ukraińskimi dronami, które prawdopodobnie zostały zepchnięte z kursu przez rosyjskie środki walki elektrotechnicznej. O szczegółach Kamil Zalewski.
12: Jak pisze portal ERR, oklejane są m.in. okna w miejscach prowadzących do schronów. Folia ma utrzymać odłamki szkła i ograniczyć ryzyko obrażeń, gdyby doszło do wybuchu spowodowanego uderzeniem zabłąkanego drona. W ten sposób chronieni mają być uczniowie oraz nauczyciele. Wiceburmistrz Tartu Martin Beck powiedział, że miasto chce odpowiednio przygotować szkolne schrony. Jak podkreślił, doświadczenia Ukrainy pokazują, że zabezpieczanie okien folią skutecznie chroni przed odłamkami szkła. Oprócz tego modernizowane są też systemy wentylacji oraz oświetlenie. W schronach będzie też możliwość ładowania urządzeń elektrycznych. W kolejnych miesiącach podobne prace obejmą też miejskie budynki socjalne i administracyjne.
11: To się dzieje lokalnie.
9: Teatr Kamienica apeluje do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o interwencję w sprawie swojej siedziby przy Alei Solidarności 93. Dyrekcja alarmuje, że zabytkowy budynek jest w złym stanie technicznym, a od lat spór dotyczący jego zarządzania i remontu trwa. Teatr wskazuje, że rozwiązaniem mogłoby być wykupienie przez miasto udziałów w części wspólnych nieruchomości, o które toczy się spór. Jako większościowy współwłaściciel budynku, miasto mogłoby w ten sposób uporządkować sytuację i umożliwić prowadzenie remontu, mówiła Justyna Sieńczyło, dyrektorka naczelna i artystyczna Teatru Kamienica.
13: Chcielibyśmy, żeby tę sporną część, którą sami chcieliśmy we fragmenciku kupić, żeby mieć tytuł prawny do tego miejsca. Ten środeczek wynajmowany od wspólnoty, niech to kupi miasto. I mamy jednego właściciela całości. Nam nie chodzi o to, żeby być jakimś właścicielem, tylko chcieliśmy zabezpieczyć, bo zawsze chciano nas stamtąd wyrzucić przez ten malutki środeczek teatru.
9: Ratusz odpowiada, że sprawa jest skomplikowana, bo budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej, a decyzje wymagają uwzględnienia stanowiska wszystkich właścicieli. Nowa sygnalizacja na Dźwigowej. Będą utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Dźwigowej i Parowcowej. Powstanie nowa sygnalizacja świetlna, która ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i usprawnić wyjazd z ulicy Parowcowej. Prace ruszyły wczoraj i potrwają do końca września. W tym czasie Dźwigowa będzie zwężona w rejonie skrzyżowania. Zamknięty zostanie też wyjazd z Parowcowej od strony Michałowskiego. Kierowców będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
1: Ten chłód z okna to już taki coraz mniejszy, więc chyba coraz sympatyczniej jest już na zewnątrz i temperatury rosną.
0: I więcej słońca, coraz więcej słońca. Dzisiaj maksymalnie na termometrach zobaczymy 26 stopni o tej porze. Cóż, mamy 19 w Warszawie, w Legionowie, w Piasecznie 18 stopni wciąż w Pruszkowie, jutro w Warszawie i w okolicy maksymalnie 27 stopni.
11: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: A wiesz, że z tymi bursztynami to wcale nie był żart. Teraz wyświetlił mi się post grupy bursztyniarzy Wybrzeża i to są worki bursztynu przez nich zebrane. Podobno biją właśnie kolejne rekordy z nazbieranych bursztynów w ciągu jednej nocy.
1: Ho, ho, ho, a to dużo warty taki bursztyn jest?
0: Nie wiem, nie znam się. Może my jesteśmy w złym miejscu, Jarek.
1: Być może...
0: Powinniśmy być teraz w Krynicy Morskiej.
1: No, być może. No, nie wiem, ja też się nie znam, ale na pewno jest piękny... I na pewno dużo emocji towarzyszy zawsze temu momentowi, kiedy taki bursztyn na plaży udaje nam się znaleźć. Mnie jeszcze się nigdy nie udało, ale ja rzadko nad morzem jestem.
0: Mi się udało kilka muszelek znaleźć. Bursztynu nigdy nie znalazłam do tej pory, no ale jeżeli wy akurat jesteście nad morzem albo wybieracie się nad morze, to można tę wyprawę zaplanować trochę wcześniej, kto wie. Może jeszcze jakiś bursztyn dla Was zostanie. Na pewno w poranku z Radiem Warszawa spędzicie z nami dobrze czas. Może mieć zabarwienie bursztynowe ta godzina?
1: Może mieć. Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Ale się dobrze złożyło. Piosenka Savage Garden na antenie Radia Warszawa. To the moon and back. No i właściwie o tym wam chcemy powiedzieć. O to, że chcemy was zabrać w kosmos do kosmoparku.
2: A będziemy chcieli was zabierać w każdą wakacyjną środę w letnim poranku z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice, bo będziemy jutro rozdawać rodzinną kosmiczną wyprawę.
1: Kosmopark. To już jutro do zdobycia w poranku z Radiem Warszawa. Zaproszenie rodzinne. Musicie słuchać uważnie poranka od 7 do 10. W którymś momencie będzie okazja, żeby zdobyć takie rodzinne zaproszenie. A co czeka na gości odwiedzających Kosmopark? Planetarium, podróż po gwiezdnym niebie i najdalszych zakątkach kosmosu. Ekspedycje VR na Marsa i Księżyc, czyli niezwykłe doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości. Poza tym także czarne dziury i ciemna materia. Odkryj, czym są najbardziej tajemnicze zjawiska wszechświata.
2: Życie w kosmosie, wyzwania, z którymi mierzą się astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale też warsztaty dla dzieci, więc warto nas jutro słuchać, bo zaproszenia do kosmoparku będą do zdobycia.
1: Rodzinne, podkreślam, zaproszenia
2: właśnie.
1: Do kosmoparku. Słuchajcie uważnie poranka z Radiem Warszawa. Wakacyjne środy pod hasłem Kosmoparku. 12 minut po 9. Już za chwilę zgłębimy tajniki ABC społecznej krucjaty miłości. Mniej kosmiczny temat, bardziej przyziemny, ale też ważny.
3: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice kosmoparku.

0: korki i utrudnienia. Chcesz mi o jakiś powiedzieć?
1: No to, oczywiście, ale jerozolimskie, niezawodne, jeśli chodzi o korki. Ciasno w tym momencie w kierunku centrum Warszawy. Na Łopuszańskiej stoicie do zjazdu w Aleję Krakowską. Postoicie także na Wawelskiej, na Grójeckiej do Placu Zawiszy. Stoicie również na Wybrzeżu Kościuszkowskim do zjazdu w Aleję 3 Maja. Sprawdzam w Wał Miedzeszyńskiej do zjazdu w Aleję Stanów Zjednoczonych, też zakorkowane.
0: No i mamy cały czas korek od strony węzła Marsa do mostu Siekierkowskiego, ale on już jest taki teraz niewielki, bo się rozpoczyna od Bora Komorowskiego, ale też na obwodnicy Garwolina mamy korek. On jest związany z remontem, który tam się odbywa w kierunku Warszawy.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt trzeci. Mów zawsze życzliwie o drugich, nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem, nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
1: Trudną prawdę czasami mam do powiedzenia komuś, albo chciałabym powiedzieć o kimś coś, co mi się wydaje nieżyczliwe, ale uważam, że to jest prawdą, a kardynał Wyszyński mówi, że mam mówić zawsze życzliwie o bliźnich i nie mówić o nich źle. Jak to pogodzić?
4: Bardzo bym uważał na to, żeby tego tak właśnie dosłownie nie potraktować czasami, jak niektórzy chcą Pismo Święte potraktować, ale powiedziałaś takie zdanie, które może się zrodzić takie pragnienie w sercu każdego z nas. Ja chcę mu powiedzieć prawdę. No to się zapytam w takim razie i jeżeli chcesz, to dlaczego? Jaką intencją się kierujesz? Co chcesz mu przez to powiedzieć? Bardzo ciebie proszę, zwróć też uwagę na konsekwencje wypowiadanych słów, które mu powiesz. Nawet jeżeli to będzie prawda, ta prawda może go zranić, może go zniszczyć, może go po prostu bardzo mocno zamknąć.
1: Warto sobie zadać na pewno te pytania, zanim coś wypowiemy. Myśli możemy pohamować. Myśli są przede wszystkim w naszej głowie, a dopiero mowa sprawia, że to, co w głowie, wychodzi na zewnątrz. No i chyba trzeba myśleć, co
4: tak. Tak jest, więc znowu powracamy do tych narzędzi. Pamiętajmy, otrzymaliśmy rozum i wolną wolę. To my decydujemy. To my powinniśmy podjąć pewien osąd. Oczywiście wprost proporcjonalnie do tego, jak ukształtowane jest nasze sumienie, czym je nakarmili, jak żeśmy je, można powiedzieć, ukształtowali, według czego, według jakich wskazań, tak pewnie będziemy nieraz mówili. My, kiedy poznajemy życie Pana Jezusa, to widzimy, że Pan Jezus też mówił prawdę, ale czy kiedy spotkał się z jawną grzesznicą, to zaczął jej wypominać grzech? Kiedy spotkał się z Piotrem, który go 3 razy zdradził, to mu zaczął wypominać? Nie, zapytał się go 3 razy, czy ty mnie kochasz. Więc jakby o to pyta, w ogóle, jak to się mówi, odwraca kota ogonem. A kiedy mówił prawdę i można powiedzieć bił między w oczy? Kiedy spotykał ludzi cynicznych, którzy zakładali maski, którzy udawali świętych, to są uczeni w piśmie, to są faryzeusze, a im co mówił? Groby pobielane jesteście, wy obłudnicy. I powiedział prawdę, dlaczego? Bo wiedział, że musi ich uwolnić z czegoś, w czym się zamknęli i co największą krzywdę powoduje w ich sercu. Właśnie fałsz i oszustwo i dlatego.
1: No dobra, ale Pan Jezus to wiedział, kiedy powiedzieć tym prawdę prosto w oczy, a kiedy powiedzieć prawdę, ale innymi słowami, no ktoś by mógł powiedzieć, że bardziej miłosiernie i tak trochę na okrągło.
4: Tak jest, wydaje mi się, że w takim wypadku, bo ja też to przeżywam, czasami warto zamilknąć, o czym żeśmy też wspominali, czasami lepiej milczeć, czasami będzie to milczenie złotem, prawda? I może lepiej nie powiedzieć, lepiej się troszkę więcej zastanowić, pozbierać informacje, może kogoś się dopytać, czy komuś warto powiedzieć, ale my nie musimy w każdej sytuacji się odezwać. Po prostu nie musimy. Nie masz takiego obowiązku. Jeżeli masz wątpliwości, ich jest naprawdę dużo, że nie jesteś pewny, że to może wyrządzić jakieś nieprzewidywalne, złe skutki, to po prostu nie mów. Nie musisz zbawić świata, tak jak Pan Jezus.
1: Ja też usłyszałam kiedyś od jednego ze spowiedników, że jeżeli nie masz przekonania, że coś, co wypowiesz, przyniesie dobro, to po prostu nie mów. Czyli znowu byśmy wrócili do tego, że czasem warto zamilknąć, bo to, czego nie wypowiedzieliśmy, ale potem to przemyślimy i stwierdzimy, że jednak warto, no to nigdy nie będzie za późno, żeby to powiedzieć.
4: No bardzo mi się podobało też radę, którą ja też otrzymałem, skoro się radami dzielimy, kiedy się pytałem, pytałem, jak ewangelizować świat, jak mówić do grzeszników. Kiedy byłem nastolatkiem, tak chciałem ewangelizować. I tak w końcu pytam się jednego swojego znajomego, słuchaj, co tutaj zrobić, jak powiedzieć. To on mi powiedział, wiesz co, Michał, mów wtedy, kiedy pytają. A żyj tak, żeby pytali. A więc świadectwo swojego życia, prawda? Wymusić na kimś, żeby chciał ze mną porozmawiać. Znaczy, tego się nie da zaplanować, po prostu to się jakoś dzieje.
1: I to już bardziej chyba do Pana Boga należy, a my musimy po prostu rozpoznać moment. O mowie rozmawiamy i o tym, żeby mówić życzliwie o drugich, nie mówić źle o bliźnich. A co jeszcze z taką sytuacją? Czasami mamy tak, jak nagromadzą się w nas złe myśli o innych, ktoś nas doprowadzi do...
4: pasji.
1: Do pasji. No właśnie, miałam inne słowo na myśli, ale to jest bardzo dobre. I ja chcę się wygadać.
4: Ale wygadać o kimś, ale nie o te, nie
1: tak,
4: tej osobie.
1: Tak.
4: Myślę, że warto mieć takich kilka osób, może nie za dużo, którym mogę zaufać, które wiem, że są w miarę dojrzałe emocjonalnie, że mogę się nim podzielić, że są dyskretne. Wydaje mi się, że potrzebujemy takich osób, gdzie jednak ta para z nas wyjdzie troszeczkę, że będziemy mogli się wygadać troszeczkę, że będziemy mogli się wygadać. Ktoś nam pomoże zobiektywizować daną sytuację, może lepiej zrozumieć, albo nawet może

0: Reklama. Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Artur Chmielewski. Zapraszam. Trwają obozy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w których bierze udział 1500 młodych. W rozmowie z Weroniką Ostrowską w poranku z Radiem Warszawa szef zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Dariusz Kowalczyk, mówi, że w obozach biorą udział młodzi zaangażowani w Kościół, ale zmagający się z typowymi problemami studenckiego życia.
4: Naprawdę, no, dużo bym opowiadał o Kościele Młodych. Tak, czasami przyjeżdżają, wiesz, zmęczeni sesją, rozdarci, czasami z jakimiś pytaniami, z jakimś mnóstwem problemów, które w młodym człowieku są. To jest oczywiste, no, to takie jest życie studenckie, jest trudne, jest piękne.
3: Trwa obóz dla studentów w Płocku. W Siedlcach od 20 do 28 lipca odbędzie się obóz dla ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, a we wrześniu obóz dla tegorocznych maturzystów. W niedzielę rozpocznie się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. W parafiach w całej Polsce odbędzie się błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów oraz modlitwa o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na Drogach oraz akcja 1 grosz za 1 kilometr, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. Episkopat przygotował materiały dla parafii na Tydzień Świętego Krzysztofa. Będą one dostępne jeszcze przed 10:00 na naszej stronie radiowarszawa.com.pl.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: W najbliższy czwartek będziemy mogli brać udział w uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej. Można się do niego przygotować podczas Triduum Paschalnego, także Triduum Modlitewnego w Nowych Owsinach koło Mińska Mazowieckiego, mówiła w poranku z Radiem Warszawa karmelitanka siostra Jana Paula od Matki Bożej z Nowych Owsin.
6: U nas to Triduum już jest taką wieloletnią tradycją. Zaczyna się dzisiaj, o godzinie 18:00 będzie Eucharystia i to będą przez kolejne 3 dni, czyli dziś, jutro i pojutrze będzie msza o 18:00 z takimi naukami maryjnymi, którą będzie przewodniczył i te nauki głosił ojciec Tomasz Rydzewski.
3: Podczas czwartkowej mszy świętej będzie można przyjąć szkaplerz. To uroczystość symbolizująca dobrowolne oddanie się pod opiekę Matki Bożej, wyrzeczenie się zła i postanowienie jej naśladowania.
6: To jest też taki czas przybliżenia trochę i duchowości szkaplerznej, duchowości karmelitańskiej. Myślę, że każdy, kto jest chociaż troszeczkę zainteresowany albo jeszcze nie wie, że jest zainteresowany, to na pewno warto, żeby wziął w tym udział, bo myślę, że może się dowiedzieć czegoś nowego, ciekawego albo pogłębić po prostu swoją wiarę i relację z Maryją.
3: Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej to wyjątkowy dzień dla całej rodziny karmelitańskiej, upamiętniający objawienia szkaplerzne świętemu Szymonowi Stokowi. Wierni noszą szkaplerz, podkreślają poczucie bezpieczeństwa i opieki Matki Boskiej. Trwa 5. Mokotowski Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Do udziału w wydarzeniu, które zyskało już swoją renomę, zaproszeni są wybitni artyści. Koncerty odbywają się do 19 lipca w Nowym Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Zachęcamy do udziału w najbliższym wydarzeniu, mówi organizator, organista Sebastian Kuczyński.
7: Kolejny koncert w środę, 15 lipca o godzinie 20 w sanktuarium i wystąpi tutaj duo. Duo małżeńskie, pani Małgorzata Trojanowska, świetna sopranistka i jej mąż Sylwester Trojanowski, organista. Zabrzmią dzieła na organy solo, m.in. dzieła Bacha, Surzyńskiego czy operowy nasz polski Moniuszko.
3: Festiwal ma popularyzować muzykę organową i przybliżać jej piękno szerokiej publiczności. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.
2: I coraz cieplej, coraz piękniej, coraz więcej błękitu nieba, ale czasami będą się pojawiać chmury, nie będzie padał z tych chmur deszcz.
1: Na termometrach maksymalnie 26 stopni w stolicy i w okolicy, jutro maksymalnie 27, o tej porze 21 to Warszawa Legionowo, podobnie w Nowym Dworze Mazowieckim w Piasecznie, 20 w Radzyminie, w Górze Kalwarii, 19 w Pruszkowie i 18 w Mińsku Mazowieckim.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Jak zaczyna się robić znowu trochę cieplej, takie polskie lato, to pewnie niektórzy z Was myślą już o tym, żeby wybrać się nad wodę. No i teraz o wodzie będziemy mówić, ale też o zanurzeniu.
2: Tak, bo nie będzie to zanurzenie po bursztyny na plaży nad Bałtykiem, ale będzie to przygotowanie do chrztu, ale przygotowanie dorosłych, a także do pierwszej komunii świętej.
1: I takie przygotowanie dla osób dorosłych do chrztu i pierwszej komunii świętej będzie odbywało się u dominikanów na Służewie od początku września, ale już teraz trwają zapisy do katechumenatu, tak to się nazywa. Katechumenat, czyli przygotowanie osób dorosłych do sakramentu chrztu lub dorosłych osób już ochrzczonych do przyjęcia pierwszej komunii świętej. Regularne spotkania rozpoczną się w drugiej połowie września, a więcej informacji i zgłoszenia mailowe pod adresem mailowym parafia.służew@dominikanie.pl. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że coraz częściej się zdarza, że ktoś akurat jest nieochrzczony, poznaje Pana Boga, no i chciałby przygotować się do sakramentu chrztu, a w przypadku dorosłych to jest bardziej skomplikowany proces, wymaga trochę więcej czasu i bardzo dobrze, bo dzięki temu można zgłębić tajniki wiary, albo jeżeli znacie kogoś, kto chciałby przystąpić do pierwszej komunii świętej, to przygotowanie także dla tych osób parafia.służew@dominikanie.pl.
2: Zgłoszenia przyjmowane już teraz, a po wakacjach, no bo jak pierwsza komunia, jak chrzest pierwsza komunia, to i bierzmowanie, ale więcej szczegółów to już po wakacjach na ten temat.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: A robi się już dość spokojnie, chociaż cały czas tam przy zakręcie trasa...
1: Chodzi o ten zakręt, tę miejscowość.
0: Zakręt, miejscowość, ale też taki zakręt na S17 na dojeździe do południowej obwodnicy Warszawy i na takiej zawrotce, która właśnie na tę południową obwodnicę Warszawy nas prowadzi. Mamy też korki w Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, też na dojeździe do południowej obwodnicy Warszawy.
1: Aleja Witosa w kierunku Doliny Służewieckiej, odrobinę zakorkowana od wysokości Czerniakowskiej, ciaśniej, także nieco ciaśniej, podkreślmy, na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika i te okolice Grójecka, wyjazd w kierunku Placu Zawiszy, tu kilka chwil w korku spędzicie, dojeżdżając do Piaseczna z Żabieńca, także kilka chwil stania.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: To była piękna zbiórka. Zbiórka na kolonie dzieci ze świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego. I teraz to dobro, które Państwo zasiali, się realizuje. Posłuchajmy relacji z pierwszego dnia wyjazdu do piekar koło Krakowa.
2: Szczęść Boże, z tej strony siostra Nikola ze świetlicy Dom Ojca Ignacego. Za nami minął pierwszy dzień kolonii ze świętymi. Wczoraj towarzyszył nam błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski. Pamiętaliśmy o Was w modlitwie. Jednego z dziecka zapytałam, co najbardziej wczoraj mu się podobało, więc była odpowiedź, że basen. Dzisiaj przed nami zwiedzanie Krakowa, rynku z podziemi Krakowa, katedry wawelskiej. Dwunastka naszych podopiecznych wyznało mi, że będą po raz pierwszy. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla nich doświadczenie. Jest piękne słońce. Pozdrawiamy Was i pamiętamy o Was w modlitwie. Szczęść Boże i dziękujemy.
3: I my dziękujemy za relację z pierwszego dnia. Dzisiaj dzień drugi.
1: Ja już nie mogę się doczekać, jakie to będą wrażenia po tym pierwszym dniu w Krakowie. Ciekawa jestem, czy będą widzieli, jak smog wawelski bucha ogniem.
3: Ja nie widziałem.
1: Nie widziałeś?
3: Raz byłem w życiu w Krakowie i nie buchał, no.
1: Jarek, jak możesz? Musisz wrócić do Krakowa.
3: No wiem, że muszę, no. Muszę się jakoś też zebrać w sobie, także widzisz.
1: Siostro Jarka jeszcze trzeba było zabrać.
3: To ja za rok może się podłączę. Bardzo dziękujemy za te relacje i do 18 lipca, czyli do soboty, ten wypoczynek dzieci ze świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego będzie trwał.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Jak Ewa wchodzi, to się zastanawiam zawsze nad zapachem, bo Ewa zawsze piękne zapachy.
2: Dziękuję.
1: Tutaj do studia wnosi.
2: To jest moja słabość.
1: Ale masz bananowe perfumy?
2: To jest bananowa mgiełka pomieszana z taką
1: bardzo dobrą
2: firmową.
3: Czyli to banan.
2: Moje nastoletnie dziecko powiedział, jak mogłaś, naprawdę bananowa mgiełka i co jeszcze? Naprawdę.
3: A jakie jeszcze są, bo ja to...
2: Ale ty, Jarek, ty pamiętasz jakie? Powiedziałaś, Ewa, czy ty tutaj gotowałaś budyń waniliowy ostatnio?
3: A, czyli to też było w
2: Ale jest też taka marka bardzo, no, moje dziecko zostało na 18 urodziny,
1: to
2: taka
1: Jarek
2: znana
1: i w kolejce
2: droga.
1: Się stoi długo, wiesz? Bo 3 godziny.
3: A, no tak, ile pamiętam. A to Ewa, ty wtedy stałaś, czy ktoś w
2: to
3: twoim
2: nie
3: imieniu?
2: Ja. Nie pamiętasz, że to otrzymałam wiadomość od córki i od jej koleżanek, czy usprawiedliwie, bo na raty stoją w kolejce.
1: Patrzysz,
2: i to było wtedy.
1: Patrzysz na Ewę i od razu słyszysz, to nie ja byłam Ewą.
2: To nie ja.
3: Tak jest, ale to Ewa będzie z Państwem
1: jednak
3: do 14. Mimo tego mówi, że nie, to nie ona.
2: Ja nie.
3: Ewa Pietrzak, a my dziękujemy.
1: Jarek Wydra.
3: Weronika Ostrowska.
2: Zapraszam,
1: do usłyszenia.
2: To nie ja.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Ogłoszenie nadawcy.
0: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10:30.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
4: O reklamie.
2: Radio Warszawa na 106.2 FM, wybiła godzina 10.
8: Zmiany w wynajmie krótkoterminowym, blokada irańskich portów, upały powrócą do Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Zapraszam. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie trwają amerykańskie ataki na Iran. Jednocześnie od dziś ma obowiązywać ogłoszona wczoraj przez Donalda Trumpa blokada irańskich portów. Więcej Milena Rashid-Shehab.
9: Irańskie media donoszą o nocnych eksplozjach na wyspie Keshm i Kish, a także w położonych nad Zatoką Perską miastach Bandar Abbas i Bushehr. Donald Trump, który wrócił do wojennej retoryki we wczorajszym wywiadzie, stwierdził, że szkody dokonane przez USA są tak duże, że przeniosły Iran do epoki kamienia łupanego. Wcześniej ogłosił zaczynającą się dzisiaj blokadę irańskich portów oraz wprowadzenie opłat na rzecz Stanów Zjednoczonych za bezpieczne korzystanie z cieśniny Ormuz. Ma ona wynosić 20% wartości ładunku statku, ale nie wiadomo, jak miałaby być egzekwowana. W odpowiedzi Iran zaostrzył kontrolę nad żeglugą w cieśninie Ormuz, przeprowadził ataki odwetowe na łódź amerykańskiej marynarki wojennej oraz amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie.
8: Powrót do działań wojennych spowodował najniższy od tygodni ruch w cieśninie Ormuz oraz wzrost cen ropy w ciągu ostatniego tygodnia o około 10%.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Nadciąga zapowiadana rewolucja w najmie krótkoterminowym. Mieszkania na dobę lub kilka dni zamawiane na takich platformach jak Airbnb and Booking.com będą objęte kontrolą. Zgodnie z rządową regulacją tego rodzaju najem będzie traktowany jako usługa hotelarska. Rząd nowe przepisy miał przyjąć kilkanaście dni temu, potrzebne były jednak jeszcze dodatkowe zmiany.
0: To się dzieje lokalnie.
8: W najbliższych dniach mieszkańcy stolicy mogą spodziewać się dużego ocieplenia, mówi Radiu Warszawa synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.
10: w środę na termometrach w Warszawie możemy zobaczyć 28, być może nawet 29 stopni, a czwartek i piątek będą tymi dniami upalnymi, kiedy temperatura wzrośnie do około 30-31 stopni, z czego noc z czwartku na piątek może być tak zwaną nocą tropikalną, gdzie temperatura nie spadnie nam poniżej 20 stopni.
8: Rosnąca temperatura przyniesie ze sobą jednak możliwość występowania burz. W niektórych częściach Mazowsza mogą też występować gwałtowne opady deszczu. Taka sytuacja pogodowa ma utrzymać się do weekendu. Skrzyżowanie w centrum Warszawy zamknięte do końca lipca. Od wczoraj trwa remont na krzyżówce Alei Jerozolimskich i ulicy Emilii Plater. Na tym odcinku będą wykorzystywane nowe technologie budowy. Mówi o tym Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
11: Na Emilii Plater mamy dodatkowe wyzwanie, bo my musimy dodatkowo naprawić izolację przejścia podziemnego. Już sama ta operacja, to wykonanie tej izolacji pochłonie sporo czasu. I żeby zmieścić się w tych 11 dniach, które sobie daliśmy na tą operację, zamierzamy wykonać ten przejazd technologii, którą po raz pierwszy zastosowaliśmy w Warszawie w ubiegłym roku, czyli wielkogabarytowych, wcześniej prefabrykowanych płyt betonowych.
8: Koniec remontu linii tramwajowej w Alejach Jerozolimskich planowany jest na pierwsze dni sierpnia tego roku.
1: No i drodzy Państwo, już w wiadomościach u Artura słyszeliśmy, że powrócą upały do Warszawy. Czy ja się z tego cieszę? Nie bardzo, ale dziękujmy Bogu, że mogliśmy dzisiaj wstać. 19 stopni o tej porze w Warszawie, maksymalnie dziś będzie na razie tak delikatnie, tylko 26, nie 38. 21 stopni w Legionowie, tam częściowe zachmurzenie, słoneczne niebo w Nowym Dworze Mazowieckim, tam o tej porze 22 stopnie i będzie jeszcze cieplej. Cztery i pół minuty po godzinie 10. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. I na rozpoczęcie naszego spotkania miałam opowiedzieć o tym, jak czułam się kiedyś 14 lat temu, ale najpierw złożę życzenia, mam nadzieję, że trafię, naszemu redakcyjnemu koledze Damianowi. Damiano, czy ty dzisiaj masz imieniny? Wszystkiego dobrego dla ciebie specjalnie o tej porze, James Blunt.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 10. Na pewno Państwo są zainteresowani tym, czy już nasz redakcyjny kolega świętuje, a ja powiem tak w tajemnicy, że on nie chce przyznać się do tego, że jest dzisiejszym solenizantem, ale ja nad tym po prostu pracuję. Co w tej godzinie na antenie Radia Warszawa? Oprócz tego, że za moment Jeremi Sikorski, Artur Sikorski z utworem Młodość. Młodość to jest ta cecha, z której się, drodzy Państwo, wyrasta. Chyba że z młodości ducha się nie wyrasta, to zupełnie co innego. To w tej godzinie także nauczanie świętego Jana Pawła II, a po 10:40 słowa księdza Piotra Pawlukiewicza. Bardzo lubię powtarzać ten tytuł. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Tak zwana krótka piłka. Albo idziesz w lewo, albo idziesz w prawo, albo idziesz na wprost. Krótka decyzja o tym, jak chcesz żyć. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Solenizantów pozdrawiałam. To również dzisiejszych jubilatów, a wśród nich, jak zdążę zadzwonić do dzisiejszego jubilata, którym jest pan Stanisław z Warszawskiej Woli, no to będzie wielka radość. Może odbierze ode mnie telefon i wtedy będą to życzenia na żywo. Poza tym powiemy również o interaktywnej, ciekawej wystawie Kosmosu.

0: Prawie 20 minut po godzinie 10. Karol Wojtyła to pierwszy papież, który znał biegle aż 7 języków obcych. W ich skład wchodził angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, łacina, ukraiński, czeski i węgierski. Porozumiewanie się z innymi przychodziło mu z dużą łatwością. Za znajomość języka węgierskiego szacunek.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
3: Czyńcie to w jedności z arcybiskupem krakowskim, któremu tak bardzo leży na sercu sprawa czci dla Miłosierdzia Bożego i z całą wspólnotą Kościoła, której przewodzi. Niech to wspólne dzieło owocuje. Niech Boże Miłosierdzie przemienia serca ludzkie. Niech to sanktuarium, znane już w wielu częściach świata, stanie się promieniującym na cały Kościół ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia. Raz jeszcze proszę Was o modlitwę w intencjach Kościoła i o wsparcie mojego ministerium Petrino.

0: 30 minut po godzinie 10, a teraz zapowiedź tego, co może nas czekać już jutro i to o poranku. Warto, drodzy Państwo, słuchać poranku z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice, oni ciągle budzą. Oni są zawsze wyspani, a jednak ciągle budzą. W każdym razie, jak Państwo będą jutro czujni i wrażliwi na pewne hasło związane z biletami do Kosmoparku, to proszę bardzo szybko wysyłać SMS-y. Dlaczego mówię o tej atrakcji? Ponieważ... Ja pamiętam, że jako dziecko też się zastanawiałam, jak ten kosmos wygląda, dlaczego warto tam polecieć. Już nawet miałam plan cały, że będę kosmonautką albo astronautką. Czy Państwo kiedyś zastanawiali się, jak wygląda spacer po Księżycu? Albo wnętrze czarnej dziury? Nikt z nas na razie jeszcze nie musi lecieć w kosmos, ponieważ kosmos... Właśnie nie wiem, co powiedzieć, czy przyjechał, czy przyleciał do Warszawy. Kosmopark to jest ponad 40 interaktywnych stref, gdzie każdy może być blisko tego, co można powiedzieć nieosiągalne. I teraz zapowiedź tego, co już jutro.
1: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnicę Kosmoparku.
0: Z całą rodziną, z bliskimi, zachęcam do tego. Na razie ja jeszcze tych nagród nie rozdaję, ale mówię już, kiedy te bilety do Kosmoparku będziemy rozdawać. Jutro, od samego rana. Jak ktoś ma wakacje albo urlop, to zrozumiem. Nie trzeba od razu od 6, od 7 rano być czujnym, ale można włączyć radyjko i być na tak zwanym nasłuchu, mieć blisko telefon komórkowy, żeby szybciutko, błyskawicznie w razie czego wygrać zaproszenia do Kosmoparku. Myślę, że warto. No bo tak, mamy nastolatki w domu, prawda? Być może nie zakwalifikowały się do lata w mieście, albo za późno złożyliśmy podania. Tutaj Kosmopark, taka atrakcja, która ucieszy, myślę, że i tych starszych, i tych młodszych, a najlepiej to bym w ogóle tego Kosmoparku wysłała nasze dzieci z dziadkiem albo z babcią. Będą zadowoleni? Na pewno tak.

0: George Michael i zespół Wham na antenie Radia Warszawa, Klub Tropicana. Ale my teraz zupełnie zmieniamy temat, bo będzie o sprawach życiowych. Jako dziecko marzył o pracy w charakterze maszynisty pociągu. Uwaga, speakera telewizyjnego lub dziennikarza sportowego. Tutaj byśmy sobie przybili piątkę, chociaż o tym akurat tym dziennikarstwie sportowym nie marzyłam, ale z wiekiem stwierdzam, że to jest bardzo dobry, komfortowy zawód. Zamiast tego ksiądz Piotr Pawlukiewicz wybrał seminarium, bo usłyszał głos Pana Boga w swoim sercu.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część pierwsza. Decyzja to jesteś ty.
2: Taki kiedyś przykład dałem młodzieży. Chodząc po Golęcie spotkałem faceta, który był w moim wieku, więc zaczęliśmy wspominać filmy, zaczęliśmy wspominać mecze, Legia, on to wszystko miał w jednym palcu. I opowiedzieliśmy sobie, jak przed laty spędzaliśmy wakacje. Ja mówię, że rodzice nieraz nie mieli czasu gdzieś wysłać mnie na kolonie, to siedziałem na podwórku. Graliśmy w karty, graliśmy w piłkę, tam chodziliśmy na basen. On mówi, u mnie tak samo. Też jak przyjechali któregoś dnia przyszedł starszy kolega, starszy chłopak i mówi, chcecie nauczyć was grać w brydża. Matko, brydż to dla dorosłych, taka gra, a on nas nauczy. No dawaj te karty. On coś rozdał, tak się gra w brydża, tak się licytuje, tak się tutaj zbiera. Poszedł, od tego dnia graliśmy w brydża. Brydżyści na piaskownicy. Wrócili koledzy z wakacji, jeden w górach, drugi nad morzem, wypchaj się z górami nad morzem, w brydża gramy, rozumiesz? No i jeszcze graliśmy w tego brydża we wrześniu, w październiku rzadziej, w listopadzie się znudziło, w grudniu przestaliśmy. Minęło 10 lat. Jestem z rodzicami na wczasach. Ogłoszenie. Szukamy czwartego do brydża. To ja pójdę. Idzie, rozdaję karty. On coś mówi, a w co ty grasz? Brydża. Nie, no ale bez żartu, tak uważnie. To co to za gra jest? Przecież brydż. No jaki brydż? Ty chory jesteś? To nie ma nic wspólnego z brydżem. Ale mnie załatwił. Proszę Państwa, z całą powagą, chociaż będzie brzmiał śmiesznie. Wyobraźcie sobie, że do was do mieszkania na 3 miesiące zostanie oddelegowany święty Paweł. On sobie kozetkę zrobi tam w kuchni. Będzie tylko tak sobie chodził, będzie słuchał, będzie z wami jadł. I po 3 miesiącach zadam wam pytanie. Przepraszam, jakie jesteście wyznania? Rzymskokatolicy. Nie, ale tak poważnie. Jakie jesteście wyznania? No, rzymskokatolicy. Nigdy nie wodliłem, żebyście się modlili. Nigdy nie widziałem. Gadacie ciągle o pieniądzach. Kłócicie się ciągle o telewizor. Jest ciągle gadanie o komputerze. O benzynie. O ciotce. O tym. Kim wy jesteście? Co to za religia? Na sympozjum, bardzo ciekawym sympozjum we Wrocławiu usłyszałem. W Polsce, nie wiem, czy państwo zgodzicie, jest jedna ideologia, która panuje. Materializm praktyczny. Pojedziecie nad morze, o czym ci ludzie gadają? Kasy mało. Pojedziecie w góry, kasy mało. Tak. Więc obraz o Boga, jaki trzeba mieć. Ktoś powiedział tak, jeśli coś zrozumiałeś o Bogu, to już nie jest Bóg. Bo zrozumiałeś, Bóg jest tajemnicą, Bóg jest nieprawdopodobny. I my stwarzamy, Pismo Święte mówi, Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, a my stwarzamy na Boga podobieństwo. Proszę Państwa, zgodzicie się z taką sytuacją. Ktoś przychodzi do ciebie i mówi, pożycz stówę. No dobra, to pożyczyć masz. Tylko w piątek oddaj. Dobra. Przychodzi w piątek. Słuchaj, stary, głupio mi, 2 punkty. Nie mam twojej stówy. Jeszcze nie oddam ci. I potrzebna by mi była jeszcze druga. No to jak ktoś z was ma dobre serce, to powie, dobra, no to masz drugą stówę, tylko jeszcze raz to pamiętaj. Bez żartów. Przychodzi w piątek, mówi, stary, nie denerwuj się, bądź spokojny, ale nie mam tych 2 stów, a jeszcze 3 by się przydała. No większość z nas by powiedziała stop. Koniec. Nie, bez żartów. Pokażę się z pieniążkami, zaczniemy w ogóle rozmawiać. I my myślimy, że Pan Bóg jest taki sam jak my, że my się spowiadamy jednego dnia z tego samego, drugiego dnia z tego samego i Pan Bóg mówi, dość, koniec żartów. Proszę Państwa, kiedyś napisano na konfesjonale jednego księdza, tu spowiada ksiądz, który się niczemu nie dziwi. Bo przyjechali jakieś księża z emeryci, głusi trochę na spowiedź do parafii i było z konfesjonału, słuchaj, co? Jak mogłaś? Nieprawdopodobne. Nie powtórzy się to więcej? No i wtedy już kogoś tam zwrócił uwagę, ale proszę Państwa, co to jest małżeństwo szczęśliwe? Jest to wspólnota dwojga ludzi przebaczających sobie codziennie. Panno droga, nie patrz, że chłopak ci mówi kocham cię. Oni wiedzą, że to robi na dziewczynach wrażenie. Jak jedziesz tramwajem, weźmie cię na kolana, no to jest normalne. Słuchaj, co twój chłopak mówi o swojej matce. Co mówi o nauczycielce, wychowawczyni. Co mówi o swoich kolegach. To samo będzie mówił o tobie. To samo. Mamy jedno serce od kochania, od jedzenia, od wszystko oceniamy jednym sercem. I właśnie ten obraz Ojca, który można znaleźć tylko w Biblii prawdziwym do końca, Jezus jest piękny. Kochani, jak Jezus jest piękny. Nigdy nie poddał się na chwili słabości.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Ja tak się przestraszyłam, że my gramy Katy Perry, czy gramy, że Katy Perry, trochę się ucieszyłam, że występuje tutaj w Zespole Muzyki Chrześcijańskiej, ale to była formacja Love and the Outcome, The God I Know. Piękny utwór wychwalający Pana Boga. A teraz będzie zupełnie inna piosenka, która pochodzi z 1975 roku, bo to będzie utwór o żeglowaniu w wykonaniu Roda Stewarta. Singiel promował album Atlantic Crossing i stał się jednym z największych przebojów w karierze artysty. Przecież słuchamy tej piosenki, tego utworu do dziś, prawda? I chociaż, tak między nami mówiąc, oryginalna wersja tej piosenki była skomponowana przez Sutherlanda, to została jednak nagrana 3 lata wcześniej przez szkocki zespół The Sutherland Brothers, ale to właśnie Rod Stewart rozsławił tę piosenkę. Przyznaję się Państwu bez bicia, że ja żeglować nie potrafię. No nie wiem. Jedno z moich dzieci było kiedyś na takim obozie, jakiś nawet chyba patent zdobyło. Bardzo podziwiam, wielki szacunek. Tak się zastanawiam w ogóle, na czym to polega. Bo tak, czy chodzi tutaj w tym żeglowaniu o to, żeby wykorzystać wiatr, który chyba napędza jachty, tak, dzięki tym żaglom? A może jeszcze też silnik jest ważny, jaki mamy silniczek? A może tak naprawdę chodzi o umiejętność dogadania się z naturą, która może być po prostu kapryśna. No, porozmawiałam, Sailing Rod Stewart na 106.2 FM już teraz, za 11 minut godzina 11.00.

0: Za 2 minuty godzina 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
3: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zimą merznie żeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
6: W najnowszym sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam sieci. Jacek Karnowski.
7: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
8: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl. Zachęcamy do wejścia w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa wsparcie.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106.2 FM, jest godzina 11.
9: Okrągły stół wokół służby zdrowia. Rozmowy między Ukrainą a Unią Europejską. Fala upałów dotrze do Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Czas pracy lekarzy i wynagrodzenia personelu medycznego. Te kwestie wymagają pilnego uporządkowania, przekonywał posłów i ekspertów wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Bierze on udział w okrągłym stole dotyczącym służby zdrowia. Wydarzenie zorganizował Klub Polski 2050. Jak tłumaczył, reformy są potrzebne tu i teraz.
10: Głównym celem jest zapewnienie przejrzystości wydatkowania oczywiście środków publicznych, które są takie, jakie mamy, są ograniczone, jako że składka zdrowotna, jak już Państwo wiecie, nie zapewnia nam pełnego pokrycia zapotrzebowania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i dotacja z budżetu państwa z roku na rok wzrasta i to zapotrzebowanie będzie na pewno się zwiększało, bo będziemy mieli ilość świadczeń medycznych, która będzie potrzebna.
9: W dyskusji w Sejmie uczestniczą przedstawiciele klubu Prawo i Sprawiedliwość i PSL, a także kół Razem i Demokracja Bezpośrednia. Wydarzenie zbojkotowała Koalicja Obywatelska oraz Lewica.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Ukraina otworzyła kolejne rozdziały negocjacyjne z Unią Europejską. Chodzi o relacje zewnętrzne, czyli politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony, handel, pomoc humanitarną i rozwojową. To drugi blok tematyczny otwarty przez Ukrainę w rokowaniach z Unią. Pierwszy, który zapoczątkował negocjacje członkowskie w ubiegłym miesiącu, dotyczył kwestii praworządnościowych, korupcji, sądownictwa i praw mniejszości. Ukrainę reprezentował w Brukseli wicepremier do spraw integracji z Unią Taras Kaczka. To jest naprawdę dobra wiadomość. Oczywiście oczekiwania były większe, co wynikało z ogólnego poczucia, że wszystko nabiera tempa. Cieszymy się jednak, że wszystkie państwa członkowskie są zaangażowane w ten proces i że nie widzimy żadnych przeszkód. Jest 6 bloków tematycznych. Ukraina początkowo liczyła na otwarcie ich wszystkich przed wakacjami, ale pojawił się opór wśród państw członkowskich i nie było woli przyspieszenia negocjacji. Rząd bierze się za osoby podszywające się pod służby. To reakcja na ostatnie doniesienia o osobach, które w strojach przypominających mundury próbowały legitymować cudzoziemców w różnych miastach. Poinformował o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański. Jechał samochodem, mając niemal 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali podlegionowym mężczyznę jadącego slalomem, mówi komisarz Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji.
12: Do tego zatrzymania doszło dzięki czujności innego uczestnika ruchu, który zauważył auto jadące niebezpiecznym slalomem. Było to w rejonie Ronda w Michałowie Reginowie i ten świadek natychmiast zaalarmował służby. Relacjonował również policjantom, że w trakcie jazdy i kierujący, i pasażer wymieniali się butelką z alkoholem. Funkcjonariusze błyskawicznie zlokalizowali opisany pojazd i zatrzymali go do kontroli drogowej.
9: Zatrzymanemu podlegionowym grozi zakaz prowadzenia pojazdów, grzywna i wysoka kara pozbawienia wolności. W najbliższych dniach mieszkańcy stolicy mogą się spodziewać dużego ocieplenia. Rosnąca temperatura przyniesie ze sobą jednak możliwość występowania burz, mówi Radiu Warszawa synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.
13: W związku z tym, że będzie nam się ocieplało, masa powietrza będzie coraz cieplejsza, jednocześnie będzie zawierała w sobie bardzo dużo wilgoci, więc będzie to sytuacja na naprawdę niebezpieczne burze. W tym momencie trudno zaprognozować, czy trafią one w samą Warszawę.
9: Taka sytuacja pogodowa ma utrzymać się do weekendu.
0: Rzeczywiście czekam na te opady deszczu i na burzę. Na razie na warszawskiej Pradze no taki kolor nieba, no trudno mi sprecyzować. Ani to lila, ani fiolet, ani błękit. W każdym razie jeszcze czarnych chmur nad stolicą nie ma. 23 stopnie na termometrach w Warszawie, 24 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Józefowie i Chotomowie 22 stopnie i tam słoneczne niebo. Pięć minut po godzinie 11. W wiadomościach była mowa o okrągłym stole dotyczącym kondycji, a może i reformy służby zdrowia. No pożyjemy, zobaczymy. Drodzy Państwo, na dobry początek tego spotkania pozdrowienia właśnie dla pani Elżbiety, pielęgniarki ze Szpitala Praskiego. Andrzej Zaucha, byłaś serca biciem. Ewa Pietrzak, dzień dobry.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Backstreet Boys z utworem Bottle Up i to nie chodzi... I to nie ma nic związanego z butelkami, tylko drodzy Państwo, to była piosenka o tym, że nie warto dusić w sobie emocji, tłumić ich, ukrywać i nie okazywać ich na zewnątrz. No chyba, że są jakieś negatywne, prawda? No to kto jest obok nas winien temu, jak się czujemy? No nic, w każdym razie drugi utwór w języku polskim będzie nawiązywał do tego, co przed moment panowie z USA śpiewali. Wytrąciłaś mnie z równowagi elektrycznej gitary na antenie Radia Warszawa. W tej godzinie między innymi, drodzy Państwo, chcę powiedzieć o pewnym pomyśle. Otóż Warszawa mogłaby zostać wydzielona z Mazowsza i utworzyć własne województwo. Po latach wraca ten głośny pomysł podziału regionu. No są sympatycy tego pomysłu i tej idei. Między innymi, czytamy, że o atutach takiego pomysłu wypowiadają się przedstawiciele Instytutu Sobieskiego. Czy to byłoby właściwe rozwiązanie? No niech decydują o tym mądrzejsi. A na antenie Radia Warszawa zapowiadany zespół elektryczne gitary i Kuba Sienkiewicz, z zawodu lekarz, prawda?

0: Nie tylko często przypominamy słowa świętego Jana Pawła II, ale również aktualnego ojca świętego Leona XIV. Wiemy o tym, że w młodości jako kardynał chętnie grywał w tenisa i jest wielkim fanem baseballu.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Kościół pielgrzymujący w dziejach ludzkości, punkt 21. Uznając, że Bóg towarzyszy wolności istnień ludzkich w kształtowaniu się historii, Sobór Watykański II potwierdził rozróżnienie między wspólnotą eklezjalną a wspólnotą polityczną, wskazując, że każda z nich winna działać w jak najpełniejszej autonomii. Obecność Kościoła w świecie wyraża się zatem również w jego relacji do społeczeństwa obywatelskiego i instytucji publicznych. Wchodząc z nimi w dialog, Kościół uznaje wartość rzeczywistości społecznych i politycznych oraz szanuje ich własną odpowiedzialność, wspierając wszystko to, co chroni życie osób i umacnia fundamenty tkanki społecznej. Nie rości sobie on pretensji do przejmowania funkcji należnych państwu, przeciwnie. Ceni jego służbę dobru wspólnemu i z przekonaniem uznaje odpowiedzialność, którą instytucje cywilne sprawują w społeczeństwie. Zarazem jednak misja powierzona Kościołowi nie pozwala mu pozostawać z dala od konkretnych cierpień mężczyzn i kobiet naszych czasów. Jego bliskość nie rodzi się z zamiaru wyręczania instytucji, ani tym bardziej z ukrytej krytyki ich działania, lecz z ewangelicznej miłości, która przynagla go, by pochylał się nad ranami ludzkości w chwilach, gdy ujawniają się one z największą dotkliwością. Kiedy Kościół interweniuje, czyni to na wzór miłosiernego Samarytanina, z dyskrecją i bliskością, świadom, że to, co rodzi się z bezpośredniej konieczności, nie może stać się normą ani zastąpić instytucjonalnej odpowiedzialności właściwej wspólnocie obywatelskiej.

0: Radio Warszawa.
1: Dobrze słuchać.
0: 106 i 2 FM.
2: Radio Warszawa.
3: When I first saw you, I saw love.

0: Agnieszka.
1: Dzień dobry, witam.
0: Przed momentem na antenie Radia Warszawa rozmawiałyśmy o tym, co jest w życiu ważne, o tym, gdzie smakować, prawda? Kawy, herbaty i okazuje się, czytałam artykuł, że uwaga, kawa w Polsce jest najdroższa w Europie. I teraz pytanie.
1: I to jest niesprawiedliwe.
0: To jest niesprawiedliwe. I teraz pytanie. Ja wiem, że na przykład espresso w Italii można wypić za euro z hakiem, tak? Za taką kawę frappę, czyli już tam trzeba troszeczkę może syropu, trochę lodu, to ile płaciliście, jak byliście?
1: No 4-5 euro.
0: No
1: w
0: właśnie.
1: Mediolanie.
0: No właśnie, no to dobrze pamiętać. Nie chcę mówić, że łatwiej i szybciej, prawda, wyruszyć do Mediolanu niż do Polski, ale w tych kawiarniach...
1: Przy okazji.
0: Tak, ale w tych kawiarniach rzeczywiście polskich są wyższe ceny.
1: No tak, no w Krakowie przy rynku 25 zł trzeba zapłacić.
0: O.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: No i ten temat kaw, drodzy Państwo, przenieś się teraz do kuluarów, jaka kawa dobra, zdrowa i najlepsza. Pamiętam, że kiedyś w ramach współpracy z telewizją wyjechałam na wywiad do Łodzi, żeby porozmawiać ze znakomitym sportowcem Adamem Kszczotem i on mi powiedział, że dziennie pije bardzo dużo espresso, bardzo dużo. Ponieważ dzięki temu uważał, że miał też lepsze wyniki. No, zdobywał wiele medali, prawda? Później zapytałam też o działanie kawy kardiologa i kardiolog powiedział, to chyba też jest dobry pomysł, ale we wszystkim trzeba odnaleźć złoty środek, czyli tak jak w życiu. 45 minut po godzinie 11, a jak na przykład korzystamy z takiej laty na wynos, laty w studiu, w biurze, w pracy, to myślę, że skutków negatywnych nie będzie.

0: Za 5 minut godzina 12. Słowo na wieki, słowo na dziś, audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego. Fragmenty Pisma Świętego przeczyta pani Ewa Ziętek, rozważanie opracowała profesor Barbara Strzałkowska, a odczyta je pan Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Syrii, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida. Syria stanęła obozem w Efraimie. Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą drzewa w lesie od wichru. Pan zaś rzekł do Izajasza: wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek Szear-Jaszub, na koniec kanału wyższej sadzawki, na drogę pola folusznika i powiesz do niego: uważaj, bądź spokojny, nie bój się, niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina Syryjczyków i syna Remaliasza. Dlatego, że Syryjczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: wtargnijmy do Judy, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeera. Tak mówi Pan Bóg. Nic z tego nie stanie się tak, bo stolicą Syrii jest Damaszek, a głową Damaszku Resin. I stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza. Ale jeszcze 65 lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się.
2: Dzisiejsze czytanie z 7 rozdziału Księgi Izajasza opowiada o koalicji antyasyryjskiej, którą zawarły w 8 wieku przed Chrystusem sąsiednie narody: Aram, czyli dzisiejsza Syria ze stolicą w Damaszku, oraz Izrael, żydowskie państwo północne ze stolicą w Samarii. Ponieważ Achaz, król Judy, żydowskiego państwa południowego ze stolicą w Jerozolimie, przeciwny był owej koalicji, oba wspomniane wcześniej narody skierowały się przeciw niemu, najeżdżając na Jerozolimę. Ta koalicja skierowana przeciw bratniemu narodowi będzie miała wkrótce katastrofalne skutki, a z czasem okaże się, że państwo żydowskie z północy nie ostoi się wobec karnej ekspedycji wysłanej przez władców Asyrii. Prorok Izajasz zapowiada zniszczenie tych, którzy powzięli decyzję o bratobójczej wojnie. To nie koalicje ziemskie mają zapewnić bezpieczeństwo Izraelitom, ale ufność pokładana w Bogu. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się, mówi Pan za pośrednictwem Izajasza. Nieprzypadkowo dzisiejszy fragment proroctwa Izajasza poprzedza bezpośrednio zapowiedź narodzin Emanuela, Boga z nami. Bo Bóg jest ze swym ludem na wszystkich jego ścieżkach, nawet gdy wydaje się, że wszelka nadzieja gaśnie. Czy umiemy tak powierzyć Bogu swoje życie osobiste i społeczne, by nie pokładać nadziei w ludzkich koalicjach?

0: Minęła godzina 12, czas na wspólną modlitwę Anioł Pański. W studiu obok już jest redakcja Radia Warszawa, a dziś modlitwę poprowadzą Weronika Ostrowska i Wojciech Dudkowski.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
2: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
2: Amen. Amen.
0: Dziękuję za wspólną modlitwę. 3 minuty po godzinie 12:00, czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Mateusz Kowalski.
3: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada Tobie, Korozain, biada Tobie, Betsaido. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.
4: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje Jezusa, który wypowiada słowa pełne bólu. Nie są to słowa gniewu, ale raczej smutku płynącego z serca kogoś, kto kocha i nie znajduje odpowiedzi na swoją miłość. Jezus wspomina miasta, w których dokonało się wiele cudów, gdzie ludzie słyszeli Jego nauczanie i mogli doświadczać bliskości Boga, a mimo to nie doszło do nawrócenia ich serc. Można by pomyśleć, że gdybyśmy byli świadkami takich wydarzeń, nasza wiara byłaby niezachwiana. Jednak Ewangelia pokazuje, że największym problemem człowieka nie jest brak znaków, lecz zamknięte serce. Nawet najpiękniejszy cud nie zmieni życia człowieka, jeśli nie będzie on chciał otworzyć się na działanie Boga. To słowo jest skierowane również do nas. W naszym życiu także nie brakuje znaków Bożej obecności. Są nimi ludzie, których spotykamy. Są nimi chwile ocalenia, niespodziewanej pomocy, przebaczenia, pokoju serca. Są nimi sakramenty, modlitwa, Boże Słowo. Problem polega na tym, że łatwo się do nich przyzwyczaić. Przyzwyczajenie jest jednym z największych zagrożeń życia duchowego. Można uczestniczyć we mszy świętej, odmawiać modlitwy, słuchać Ewangelii, a jednocześnie przestać się dziwić obecności Boga. Wtedy wiara staje się zwyczajem, a nie żywą relacją. Jezus nie chce nas dziś przestraszyć. Chce nas obudzić. Przypomina, że każdy dzień jest szansą na nowy początek. Nawrócenie nie oznacza jedynie odejścia od grzechu. Oznacza także coraz większą wrażliwość na Boże działanie. Może warto dziś zatrzymać się na chwilę i przypomnieć sobie, za co mogę Bogu podziękować. Może są łaski, które uznałem za coś oczywistego. Może są ludzie, przez których Bóg od dawna próbuje do mnie mówić. Zastanówmy się, czy potrafię jeszcze dostrzegać i doceniać znaki Bożej obecności w moim codziennym życiu.

I kilka słów o pogodzie, tylko właśnie... Ach, widziałam, tam jest gdzieś ten telefon. Drodzy Państwo, dziś, tak jak mówiliśmy również w naszych wiadomościach, możliwe są opady deszczu, możliwe są burze i będą coraz wyższe temperatury od dzisiaj do soboty włącznie. W Warszawie o tej porze na termometrach 23 stopnie, maksymalnie dziś będzie po południu 27, 24 stopnie mamy w Sulejówku, w Chotomowie i w Ożarowie Mazowieckim. 11 minut po godzinie 12, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Przepiękne utwory, można powiedzieć, że takie do tańca i nie tylko. George Ezra na dobry początek, Green Green Grass, a zaraz potem wspomnienie ze specjalną dedykacją dla tegorocznych maturzystów i tegorocznych uczniów klas ósmych. Anna Maria Jopek, Michał Żebrowski z utworem Wspomnienie.

0: Radio Warszawa na lato.
1: Słońce już gasło, niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło, spojrzał

otwarcie, cóż ludzie powiedzą, wszak to nieprzyzwoicie, to dalbo.

wszystkie z sobą spędziliśmy chwile. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie odmienię.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 21 minut po godzinie 12. Piękne słoneczne niebo na warszawskiej Pradze. Jak to u Państwa wygląda? Jestem ciekawa. W tej godzinie między innymi wiadomości z życia kościoła. Zachęcam. Zachęcam również do tego, by odwiedzić naszą stronę radiowarszawa.com.pl. I mam jeszcze inną ważną informację, ponieważ po 10 latach kierowania biurem stołecznego konserwatora zabytków Michał Krasucki żegna się z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy i stanowisko dyrektora biura będzie pełnić jego dotychczasowa zastępczyni Sylwia Brzezińska.

0: Wiadomości z życia Kościoła, Artur Chmielewski. Zapraszam. Zaczynamy od dzisiejszego komunikatu biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego w sprawie ekskomuniki zaciągniętej przez członków Bractwa Świętego Piusa X, zwanych potocznie lefebrystami. W studiu ze mną szef redakcji Wiadomości Radia Warszawa Michał Koźlik. Co to za komunikat?
1: Dzień dobry. Komunikat ten był spodziewany. Wydała go już lub wyda większość polskich biskupów po tym, jak lefebryści wyświęcili biskupów bez zgody papieża. Ten akt spowodował automatyczną ekskomunikę nie tylko kapłanów Bractwa, ale też wiernych formalnie należących do niego.
0: Michale, czy ta sprawa realnie dotyczy wiernych diecezji warszawsko-praskiej?
1: Tak, a przynajmniej niektórych, bo w komunikacie czytamy, że w diecezji w minionych latach było kilka tysięcy osób sympatyzujących z liturgią sprawowaną u lefebrystów lub spowiadających się u tamtejszych księży, a nawet zawierających małżeństwa sakramentalne u lefebrystów. Do tej pory to nie było zakazane, choć status Bractwa był nieuregulowany, ale teraz, gdy Bractwo jest formalnie poza Kościołem, biskup apeluje do wiernych, aby tego nie robili. Msza Święta jest wprawdzie ważna u nich, ale sprawowana niegodnie. Z kolei spowiedź w ogóle nie jest nieważna, to znaczy nie dochodzi do faktycznego rozgrzeszenia. Podobnie nieważne jest małżeństwo zawarte u Bractwa Świętego Piusa X.
0: To co mają zrobić wierni, którzy do tej pory sympatyzowali z Bractwem?
1: No, biskup Kamiński przypomina, że w diecezji jest możliwość uczestniczenia we mszy świętej sprawowanej w klasycznym rycie rzymskim, czyli takim jak u lefebrystów, ale w łączności z Kościołem. Biskup zachęca też do uczestnictwa w tych mszach, no właśnie, wiernych też samego Bractwa. W komunikacie jest też prośba o to, by w parafiach wierni modlili się gorliwie o jedność chrześcijan i też, żeby były sprawowane Eucharystie w tej właśnie intencji.
0: Michał Koźlik, szef redakcji Informacji Radia Warszawa. Dziękuję Ci, Michale.
1: Dziękuję i przy okazji też zapraszam słuchaczy do obejrzenia dwóch rozmów Weroniki Ostrowskiej z księdzem doktorem Łukaszem Żakiem z Uniwersytetu Papieskiego Świętego Krzyża w Rzymie, który dokładnie w tych dwóch rozmowach wyjaśnia całą tę sprawę, bo to są skomplikowane sprawy, dokładnie to tłumaczy. Zapraszamy na Facebook i na YouTube Radia Warszawa.
0: W niedzielę rozpocznie się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. W parafiach w całej Polsce odbędzie się błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów oraz modlitwa o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na Drogach oraz akcja Jeden Grosz za Jeden Kilometr, z której przechodzi na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. Episkopat przygotował materiały dla parafii na Tydzień Świętego Krzysztofa. Będą one dostępne jeszcze przed 10:00 na naszej stronie radiowarszawa.com.pl.
2: To się dzieje w Kościele.
0: Trwają obozy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w których bierze udział 1500 młodych. W rozmowie z Weroniką Ostrowską w poranku z Radiem Warszawa szef zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ksiądz Dariusz Kowalczyk mówi, że w obozach biorą udział młodzi zaangażowani w Kościół, ale zmagający się z typowymi problemami studenckimi. Życia.
3: Naprawdę dużo bym opowiadał o Kościele Młodych. Tak, czasami przyjeżdżają zmęczeni sesją, rozdarci, czasami z jakimiś pytaniami, z jakimś mnóstwem problemów, które w młodym człowieku są. To jest oczywiste, bo takie jest życie studenckie, jest trudne, jest piękne.
0: Na zakończenie porannej rozmowy ksiądz wyraził wdzięczność za wsparcie podopiecznych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
3: My tak mniej więcej 2-3 razy w ciągu roku otrzymujemy książkę naszego stypendysty z jakiejś dziedziny. Okazuje się, że działa bardzo mocno. No i przychodzą wdzięczni nam, no to państwu, bo przecież państwo daje się nam pieniądze. W Dzień Papieski przelewacie na konto i dzięki temu tych 2000 stypendiów co roku możemy ufundować.
4: Dziękujemy także bardzo.
0: Teraz trwa obóz dla studentów w Płocku. W Siedlcach od 20 do 28 lipca odbędzie się obóz dla ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, a we wrześniu obóz dla tegorocznych maturzystów.
2: To się dzieje w parafiach.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: 42 minuty po godzinie 12, a niektórzy z Państwa pewnie już powolutku, po cichutku odliczają godziny, minuty, by wziąć udział w konkursie, a jutro w poranku będą do wygrania bilety do, uwaga, chociażby tutaj były takie werble, do Kosmoparku, tak? Planetarium, podróż po gwiezdnym niebie i najdalszych zakątkach kosmosu, a poza tym ekspedycje na Marsa i Księżyc. No to będzie takie doświadczenie wirtualnej rzeczywistości, żeby tak nie było, że teraz redakcja Radia Warszawa Państwa po prostu Państwo organizuje wycieczkę w kosmos. Jeszcze nie, ale można to zobaczyć to wszystko tutaj na Ziemi. Warsztaty dla dzieci, można na przykład stworzyć swój własny wszechświat i zabrać go później do domu. Naprawdę sporo ciekawych przeżyć, życie w kosmosie, wyzwania, z którymi mierzą się astronauci. To jest bardzo ciekawa sprawa. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wygrać dla siebie, dla swoich pociech, dla przyjaciół, dla sąsiadów te bilety, to przypomnę, że jutro od 7 do 10 jest taka szansa. To jeszcze taka przypominajka tutaj.
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnicę Kosmoparku.
1: Tajemnice Kosmoparku, czyli tego będzie naprawdę sporo. Ja już teraz naszych radiosłuchaczy zachęcam do tego, by czuwać, sprawdzać. Albo wiecie Państwo co, ja wiem, ktoś powie, daj spokój, Ewa, o 7 rano budzić się. Nie, mogą Państwo sobie wyznaczyć grafik. Ja czuwam od 7 do 8, ja od 8 do 9, a Ty od 9 do 10. Takie rozwiązanie. Tylko powiem, że jednak młodzież szybciej wysyła SMS-y niż nasze pokolenie. To można młodych ludzi po prostu w to wszystko zaangażować. Francesco Napoli na antenie Radia Warszawa już teraz. Szkoda, że jeszcze nie rozdajemy wakacji do Italii, ale ta Italia przyszła do nas w muzyce.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 9 minut przywitamy godzinę 13. Jeżeli Państwo mają pomysły na obiad, to bardzo, bardzo cieszę się, że Państwo chcą się z tym pomysłem z nami podzielić. A po drugiej swoim pomysłem na żywo, po drugiej stronie podzieli się Pan Sławek. Halo, halo, dzień dobry Panie Sławku.
2: Dzień dobry Panie.
1: I Panie Sławku, proszę powiedzieć. Teraz, uwaga, będzie nadchodziła kolejna fala upałów. Mówią o tym nasi redakcyjni koledzy w serwisach informacyjnych. Dobrze? Wystarczyło już tego deszczu? Czy ciągle mało tego deszczu?
2: Nie, deszczu jest wystarczająco. Bardzo ładnie spadło. Około 30 litrów na metr kwadratowy. Także Bogu dzięki za deszczyk. Aha. A upałów się nie bójmy, bo jak jest ziemia wilgotna, a to się jakoś tam rozprosza, to tylko dzień czy dwa.
1: To ja jeszcze zapytam tak prywatnie. A na obiad dziś?
2: Frytki i siadłe mleczko.
1: No pycha, to teraz smaka pan tutaj nam narobił. Panie Sławku, pozdrowienia dla małżonki.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Słońce gorące i niebo błękitne.
2: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
1: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
2: Trochę cienia w parku się znajdzie.
1: Aż chce się wstawać.
2: I budzić stolice i okolice.
1: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
2: Od 7 do 10.
1: Zapraszają Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
4: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 13.
5: Dziś półfinał mundialu. Hiszpania zmierzy się z Francją. Sprawa nagrań z prosektorium Szpitala Południowego pod lupą Naczelnej Izby Lekarskiej. W wiadomościach też apel dyrektora Teatru Kamienica do władzy Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Artur Chmielewski. Mundial wkracza w decydującą fazę. Dziś pierwszy półfinał. Mistrzowie Europy, Hiszpanie, zmierzą się z wicemistrzami globu, Francją. To najlepsze drużyny na tym turnieju, mówi Radiu Warszawa Adam Godlewski, szef sportu w Polska Press.
6: Trudno o bardziej jakościowy zestaw przeciwników. Ja spodziewam się futbolu przez wielkie F, najlepszego na tym mundialu. Wiele będzie zależało od tego, czy wykurować zdołał na 100% Kylian Mbappé, bo on jest największą gwiazdą tych mistrzostw. Hiszpanie takiej indywidualności nie mają, aczkolwiek Lamine Yamal już w spotkaniu z Belgią pokazał, że początkowe problemy ma za sobą.
5: W drugim półfinale Mistrzowie Świata Argentyńczycy zmierzą się z Anglią, w której na największą gwiazdę turnieju wyrasta Jude Bellingham. Nie wolno jednak zapominać, że Albicelestes mają w swoich szeregach najlepszego piłkarza w historii, Lionela Messiego.
6: Spotykają się zespoły, które są na zupełnie przeciwnych falach. Argentyna gaśnie, Anglia tak jakby się budowała dopiero w tej fazie pucharowej wraz ze wzrostem formy Jude'a Bellinghama. On w fazie pucharowej strzelił 4 bramki. Zdecydowanym faworytem są Anglicy, natomiast musimy gdzieś z tyłu głowy mieć tę stawkę o geniuszu Messiego.
5: Na ten moment w klasyfikacji strzelców z dorobkiem 8 bramek przewodzą wspólnie Messi i Mbappe. Wielki finał turnieju odbędzie się w niedzielę.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Naczelna Izba Lekarska zajmuje się sprawą patomorfologa z warszawskiego Szpitala Południowego. To konsekwencja publikacji nagrań w portalu Zero.pl. Na jednym z nich koordynator prosektorium miał przekazać przeprowadzającemu sekcję zwłok lekarzowi, by, tu cytat, zrobił tak, żeby syfu nie było. Chodziło o przypadek pacjenta z SOR-u, którego ciało znaleziono w łazience szpitala po kilku godzinach od przyjęcia. Iwona Kania, zastępczyni rzecznika prasowego Naczelnej Rady Lekarskiej, potwierdziła, że zostało złożone zawiadomienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
7: Zostało złożone przez nas, przez Naczelną Izbę Lekarską, takie zawiadomienie z urzędu o panu doktorze, którego gdzieś głos był ujawniony na nagraniach ze Szpitala Południowego. Także czynności zostały podjęte. My oczywiście Państwa będziemy informowali o dalszym przebiegu tego postępowania u Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
5: Śledczy zapowiadają przesłuchanie osób zgłaszających się jako świadkowie posiadający wiedzę na temat sprawy.
3: To się dzieje lokalnie.
5: Teatr Kamienica apeluje do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o interwencję w sprawie swojej siedziby przy Alei Solidarności 93. Dyrekcja alarmuje, że zabytkowy budynek jest w złym stanie technicznym. Od lat trwa spór dotyczący jego zarządzania i remontu. Teatr wskazuje, że rozwiązaniem mogłoby być wykupienie przez miasto udziałów w częściach wspólnych nieruchomości, o które toczy się spór. Jako większościowy współwłaściciel budynku, miasto mogłoby w ten sposób uporządkować sytuację i umożliwić przeprowadzenie remontu, mówi Justyna Sińczyło, dyrektorka naczelna i artystyczna Teatru Kamienica.
8: Chcielibyśmy, żeby tę sporną część, którą sami chcieliśmy we fragmenciku kupić, żeby mieć tytuł prawny do tego miejsca. Ten środeczek wynajmowany od wspólnoty, niech to kupi miasto. I mamy jednego właściciela całości. Nam nie chodzi o to, żeby być jakimś właścicielem, tylko chcieliśmy zabezpieczyć, bo zawsze chciano nas stamtąd wyrzucić przez ten malutki środeczek teatru.
5: Ratusz odpowiada, że sprawa jest skomplikowana, bo budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej, a decyzje wymagają uwzględnienia stanowiska wszystkich właścicieli. Na razie nie ma porozumienia kończącego wieloletni konflikt. Dziś na Stadionie Narodowym odbędzie się koncert. W związku z tym pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach obiektu od godziny 17. Po zakończeniu koncertu około 23 policja może zdecydować o wyłączeniu ruchu.
4: Wielu kibiców, wielu sympatyków tego wokalisty, tak, Bad Bunny, tak, dobrze pamiętam, no to szykuje się do spotkania z nim, ale na razie, drodzy Państwo, nie wyszedł on z hotelu. 25 stopni w Warszawie, maksymalnie dziś będzie 27, tyle samo w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim tylko 26, w Pruszkowie 27, piękne, jasne, słoneczne niebo i te wysokie temperatury z nami na dłużej pozostaną. Spokojnie rozpoczynamy tę godzinę na antenie Radia Warszawa, chociaż w głowie mam przepis na obiad według pana Sławka, tak? Frytki, siadłe mleko, pycha. Komu dziś państwo kibicują? Hiszpanii czy Francji? No bardziej skoczny hymn, no to jest ten francuski, prawda? Christina Aguilera rozpoczyna tę godzinę na 106,2 FM.

13 minut po godzinie 13, w tej godzinie jeszcze na antenie Radia Warszawa. Dobre słowo naszych pasterzy, a także wiadomości lokalne w skrócie. Zachęcam do pozostania z nami.

0: No oczywiście po 13 pozdrawiamy panią Marię z Rembertowa i pana Włodzimierza z Okuniewa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w Kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: Uporządkowanym w społeczeństwie są wspólnoty, które mają wyjątkowe zadanie. Taką wspólnotą jest parafia. Taką wspólnotą jest szkoła. Taką wspólnotą jest urząd czy urzędy. Taką wspólnotą są miejsca pracy, fabryki, zakłady i tym podobne. I chodzi o to, żeby w zamyśle codziennego funkcjonowania tych wymienionych wspólnot, które powinny być jak satelity wokół, powinno na pierwszym miejscu być takie myślenie. Jak my powinniśmy funkcjonować, żeby rodzina była umocniona? To nie jest teoretyczne pytanie, bo te wszystkie, powiedzmy, satelity, gdyby dobrze rozumiały, to każda sprawa tam się dziejąca powinna być tak pomyślana, że służy całemu społeczeństwu, ale służy przede wszystkim dobru rodziny, dobru małżeństwa.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: 13.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Rutkowski.
1: Rozpoczął się kolejny etap budowy tunelu w Rembertowie. Zmienił się sposób dojścia na peron stacji Warszawa-Rembertów. Zmiany będą obowiązywać do przełomu października i listopada.

Koncertowy tydzień w Warszawie spowoduje utrudnienia drogowe. Od 17, a także w weekend niektóre autobusy tymczasowo zmienią trasę, a wjazd na Saską Kępę przed koncertami będzie niemożliwy. Warszawa miejscem nowej siedziby Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Będą tam prowadzone zaawansowane prace nad bezpieczeństwem cywilnym i odpornością infrastruktury. Trwa ustalanie okoliczności pożaru na warszawskich Bielanach. Mieszkaniec bloku próbował usunąć grzyb z łazienki za pomocą łatwopalnej substancji. Odniósł lekkie obrażenia. Na dnie Wisły odnaleziono dwa wyjątkowe zabytki sprzed tysięcy lat. Motyka i siekiera są wykonane z poroża jelenia. Niski stan Wisły powoduje odsłanianie kolejnych fragmentów dna. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 21 minut wybije godzina 14. Niejednokrotnie już w tym tygodniu zapraszałam Państwa tak na koncerty do Archikatedry Warszawskiej. To w niedzielę o 16. Zapraszałam także na koncerty do Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli. Jeszcze one trwają. Pozdrawiamy organizatorów. A teraz o tym, że głównym założeniem organizatorów jeszcze innej prezentacji muzyki kameralnej w różnych jej barwach, odcieniach i przedstawienie jej jako atrakcyjnej muzycznej oferty, gdzie, drodzy Państwo, w oku niebie, tak, jest też taki program wydarzenia, Letni Festiwal Muzyki Kameralnej. Cieszę się, że rośnie liczba osób zainteresowanych tego typu kulturą, a pomysłodawcą i autorem tego festiwalu jest ksiądz dziekan Leszek Bieńkowski, którego serdecznie i gorąco pozdrawiamy. To jeszcze powiem może, gdzie odbywają się te koncerty. Już mówię, w zabytkowym kościele świętego Stanisława Kostki w oku niebie. Zapiszę sobie. Trudno mi przyznać, ale tam nie było audycji Przystanek Parafia, który podczas jego trwania pełni rolę sali koncertowej, otwartej dla szerokiego grona słuchaczy i spełnia potrzeby społeczności lokalnej w dostępie do tej wysokiej kultury. Bardzo się z tego cieszymy i gratulujemy takiej inicjatywy. Ja tylko tak spojrzę, kiedy to wszystko się zaczyna. A już spokojnie, zdążymy. Kolejna odsłona tego festiwalu 1 sierpnia.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 12 minut wybije godzina 14. Drodzy Państwo, dziś pierwszy dzień w Chicago Roberta Lewandowskiego tak oficjalnie jako piłkarza Chicago Fire. No, chce, że tak powiem, otoczyć Roberta Lewandowskiego szczególną opieką, ale uwaga, są też pewne przepisy dotyczące stroju dziennikarzy, którzy chcą wziąć udział w konferencji z udziałem naszego mistrza. Otóż dziennikarze, redaktorzy, jest taka prośba w ich kierunku, by nie zakładali odzieży związanej z żadnym klubem ani reprezentacją narodową. Troszeczkę szkoda, bo gdyby tak w biało-czerwonych koszulkach wkroczyli do sali na konferencję prasową, na pewno Robertowi byłoby miło. Tego typu zalecenia należą do rzadkości podczas wydarzeń piłkarskich. Tu właśnie argumentuje się ich zachowaniem profesjonalnego charakteru strefy pracy mediów.

0: Za niecałe dwie minuty, godzina 14. Bartłomiej Graczak jest już w studiu.
1: Jestem, kłaniam się.
0: Ale tak szczerze, komu kibicujesz dzisiaj? Tak szczerze, tak z ręką na sercu.
1: Niech wygra.
0: Ja patrzę na spojrzenie.
1: Lepszy no i chyba Hiszpania.
0: A kobiety mówią, niech wygra przystojniejszy.
1: Ja jednak patrzę na umiejętności, zwłaszcza na boisku.
0: Hiszpania?
1: Hiszpania.
0: Znaczy, Francja jest bardziej skuteczna, tak między nami.
1: Umiejętności są po stronie Francuzów, tak mi się wydaje,
0: tak?
1: Ale serduchem za Hiszpanami.
0: Mm-hmm, to wiemy, gdzie będziesz spędzał wakacje.
1: No Ewa, w Hiszpanii jeszcze nie byłem.
0: To trzeba. Za takiego kibica sami zaproszą ciebie.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Grzegorz Przędrzykiewicz, chrząszcz Żywoszczyce, powiat Łęko-Łody.
4: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
5: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Co słychać na Mazowszu?
7: W każdy piątek o godzinie 10.30.
6: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym Sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
2: Po reklamie.
1: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: W Sejmie okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia. Czechy nie wykluczają dołączenia do antybalistycznej koalicji rakietowej. Rowery i hulajnogi pod lupą stołecznych policjantów. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Czas pracy lekarzy i wynagrodzenia personelu medycznego. Te kwestie wymagają pilnego uporządkowania. Przekonywał posłów i ekspertów wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Bierze on udział w okrągłym stole dotyczącym służby zdrowia. Wydarzenie zorganizował Klub Polska 2050. Jak tłumaczył, reformy są potrzebne tu i teraz.
10: Głównym celem jest zapewnienie przejrzystości wydatkowania oczywiście środków publicznych, które są takie, jakie mamy, są ograniczone, jako że składka zdrowotna, jak już Państwo wiecie, nie zapewnia nam pełnego pokrycia zapotrzebowania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i dotacja z budżetu państwa z roku na rok wzrasta i ten zapotrzebowanie będzie na pewno się zwiększało, bo będziemy mieli ilość świadczeń medycznych, która będzie potrzebna.
9: W dyskusji w Sejmie uczestniczą przedstawiciele klubu PiS i PSL, a także KU Razem i Demokracja Bezpośrednia. Wydarzenie zbojkotowała Koalicja Obywatelska oraz Lewica.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Premier Czech Andrej Babiš nie wykluczył, że jego kraj dołączy do antybalistycznej koalicji rakietowej. Inicjatywa została ogłoszona wczoraj w Paryżu. 9 państw europejskich i Ukraina zadeklarowało chęć utworzenia wspólnego systemu obrony przeciwrakietowej. Z Pragi Wojciech Stobba.
11: Andrej Babiš poparł ideę budowy wspólnej obrony powietrznej. Zaznaczył jednak, że projekt powinien być realizowany w ramach Unii Europejskiej. Powinien to być wspólny projekt państw członkowskich, swego rodzaju Europatriot. Obecnie brakuje koordynacji w europejskiej produkcji uzbrojenia. Tymczasem mówimy o złożonym projekcie, który wymaga wspólnych działań i decyzji. Zasugerowałem, aby kluczową rolę odgrywała Rada Europejska, ale wcześniej muszą porozumieć się największe kraje, jak Francja i Niemcy. Powiedział czeski premier. Obok Ukrainy do antybalistycznej koalicji rakietowej należą obecnie Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Hiszpania i Szwecja, a także będące poza Unią Europejską Norwegia i Wielka Brytania.
6: Dzieje się blisko.
9: Jedno ślady na celowniku stołecznej policji. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 300 hulajnóg, rowerów i urządzeń transportu osobistego. Policjanci nałożyli 74 mandaty karne na kwotę przekraczającą 30 tysięcy złotych. Przewinienia to m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości czy ingerencja w fabryczne ograniczniki prędkości. Wśród osób przekraczających przepisy było 21 nieletnich. Policjanci przypominają, hulajnogi elektryczne to nie zabawki, a pełnoprawne pojazdy, mówi aspirant Mariusz Bazylak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
12: Są to pojazdy. To nie jest zabawka. Jeżeli chcemy poruszać się taką hulajnogą elektryczną, musimy mieć co najmniej kartę rowerową. I tutaj mówię o osobach, które skończyły 10 lat, a nie mają lat 18. Oczywiście później już taka karta rowerowa nie obowiązuje, ale możemy jeszcze wykorzystać oczywiście nasze prawo jazdy kategorii B, czy te niższe kategorii AM, B1, które uprawniają nas, aby poruszać się taką hulajnogą elektryczną.
9: W Polsce maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km na godzinę. Na hulajnodze może poruszać się tylko jedna osoba, a kierujący poniżej 16 roku życia muszą mieć na głowie kask.
13: Dzieje się w sporcie.
9: Mundial wkracza w decydującą fazę. Dziś pierwszy półfinał. Mistrzowie Europy Hiszpanie zmierzą się z wicemistrzami globu Francją. To najlepsze drużyny w tym turnieju, mówi Radiu Warszawa Adam Godlewski, szef sportu w Polska Press.
14: Trudno o bardziej jakościowy zestaw przeciwników. Ja spodziewam się futbolu przez wielkie F, najlepszego na tym mundialu. Wiele będzie zależało od tego, czy wykurować zdołał na 100% Kylian Mbappé, bo on jest największą gwiazdą tych mistrzostw. Hiszpanie takiej indywidualności nie mają, aczkolwiek Lamine Yamal już w spotkaniu z Belgią pokazał, że początkowe problemy ma za sobą.
9: Początek meczu o 21:00.
15: Słów kilka o pogodzie. Cieplutko się zrobiło w stolicy i okolicy. Wreszcie po tylu dniach chłodu temperatura odczuwalna to 25 stopni. Mamy jednak ostrzeżenia meteorologiczne na południu kraju i na południowym zachodzie przed burzami. No bo jak tak zrobiło się ciepło, to burze się mogą pojawić. Minimalna temperatura w nocy odczuwalna 17 stopni Celsjusza. Jutro też dużo słońca. Jutro nawet 30 stopni. Kłaniam się, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Bardzo się cieszę, że mogę z wami spędzić to popołudnie wtorkowe. Bartłomiej Graczak przy mikrofonie, 5 minut po godzinie 14. Ja będę z wami do godziny 18. Będzie także gość Radia Warszawa, to Kwadrans po godzinie 16. No i cały czas na naszej antenie najlepsza muzyka pod słońcem. Zapraszam. Na początek ABBA. The winner takes it all. Bądźcie z nami.

Holy Humberstone, White Noise na antenie Radia Warszawa. Fani piłki nożnej oczekują na wieczorne zmagania piłkarskie. Francja z Hiszpanią w półfinale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Sympatycy natomiast Chrystusa czekają na inne wydarzenie, także we Francji. Czytam, że ogromna mobilizacja ma miejsce przed przyjazdem papieża. Co prawda ta wizyta odbędzie się dopiero we wrześniu, ale trzeba się przecież przygotować. No i poznaliśmy kilka, dowiedzieliśmy się, jakie wydarzenia będą miały miejsce podczas tej wizyty duszpasterskiej, bo jeszcze oficjalnego programu w całości nie znamy. Ale wiemy, że będą uroczyste nieszpory w katedrze Notre Dame. Będzie czuwanie modlitewne z młodzieżą na największym we Francji stadionie w Saint-Denis. Będzie msza na Place de la Concorde i Polach Elizejskich w Paryżu. Będzie także msza na błoniach Sanktuarium Maryjnego w Lourdes oraz msza w katedrze Świętego Szczepana w Metz. No, to czekamy z niecierpliwością. Tam we Francji już mamy nadzwyczajną mobilizację wolontariuszy. Co ciekawe, także neofitów, czyli tych, którzy przyjęli chrzest dopiero w ubiegłą Wielkanoc, a wiemy, że we Francji coraz więcej osób dorosłych się na taki krok decyduje, co oczywiście napawa optymizmem przed tą wrześniową wizytą papieża Leona XIV we Francji.

To jest pytanie dzisiejszego wieczoru, a w zasadzie to niedzielnego, bo to odpowiedź na to pytanie, kto zdobędzie złoto, uzyskamy dopiero w niedzielę. Czy są tu fani piłki nożnej, którzy już wieczorem o godzinie 21 zasiądą przed ekranami telewizorów, tabletów, smartfonów, wszystkiego, co wyświetla dzisiejszy mecz? Pewnie tak. Nie możemy kibicować już chciałoby się powiedzieć, już Polakom. W ogóle nie mogliśmy na tym mundialu kibicować. Pytanie, komu wy kibicujecie dziś wieczorem?

0: Satellite na antenie Radia Warszawa. Zbliża się 14.30. Wtedy garść newsów lokalnych.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja, jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
7: Burmistrz Ursynowa zostaje na stanowisku. Radni dzielnicy nie przegłosowali wniosku opozycji o odwołanie Roberta Kępy. Wniosek dotyczył afery w Szpitalu Południowym. Jednoślady na celowniku stołecznej drogówki. Policja skontrolowała ponad 300 pojazdów i nałożyła 74 mandaty na łączną sumę.

0: przekraczającą 30 tysięcy złotych. Sprzedaż narkotyków w Warszawie udaremniona. Policjanci z Pragi Północ zatrzymali 19-latka i 32-letniego kupca. Obu mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Zmiana w legitymacjach dla emerytów i rencistów. ZUS wprowadza nowy wzór dokumentu. Modyfikacji ulegnie szata graficzna i zabezpieczenia przed fałszerstwami. Legia Warszawa rozegrała przedostatni sparing z Radomiakiem Radą w ośrodku treningowym w Książenicach. Podopieczni Marka Papszuna wygrali 3-1.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Goja. Zgaś papierosa i odejdź.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Ja natomiast mam inny postulat. Lepiej tego papierosa w ogóle nie zapalać. Nawiązując do mobilizacji Francuzów, nie tylko przed dzisiejszym meczem z Hiszpanią, ale także przed wizytą papieża Leona XIV we Francji właśnie. Myślę, że dla organizatorów 39. edycji już franciszkańskiego spotkania młodych te dni to już jest ostatni moment na dopinanie wszystkiego na ostatni guzik, bowiem już od 19 lipca, czyli za kilka dni, do 25 lipca będą uczestnicy w Kalwarii Płacławskiej właśnie na 39. franciszkańskim spotkaniu młodych wspólnie się modlić, uczestniczyć w warsztatach, koncertach i spotkaniach w grupach, a tegoroczne hasło brzmi następująco: harmonia. I nawiązuje do powszechności Kościoła, który mimo różnych doświadczeń, historii, duchowości tworzy jedną wspólnotę.

sprawą muzyki na antenie Radia Warszawa możemy przenieść się w różne zakątki świata. Czy to do Włoch słonecznych, czy to do Hiszpanii, ale na szczęście za sprawą pogody. W Warszawie, w okolicy, właściwie niemal na terenie całej Polski, tutaj do nas zawitały włoskie klimaty, już nie tylko muzyczne, czy hiszpańskie. Do jutro 27, nawet pod 30, tak samo w czwartek, tak samo w piątek, w sobotę nieco pokropi, ale też ciepło. Do końca tygodnia ciepło.

0: Słuchaj Izraelu w utworze Tymoteusz, zespołu Tymoteusz, chociaż w zasadzie to jest nazwa, drugi list do Tymoteusza, werset drugi i trzeci, tak się nazywa ten zespół. Już teraz zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny, bo za chwilę transmisja koronki.
1: Godzina miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: W pewnej chwili, kiedy przechodziłam korytarzem do kuchni, usłyszałam w duszy te słowa: odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą ją podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku. Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby cały świat poznał miłosierdzie moje. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu.

Gdy go wyszydzili, odprowadzili na ukrzyżowanie. Wyprowadzili cię, Jezu, poza miasto, na wzgórze Golgoty, a szło za tobą mnóstwo ludu, wrażliwe kobiety, które zawodziły i płakały na widok twej męki. Szła eskorta żołnierzy, która miała dokonać egzekucji. Szli faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy chcieli się nasycić twym widokiem na krzyżu. Blisko była twoja matka i grupa wiernych niewiast. Wszyscy wyszli z miasta na miejsce zwane Czaszką, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Także i my każdego dnia wychodzimy z miasta naszej codzienności, pracy, gwaru, obowiązków, gorączki działania, by o 3:00 po południu w ciszy stanąć na Golgocie, zatrzymać się w biegu życia na spotkaniu z tobą, ukrzyżowana i zmartwychwstała miłości. Tutaj, w blasku twego krzyża, wszystko nabiera właściwej wartości i sensu, nawet cierpienie i śmierć. Tutaj, z dala od gwaru miasta i codzienności, nabieramy siły, by kochać. Czerpiemy życie, które nigdy się nie kończy. Tutaj od ciebie uczymy się zaufania Ojcu Niebieskiemu i miłowania ludzi bez granic. Dziękując za ten czas o 3:00 po południu każdego dnia i to miejsce spotkania z tobą poza miastem naszej codzienności, dla zasług twej bolesnej męki chcemy cię prosić, Panie, o łaskę rozpoznawania ciebie w sobie, w drugim człowieku, w historii naszego życia, w dziejach świata oraz nawet drobnych wydarzeniach naszej codzienności. Prosimy, abyś przemieniał naszą szarą codzienność w bogactwo miłosierdzia. Niech w życiu każdego człowieka, teraz i w wieczności, sławi się piękno i potęga twej miłosiernej miłości.

0: Panie, Twoją radością jest dawać wiele i to bardzo wiele, bo taka jest miłość. Dlatego znaczeniem ufności przychodzimy do Ciebie, by zaczerpnąć łask dla nas i całego świata. Daj tonącej w grzechach ludzkości poznanie zła grzechu i Twego miłosierdzia. Otwórz oczy ślepym, aby dostrzegli miłosierną miłość Ojca Niebieskiego. Oczyść z trądu grzechu pogrążonych w nienawiści, nieczystości, bałwochwalstwie, niszczących życie i godność człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Uzdrów chorych, pociesz cierpiących z powodu wojny i trudnych doświadczeń. Umocnij czyniących dobro, wspierających ubogich na ciele i duszy. Wlej nadzieję w serca ludzi walczących o sprawiedliwy pokój na Ukrainie i wszędzie tam, gdzie łamane są podstawowe prawa człowieka. Błogosław naszej Ojczyźnie. Strzeż skarbu wiary w sercach dzieci i młodzieży oraz pomóż w moralnym odrodzeniu naszego narodu i Europy. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium przed Twym cudownym obrazem miłosierdzia oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Père éternel, je t'offre les corps et les sons, L'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion,
3: Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань.
4: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
5: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Uwielbiamy Cię, Panie, w niepojętej tajemnicy miłosierdzia Twego. Dziękujemy za Twoją zbawczą mękę i wszystkie jej owoce, tak hojnie rozdzielane w Kościele Świętym. Za to, że na naszych oczach codziennie dokonują się tajemnice zbawienia. Za to, że w nich możemy uczestniczyć. I za to, że tak ściśle łączysz się z nami w Komunii Świętej.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas teraz na fragment Ewangelii, komentuje ksiądz Mateusz Kowalski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w Worze i w Popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.
1: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje Jezusa, który wypowiada słowa pełne bólu. Nie są to słowa gniewu, ale raczej smutku płynącego z serca kogoś, kto kocha i nie znajduje odpowiedzi na swoją miłość. Jezus wspomina miasta, w których dokonało się wiele cudów, gdzie ludzie słyszeli Jego nauczanie i mogli doświadczać bliskości Boga, a mimo to nie doszło do nawrócenia ich serc. Można by pomyśleć, że gdybyśmy byli świadkami takich wydarzeń, nasza wiara byłaby niezachwiana. Jednak Ewangelia pokazuje, że największym problemem człowieka nie jest brak znaków, lecz zamknięte serce. Nawet najpiękniejszy cud nie zmieni życia człowieka, jeśli nie będzie on chciał otworzyć się na działanie Boga. To słowo jest skierowane również do nas. W naszym życiu także nie brakuje znaków Bożej obecności. Są nimi ludzie, których spotykamy. Są nimi chwile ocalenia, niespodziewanej pomocy, przebaczenia, pokoju serca. Są nimi sakramenty, modlitwa, Boże Słowo. Problem polega na tym, że łatwo się do nich przyzwyczaić. Przyzwyczajenie jest jednym z największych zagrożeń życia duchowego. Można uczestniczyć we mszy świętej, odmawiać modlitwy, słuchać Ewangelii, a jednocześnie przestać się dziwić obecności Boga. Wtedy wiara staje się zwyczajem, a nie żywą relacją. Jezus nie chce nas dziś przestraszyć. Chce nas obudzić. Przypomina, że każdy dzień jest szansą na nowy początek. Nawrócenie nie oznacza jedynie odejścia od grzechu. Oznacza także coraz większą wrażliwość na Boże działanie. Może warto dziś zatrzymać się na chwilę i przypomnieć sobie, za co mogę Bogu podziękować. Może są łaski, które uznałem za coś oczywistego. Może są ludzie, przez których Bóg od dawna próbuje do mnie mówić. Zastanówmy się. Czy potrafię jeszcze dostrzegać i doceniać znaki Bożej obecności w moim codziennym życiu?

0: Erasure Blue Savannah na 106.2 FM. Minęła 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Jutro poznamy nazwiska dwóch nowych wiceprezydentów Warszawy. Poprzednie zastępczynie Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra 3 lipca złożyły dymisję. Miały one związek z aferą Szpitala Południowego. W okolicach Stadionu Narodowego utrudnienia w ruchu w związku z koncertem. Od 17 autobusy 102, 125, 146, 147 i 202 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Około 23 policja może zdecydować też o wyłączeniu ruchu na moście Poniatowskiego i moście Świętokrzyskim. W czwartek zapadnie wyrok w sprawie Łukasza Żaka. We wrześniu 2024 roku oskarżony spowodował śmiertelny wypadek na trasie łazienkowskiej, w którym zginął 37-letni mężczyzna. Prawie 2 miliony złotych z Unii Europejskiej na zielone projekty w gminie Grodzisk Mazowiecki. Pieniądze wspomogą m.in. powstanie Parku Dworskiego w Krasicznej, w Kraśniczej Woli i zagospodarowanie terenu wokół stawu w Żukowie. W najbliższą niedzielę startuje cykl przedstawień Bajkowa Praga Południe przy Centrum Lokalnym Kamionek. W darmowym repertuarze znajdzie się m.in. Czerwony Kapturek czy Kwiat Paproci. Informacje o inicjatywie można znaleźć na Facebooku Teatru Baza. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: troverai.
1: Umberto Tabi, ciao siciliano.
2: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: I znów na antenie Radia Warszawa włoskie, sycylijskie, chciałoby się powiedzieć, klimaty. I bardzo dobrze, pogoda też sprzyja, żeby tak przynajmniej wyobraźnią przenieść się na jakąś wyspę, choćby na Sycylię. Ja miałem taką przyjemność fizycznie się przenieść, nie tylko wyobraźnią, jak teraz przed sekundą słuchając tej pięknej melodii. Ale drodzy, chciałbym wam zaproponować, abyście wyobraźnią już przenieśli się do jutra. Wyobrażyli sobie, że jest jutro i słuchacie Radia Warszawa. Dlaczego? Ponieważ jutro do zgarnięcia na naszej antenie bilety na interaktywną wystawę kosmosu dla całej rodziny Kosmopark. Zachęcamy do słuchania Radia Warszawa w środy, właśnie bo w środy będą te bilety rozdawane. Ale przepraszam, to nie tylko bilety do Kosmoparku, ale mamy dla was różnego rodzaju inne atrakcje, ale to innego dnia. Przed nami środa, więc mówię o środzie. A propos Kosmoparku, w Kosmoparku też miałem ostatnio okazję być z prawie 5-letnim synem i powiem wam, że jest to miejsce, które warto odwiedzić. Nie tylko za sprawą tego, że jest tam po prostu kolorowo, fajnie, miłe dla oka, ale za sprawą edukacji, za sprawą tego, czego możemy się dowiedzieć i czego doświadczyć. Polecam. A już teraz polecam utwór Zalia, Diamant.

0: Dawid Kwiatkowski, co zostało mi na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Jeszcze wiele zostało w programie popołudniowym Radia Warszawa, bo przed nami rozmowa, gość Radia Warszawa, którym będzie pan Janusz Janiszewski, były prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Będziemy rozmawiać o tym, o czym pewnie słyszeliście w ostatnich dniach, mianowicie w ogóle niezwiązana z procesem zamawiania szczepionek agencja, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, utraciła swoje środki. Zostały one zamrożone w kwocie niebagatelnej, bo 6,5 miliarda złotych. To pokłosie sporu między spółką farmaceutą Pfizer a polskim rządem, który w ramach współpracy unijnej, reprezentowany przez Komisję Europejską, zamawiał szczepionki, których następnie nie odebrał. Dlaczego tutaj ofiarą jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej? O tym będę rozmawiał. Zapraszam już teraz.

0: L-Band ma filozofii. Na antenie Radia Warszawa za chwilę wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jest punktualnie godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Litwa ma nowy rząd. Teatr Kamienica apeluje do prezydenta Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Rosyjski samolot obserwacyjny przechwycony nad Morzem Bałtyckim. IL-20 pojawił się niebezpiecznie blisko polskiego terytorium. Maszyna została przechwycona przez nasze lotnictwo, a załoga poinformowała o konieczności powrotu nad swój kraj, przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier wskazał, że incydent jasno pokazuje, iż to Rosja jest największym zagrożeniem dla Polski i całego NATO.
5: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
4: Minister dodał, że rosyjski samolot obserwacyjny od dawna nie był widziany tak blisko polskiej granicy morskiej. IL-20 pojawił się 30 km od Ustki. Według relacji szefa MON miał szpiegować polskie systemy obrony powietrznej.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Litwa ma nowy rząd. W tamtejszym Sejmie zaprzysiężony został gabinet Mindaugasa Sinkevičiusa. Poprzedni rząd kierowany przez socjaldemokratkę Inge Ruginienę podał się do dymisji w czerwcu po zmianach w koalicji rządzącej.
7: Przed zaprzysiężeniem nowego rządu litewski Sejm zatwierdził jego program. Będziemy wzmacniać system ochrony socjalnej, ograniczać ubóstwo wśród seniorów, podnosić emerytury oraz rozwijać usługi opieki społecznej i długoterminowej, oświadczył premier Mindaugas Sinkevičius. Zapowiedział również, że celem jego rządu będzie dodatkowe wsparcie rodzin. Jednocześnie musimy być gotowi na nową sytuację geopolityczną. Staje się ona coraz bardziej nieprzewidywalna, a użycie siły coraz częściej staje się normą. Szczególny nacisk ma zostać położony na wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, ochronę przed bezzałogowymi statkami powietrznymi, a także rozwój bałtyckiej linii obrony. Kamil Zalewski, Wilno.
6: To dzieje się w okolicy.
4: Teatr Kamienica apeluje do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o interwencję w sprawie siedziby przy Alei Solidarności 93. Dyrekcja alarmuje, że zabytkowy budynek jest w złym stanie technicznym, a od lat trwa spór dotyczący jego zarządzania i remontu. Teatr wskazuje, że rozwiązaniem mogłoby być wykupienie przez miasto udziałów w częściach wspólnych nieruchomości, o które toczy się spór. Jako większościowy współwłaściciel budynku miasto mogłoby w ten sposób uporządkować sytuację i umożliwić remont, mówi Justyna Sieńczyło, dyrektorka naczelna i artystyczna Teatru Kamienica.
8: Chcielibyśmy, żeby tę sporną część, którą sami chcieliśmy we fragmenciku kupić, żeby mieć tytuł prawny do tego miejsca. Ten środeczek wynajmowany od wspólnoty, niech to kupi miasto. I mamy jednego właściciela całości. Nam nie chodzi o to, żeby być jakimś właścicielem, tylko chcieliśmy zabezpieczyć, bo zawsze chciano nas stamtąd wyrzucić przez ten malutki środeczek teatru.
4: Ratusz odpowiada, że sprawa jest skomplikowana, bo budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej, a decyzje wymagają uwzględnienia stanowiska wszystkich właścicieli. Na razie nie ma porozumienia kończącego wieloletni konflikt. Zmiany dla emerytów i rencistów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowy wzór legitymacji. Zmieni się szata graficzna, dodane zostaną także zabezpieczenia przed sfałszowaniem, mówi mazowiecki rzecznik ZUS Wojciech Ściwiarski.
9: Plastikowy dokument zawiera elementy, które zabezpieczają przed sfałszowaniem. To na przykład gilosz, czyli skomplikowane, cienkie linie tworzące tło, a także mikrodruk, czyli bardzo mały tekst, niemożliwy do odczytania gołym okiem. Każdy dokument ma unikatowy numer, naniesiony trwale na etapie produkcji.
4: Wymiana dokumentu nie jest na razie konieczna, stare legitymacje są ważne do końca wskazanego terminu.
0: Dziś bardzo słonecznie w stolicy i ciepło. Odczuwalna temperatura to aktualnie 25-26 nawet stopni. Najchłodniej będzie wczesnym rankiem. Odczuwalna temperatura wówczas to 17 stopni, a jutro w maksie nawet 30 i też sporo słońca. Generalnie w tym tygodniu dużo ciepła, dużo słońca i myślę, że warto korzystać z tej aury. Choć w sobotę trochę deszczowo.
6: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 5 minut po godzinie 16, Bartłomiej Graczak. Kłaniam się, drodzy słuchacze, i zapraszam na kolejną część, można powiedzieć, naszego popołudniowego spotkania w rytmie miasta. Będziemy oczywiście skupiać się na wydarzeniach lokalnych, ale też nie przymykamy oczu na to, co dzieje się w kraju z panem prezesem, byłym już prezesem PAŻP-u, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Januszem Janiszewskim. Będziemy rozmawiać kwadrans po 16. Nie tylko o żegludze powietrznej, ale przede wszystkim o zablokowaniu 6,5 miliardów złotych.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W Warszawie kontrolowane są bardzo intensywnie hulajnogi elektryczne, a w zasadzie właściciele i osoby korzystające z tego sposobu transportu. Niemal co czwarty skontrolowany użytkownik elektrycznego roweru lub hulajnogi dostał w miniony weekend w stolicy mandat. Tak, co czwarty użytkownik, więc widać, że tych nieprawidłowości jest sporo. Stołeczni policjanci skontrolowali 325 użytkowników pojazdów i urządzeń elektrycznych, nałożyli w sumie 70 mandatów na kwotę 30 tysięcy złotych, a 3 osoby wróciły do domu pieszo, bowiem zarekwirowano takie urządzenie elektryczne. O tym wszystkim informuje rzecznik Komendy Stołecznej Policji, podkomisarz Jacek Wiśniewski. Korzystacie z hulajnogi lub roweru elektrycznego? No to proszę dbać o przepisy, a tym samym o bezpieczeństwo innych. Bo będą mandaty, a jeżeli nie rower elektryczny czy hulajnoga, to może auto, tam też trzeba bardzo uważać, na korki też trzeba uważać. Jeżeli wracamy do marek, ta podróż aktualnie zajmuje 50 minut, także od Fock, Konstancin, Jeziorna, Piaseczno czy Nadarzyn. Te kierunki z centrum Warszawy to podróż trwająca około 50 minut. 3 kwadranse do Pruszkowa, 3 do Łomianek, Błonie, tu blisko 70 minut podróży z centrum stolicy. Cierpliwości i rozwagi. A już za chwilę gość Radia Warszawa.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: Rod Stewart na antenie Radia Warszawa w utworze Every Bit of My Heart. Mamy już 15 minut po godzinie 16, a zatem...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Gościem Radia Warszawa jest dziś pan Janusz Janiszewski, były prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Kłaniam się nisko.
2: Witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy Radio Warszawa.
0: Ale też dopowiem, żeby słuchacze wiedzieli, że przez kilkanaście lat był pan kontrolerem ruchu lotniczego. Od 2015 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Polskiej Agencji Żeglugi Państwowej, w której 9 lipca 2018 roku został pan prezesem aż do marca 2022 roku. Długa była to praca, misja w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Teraz Polska Agencja stała się mimowolnie ofiarą sporu między Pfizerem a polskim rządem, Komisją Europejską. Jak pan to ocenia?
2: No przede wszystkim Polska Agencja Żeglugi Powietrznej stała się ofiarą tak naprawdę systemu i sprytu prawników firmy Pfizer, którzy po prostu wykorzystali lukę prawną i doprowadzili do tego, że fundusze na koncie polskim w instytucji Eurocontrol, ponieważ to Polska jest członkiem Eurocontroli, zostały po prostu zablokowane, a niestety całe rozliczenie pomiędzy paszpami Europy a liniami lotniczymi odbywa się właśnie przez instytucję Eurocontrol, czyli taką instytucję do spraw bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, która ma swoją siedzibę w Belgii, w Brukseli dokładnie. No i niestety staliśmy się ofiarami luki prawnej. Z drugiej strony niestety niefrasobliwości, jeśli chodzi o zarządzających Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, a sprytem po prostu prawników, którzy pracują na rzecz Pfizera.
0: A na czym polegała ta niefrasobliwość?
2: Ta niefrasobliwość polegała przede wszystkim na tym, że Polska i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była świadoma już od 1 kwietnia 2026 roku, że doszło do takiego wyroku i że istnieje realne ryzyko właśnie zablokowania środków pieniężnych, polskich środków pieniężnych, z tego względu, że już w historii taka sytuacja miała miejsce. Inny paszp Europy to jest Romaca, czyli rumuński odpowiednik polskiego paszpu, przeżywał tego typu zdarzenie i które też rozpoczęło się i też miało miejsce na przełomie maja i czerwca tego roku. Dlatego bardzo mnie dziwi, że nie zostały powzięte wszelkie środki prawne pozwalające na skuteczne zablokowanie właśnie tego prawnego, tej sztuczki prawnej, a była do tego podstawa i jest ku temu podstawa, z tego względu, że artykuł 7 ustęp 1 ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej stanowi, że PAŻP, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, nie odpowiada za zobowiązania państwa polskiego i odwrotnie.
0: Mm-hmm. No właśnie, czyli nie nauczyliśmy się, bazując na doświadczeniach innych państw, to teraz będziemy musieli sami wypić to mleko, które już się rozlało. Tylko pytanie, co teraz można zrobić? Czy już się rozlało to mleko, czy jednak jeszcze coś można zrobić?
2: To z jednej strony mleko się rozlało, z drugiej strony oczywiście nie można tutaj składać broni. Trzeba naprawdę zatrudnić poważne kancelarie, które wspomogą tak naprawdę działania mające na celu odwrócenie tej sytuacji. Natomiast niestety jestem świadom tego, że cały ten proces będzie trwał i on może trwać kilka miesięcy lub też kilkanaście miesięcy, bo sami wiemy, jak działa system prawny i system sądownicy, czy zarówno w Polsce, jak i w Europie. To nie jest decyzja, która jest podejmowana w przeciągu miesiąca, dwóch, tylko to są miesiące lub też dziesiątki miesięcy takich procesów i odwracania tego typu sytuacji. No niestety tutaj mleko się rozlało, ale trzeba walczyć i mu trzeba podjąć wszelkie środki bez względu na opcje polityczne, bo ja zawsze powtarzam, że lotnictwo nie powinno być uwikłane w żadne opcje polityczne, tylko po prostu wszystkie ręce na pokład, jak to stare przysłowie mówi, i po prostu trzeba się wziąć do ciężkiej pracy.
0: Nomen omen, no pokład, ale panie prezesie, no bo jednak to jest dla przeciętnego odbiorcy niewyobrażalna sytuacja, że oto mamy spór o szczepionki, o zapłatę za szczepionki, jest koncern Pfizer i nagle blokowane są środki Bogu Ducha winnej agencji, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Przecież to brzmi jak absurd na pierwszy rzut oka.
2: Na pierwszy rzut oka jest to absurd, z drugiej strony prawo jest prawem i to prawo zostało wykorzystane. Niestety, tak jak powiedziałem na wstępie, istnieje duża luka prawna i przede wszystkim ryzyko, którego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na przestrzeni ostatnich miesięcy w ogóle nie wzięła pod uwagę, w ogóle nie skwantyfikowała tego zagrożenia i nie dokonała określonej mitygacji, czy też niwelacji tego zagrożenia. No niestety, no oczywiście ja tego nie będę oceniał, natomiast co mogę powiedzieć, COVID, w szczególności sytuacja, która miała miejsce parę lat temu, gdzie w ogóle przestały latać samoloty i też mieliśmy podobny problem, spowodował, że wprowadziłem zasadę wtedy zarządczą, że na kontach polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej musi być płynności finansowej, czyli środków finansowych, które wystarczyłyby na minimum 3 miesiące funkcjonowania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez wpływów właśnie z eurokontroli od linii lotniczych, które płacą po prostu za bezpieczeństwo ruchu lotniczego.
0: Teraz też jesteśmy zapewniani, że te środki na bieżące funkcjonowanie są zabezpieczone, tylko no właśnie, co w praktyce może oznaczać zamrożenie 6,5 miliarda złotych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej? Czy, no nie chcę tego zdania tak dokończyć, ale czy to może oznaczać rzeczywiście poważne komplikacje?
2: Z jednej strony oczywiście to może prowadzić do bardzo potężnych komplikacji tak naprawdę, a wręcz no już w najbardziej takim newralgicznym momencie zatrzymania zapewnienia ciągłości służb operacyjnych, czyli kontroli ruchu lotniczego. No tutaj państwo będzie musiało wspomóc Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, tylko zależy, czy to będzie tylko pomoc na ten rok, czy to będzie jeszcze pomoc na lata kolejne, ale tutaj kolejny dochodzi do tego kruczek prawny, czy też system prawny, o którym nikt nie wie, że ta pomoc, którą ewentualnie uzyska Polska Agencja Żeglugi Powietrznej teraz w 2026 roku, a mówi się o kwocie miliarda złotych, czyli około 70% rocznego budżetu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, to jeśli te pieniądze otrzyma PAŻP w 2026 roku, to będzie je musiał zwrócić w 2028 roku do linii lotniczych w postaci obniżonych opłat, bo tak stanowi rozporządzenie, regulacja unijna, w której podlegają wszystkie PAŻPy Unii Europejskiej. I tu mamy ten paradoks, że państwo polskie może wspomóc, ale z drugiej strony za 2 lata te pieniądze będziemy musieli oddać i będziemy w tej samej sytuacji i niestety mamy tutaj tak zwaną kwadraturę koła.
0: Czyli nawet nie oddać państwu polskiemu, które te pieniądze przekaże, tylko liniom lotniczym.
2: Dokładnie, bo tak stanowi rozporządzenie unijne, a dokładnie rozporządzenie dotyczące właśnie schematu skuteczności działania, czyli budżetów każdej agencji żeglugi powietrznej Unii Europejskiej. No jest to swoistego rodzaju paradoks. Niestety Pfizer bardzo sprytnie to wykorzystał, stawiając państwo polskie pod ścianą.
0: No właśnie, teraz można zadać pytanie, kto nadzoruje polskie niebo?
2: Z definicji prawa nadzoruje oczywiście Polska, rząd polski nadzoruje, Ministerstwo Infrastruktury, ale z drugiej strony, ponieważ jesteśmy członkami Unii Europejskiej i działamy w ramach tak zwanej jednolitej przestrzeni powietrznej, to jednocześnie podlegamy przepisom unijnym, czyli jesteśmy tak naprawdę, ja zawsze to powtarzałem, w dwóch systemach prawnych. Z jednej strony w systemie unijnym, z drugiej strony w systemie polskim i ta sytuacja właśnie z firmą Pfizer pokazała słabości określonych rozwiązań, które niestety będą musiały być w przyszłości chyba rozwiązane, czy też będą musiały być w jakiś sposób zmitygowane, ponieważ stanowią bardzo duże zagrożenie właśnie dla zapewnienia podstawowej funkcji państwa polskiego, to jest bezpieczeństwa polskiego nieba.
0: No skoro te nasze kompetencje są ograniczane, to trudno mówić o pełnych możliwościach, spektrum możliwości dbania o to bezpieczeństwo polskiego nieba, bo widzimy, że te kompetencje bardzo szerokie są po stronie Brukseli.
2: Są szerokie po stronie Brukseli. Zgodziliśmy się na tego typu rozwiązania, wstępując do Unii Europejskiej. Ja zawsze powtarzam, że każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, natomiast obowiązkiem zarządzającego Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, czyli prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jest dbanie o to, aby mitygować, aby niwelować tego typu zagrożenia, czy też w ogóle zagrożenia i działać na rzecz bezpieczeństwa. Zgodziliśmy się na pewien system prawny, no to niestety musimy przyjąć zarówno plusy, jak i minusy, ale jeżeli są te minusy, to trzeba w taki sposób zarządzać organizacją, aby te minusy właśnie nie prowadziły do określonych kryzysów, w którym dzisiaj się znajdujemy.
0: Panie prezesie, króciutko na koniec, jakie jest najważniejsze zadanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej?
2: Najważniejszym zadaniem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest zapewnić bezpieczny, nieprzerwany przepływ ruchu lotniczego, czyli w skrócie, żeby każdy pasażer doleciał bezpiecznie z punktu A do punktu B, i to jest podstawowe zadanie i funkcja prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jak i całej organizacji, czyli każdego pracownika.
0: Miejmy nadzieję, że wypełnienie tego zadania nigdy nie będzie zagrożone. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Warszawa był były prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, pan Janusz Janiszewski.
2: Dziękuję.

0: Za chwilę wiadomości z życia kościoła.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 16:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Trwają obozy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w których bierze udział ponad 1,5 tysiąca młodych. W rozmowie w poranku z Radiem Warszawa szef zarządu Fundacji, ksiądz Dariusz Kowalczyk, mówi, że w obozach biorą udział młodzi zaangażowani w Kościół, ale zmagający się z typowymi problemami studenckiego życia.
4: Naprawdę, no, dużo bym opowiadał o Kościele Młodych. Tak, czasami przyjeżdżają, wiesz, zmęczeni sesją, rozdarci, czasami z jakimiś pytaniami, z jakimś mnóstwem problemów, które w młodym człowieku są. To jest oczywiste, no, to takie jest życie studenckie, jest trudne, jest piękne.
3: Na zakończenie rozmowy ksiądz wyraził wdzięczność za wsparcie podopiecznych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
4: My tak mniej więcej 2-3 razy w ciągu roku otrzymujemy książkę naszego stypendysty z jakiejś dziedziny. Okazuje się, że działa bardzo mocno. No i przychodzą wdzięczni nam, no to państwu, bo przecież państwo daje się na pieniądze. W Dzień Papieskich przelewa się na konto i dzięki temu tych 2000 stypendiów co roku możemy ufundować.
5: Dziękujemy także bardzo.
3: Teraz trwa obóz dla studentów w Płocku. W Siedlcach od 20 do 28 lipca odbędzie się obóz dla ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, a we wrześniu w Myczkowcach na Podkarpaciu obóz dla tegorocznych maturzystów. Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński wydał oświadczenie w związku z ekskomuniką lefebrystów. Czytamy, że w diecezji w minionych latach było kilka tysięcy osób sympatyzujących z liturgią sprawowaną u lefebrystów, sympatyzujących z działaniami bractwa lub spowiadających się u tamtejszych księży, a nawet zawierających małżeństwa. Do tej pory nie było to zakazane, choć status bractwa był nieuregulowany. Teraz jednak, gdy bractwo jest formalnie poza kościołem, biskup apeluje do wiernych, aby tego nie robili. W diecezji jest możliwość uczestniczenia we mszy świętej sprawowanej w klasycznym rycie rzymskim, ale w pełnej łączności z kościołem.
6: To się dzieje w parafiach.
3: Relikwie świętej Marii Magdaleny pod Warszawą. W kościele Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie odkryto relikwiarz, który od lat był schowany w sejfie. Relacjonuje nasza redakcyjna koleżanka i parafianka Ewa Pietrzak.
7: Relikwie zostały sprowadzone do naszej parafii z Rzymu wiele, wiele lat temu i były przechowywane w ukryciu. Teraz zostaną wystawione do publicznej czci wiernych. W kościele czczona jest jako święta Maria Magdalena Pokutnica.
3: Uroczyste wprowadzenie relikwii do kościoła zaplanowano na liturgiczny dzień świętej Marii Magdaleny,

0: do 22 lipca.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: A teraz przenosimy się na Jasną Górę. Tam wśród pielgrzymów dominują dziś rowerzyści. Do sanktuarium zmierzają cykliści z Wieruszowa, a franciszkańska pielgrzymka rowerowa ze Wschowy dotarła w tym roku po raz 18. Dla wielu jej uczestników motywatorem były wiezione przez nich intencje osobiste i te powierzone przez innych.
2: Każdy jedzie ze swoją intencją. Mają ludzie za co dziękować i potem widzę ten płacz na placu tutaj na Łące Pojednania, jak dojedziemy, że chyba warto było.
3: Dużo było takich z pracy, żeby się pomodlić, pamiętaj o nas, wspomnij o nas.
4: Ja pracuję w sklepie i proszę klientów o jedną zdrowaśkę chociaż. Ja to bardzo czuję, po prostu nie mam zmęczenia. Jestem uskrzydlona i tak jakbym nie była w ogóle zmęczona, czuję to wsparcie moich klientów i wszystkich, którzy mnie prosili o modlitwę za nóż.
0: Na Jasną Górę dotarli dziś także rowerzyści z Wieruszowa. A 5 sierpnia wyruszy do Częstochowy 43. pielgrzymka diecezji warszawsko-praskiej. Jej tegoroczne hasło to Pan mój i Bóg mój. 10-dniowa trasa wjedzie przez Warkę, Białobrzegi, Ogonowice i Podlesie. Wierni przejdą w sumie około 315 km. Informacje o zapisach na pielgrzymkę można znaleźć na stronie pielgrzymkarodzin.waw.pl.

0: trochę Gibbs, Ego i For Money wyprzedzili rzeczywistość, bo zaśpiewali o ostatnim dniu lata. Dementuję.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Pytanie, czy ta informacja, o której za chwilę powiemy, będzie miała swoje dementi. Na razie jest to informacja medialna, o której szerzej Krzysztof Flis.
2: Dzień dobry. Tak, według doniesień medialnych, jednym z kandydatów do objęcia teki prezesa FIFA został Dariusz Mioduski, bo można usłyszeć na korytarzu gdzieś tam informacje takie, że jest trzecim wyborem, jeżeli chodzi o zgłoszenie kandydatury z ramienia UEFA w tym wyścigu o wybór nowego prezesa FIFA, no bo wiadomo, Gianni Infantino w ostatnim czasie ma prasę gorszą niż nie jeden influencer. I to tak można delikatnie powiedzieć, no bo wszystkie kompromitacje zaczęły się od jego pierwszego mundialu, czyli mundialu w Rosji w 2018 roku, przez mundial w Katarze 2022, no i teraz, no to teraz już jest takie, myślę, zwieńczenie wszystkiego.
0: One się sprowadzają najczęściej do zbyt dużych wpływów polityki i wielkiego biznesu na działalność FIFA, jak rozumiem, tak? To jest taki główny zarzut wobec Gianniego Infantiniego.
2: Tak, dokładnie, no bo generalnie piłka nożna nie powinna nieść za sobą jakiegoś naznaczenia politycznego, no ale wiadomo, jak to jest w piłce. Świecie.
0: Trzymamy kciuki za Dariusza Mioduskiego. Taki nieoficjalny kandydat na to stanowisko nam się objawił. Czy to się potwierdzi? Będziemy jeszcze to sprawdzać. Krzysztof Flis, reporter Radia Warszawa z tymi informacjami. Dzięki. A ja jeszcze sprawdzam, jak się podróżuje ulicami Warszawy w tym momencie. Trasa na Otwock, Konstancin, Jeziorna czy Piaseczno to nieco ponad 3 kwadranse te kierunki. Podobnie też na Darzyn, Marki i Jabłonna. Łomianki nieco sprawniej, tu 42 minuty, Błonie, godzinna podróż w centrum Warszawy. Nie ulegajcie temu przekonaniu, że skoro słońce, skoro ładnie, to można przycisnąć. Nie, nie można. Nie ulegajcie temu przekonaniu, bo zachęcam do tego. Może skończyć się mandatem, albo jeszcze gorzej.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: China in your head na 106.2 FM.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Jak wam mija to wtorkowe popołudnie? No przecież jeżeli jest taka pogoda, to oprócz tego, że słuchamy Radia Warszawa na 106.2 FM, to przede wszystkim udajemy się na spacer, na dwór, na powietrze. Mam nadzieję, że macie taką sposobność, żeby wybrać się gdzieś na spacer, pozwiedzać stolicę lub okolice. No a jeżeli nie, to warto sobie taki czas znaleźć w tym tygodniu, a najlepiej codziennie, bo codziennie będzie pogoda sprzyjać. Zapraszam. Zachęcam. Coldplay, Clocks.

0: Natalia Kukulska, czy ona jest?
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Dożywocie za niewykonanie rozkazu żołnierza. To na razie propozycja, która trafiła do Ministerstwa Sprawiedliwości od prokuratora krajowego. Chodzi o to, że za niewykonanie rozkazu żołnierza aktualnie grozi do 3 lat więzienia, a jest projekt taki, by groziło nawet dożywocie. Więcej ważnych, ciekawych informacji już o 17:00. Słuchajcie nas uważnie na 106,2 FM.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
4: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
5: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Słońce gorące i niebo błękitne.
7: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
6: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
7: Trochę cienia w parku się znajdzie.
6: Aż chce się wstawać.
7: I budzić stolice i okolice.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
7: Od 7 do 10.
6: Zapraszają Jarek Wydra
7: i Weronika Ostrowska.
8: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy. No ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
9: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10:40 i 19:20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Zimą marznież, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
13: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
0: Minęła 17:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
14: Zmiany w programie Czyste Powietrze. Żołnierze z Warszawy na międzynarodowej defiladzie we Francji. NFZ kontroluje przychodnie w Piasecznie. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Korzystanie z programu Czyste Powietrze ma być łatwiejsze. To największy ogólnopolski system dopłat do wymiany starych pieców i docieplenia domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Zmiany, które wejdą w życie od przyszłego poniedziałku, to m.in. odejście od zasady 3 lat własności nieruchomości, czy wyższe wsparcie na termomodernizację. Co jeszcze się zmieni, wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
15: Jeżeli chodzi o bardziej efektywne źródła ciepła, dosyć często było podnoszone, że mamy do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które nie są kontrolowane, nie spełniają naszych warunków, jeżeli chodzi o naszą strefę pogodową. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że w okresie przejściowym do końca 2026 roku inne urządzenia niż pompy ciepła mogą być jeszcze wykorzystywane, ale od 1 stycznia 2027 tylko pompy ciepła elektryczne będą mogły być dofinansowane. Pozostałe urządzenia elektryczne nie będą miały tej możliwości.
14: W programie Czyste Powietrze zawarto dotychczas 971 tysięcy umów o dofinansowanie, z czego zakończono ponad 645 tysięcy. Dotychczas w programie wypłacono łącznie prawie 22 miliardy złotych, z czego ponad połowę w ostatnich dwóch latach.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
14: Z udziałem ponad 6 tysięcy żołnierzy, prawie 100 samolotów i ponad 300 pojazdów w Paryżu odbyła się defilada z okazji Święta Narodowego Francji, Dnia Bastylii. Na miejscu był Tomasz Zielenkiewicz.
16: Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął dziś doraźną kontrolę w tej placówce.
1: Dzieje się blisko.
14: Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę doraźną po doniesieniach medialnych o nieprawidłowościach w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie. To publiczna przychodnia utworzona przez Radę Miejską w Piasecznie. Politycy rządzącej tam Koalicji Obywatelskiej mieli mieć nieformalny dostęp do lekarzy poza kolejką. Samorządowcy zaprzeczają, że wykorzystywali swoje funkcje, aby ułatwić sobie dostęp do opieki zdrowotnej. Jakub Gołom, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia, potwierdził, że w reakcji na niepokojące doniesienia medialne w placówce rozpoczęto kontrolę.
16: Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął dziś doraźną kontrolę w tej placówce w Piasecznie, w której sprawdzamy przede wszystkim dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w latach 2024-2025, ale sprawdzamy również ten stan faktyczny w dniach prowadzenia kontroli. Wszyscy pacjenci mają prawo do dokładnie takich samych standardów opieki i to właśnie w trakcie kontroli będziemy sprawdzali, bo nie ma zgody na równe i równiejsze traktowanie pacjentów.
14: Kontrola ma zakończyć się we wrześniu.
1: Takie są lokalne inicjatywy.
14: Zabiorą najmłodszych mieszkańców Pragi do świata teatru. W najbliższą niedzielę startuje cykl przedstawień Bajkowa Praga Południe. O wydarzeniu mówi Tomasz Zadrużny, prezes Stowarzyszenia Teatr Baza.
17: To jest projekt skierowany do rodzin, rodziny z Pragi Południa, ale nie tylko z Warszawy, są zapraszani do parków na spektakle teatralne, które gramy między drzewami, dzieci i rodzice siedzą sobie na kocykach, integrują się, rozmawiają.
14: W niedzielę przy centrum lokalnym Kamionek będzie można zobaczyć Czerwonego Kapturka. W wakacyjnym repertuarze znajdzie się też m.in. Kwiat Paproci, Nowe Szaty Króla czy Legendy Warszawskie. Projekt finansowany jest przez Pragę Południe.
17: Uważamy, że kontakt ze sztuką też wychowuje te dzieci w wartościach, uczy języka, uczy postaw życiowych, więc taka funkcja wychowawcza, rozwojowa i też taka estetyczna, co jest ładne, co jest nieładne, co jest dobre, etyczna. Więc różne takie próbujemy w tych bajkach opartych na literaturze dobrej, jak opowiadałem, przemycić różne postawy i wartości, więc tak powinna wyglądać sztuka i tym się zajmować. W to wierzymy.
14: Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na Facebooku Teatru Baza.
18: Dziś ciepło, temperatura odczuwalna 26 stopni, ale są takie miejsca, gdzie mamy ostrzeżenie stopnia trzeciego przed burzami. To nie jest teren Mazowsza, to przede wszystkim Dolny Śląsk, ale także teren na zachód od Krakowa, jak patrzę na mapę. Generalnie południe Polski objęte tymi ostrzeżeniami, ale te punkty w sposób szczególny narażone na burze. Jutro także słonecznie w Warszawie, nawet 30 stopni. Deszczowo będzie dopiero w sobotę.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
18: To co, wybieracie się na Czerwonego Kapturka w plenerze już w niedzielę przy centrum lokalnym Kamionek. Ja od razu pomyślałem, że w sumie to dobry sposób, żeby niedzielę rodzinnie spędzić. Takie i inne informacje na antenie Radia Warszawa nieustannie Wam przedstawiamy po to, abyście Wy nie musieli tego robić, abyście mogli przyjemnie spędzać czas w akompaniamencie najlepszej muzyki, co o niniejszym czynie i zapraszam na ostatnią godzinę naszego popołudniowego spotkania. Witam. Dajcie, cześć.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wspominałem już o tym wydarzeniu, bardzo fajnym, ciekawym wydarzeniu na Pradze. Powiem, teatr zazwyczaj kojarzy nam się z pięknie oświetloną sceną, eleganckim strojem i drogimi biletami, ale okazuje się, że w Warszawie można obejrzeć spektakle na żywo, ba, nawet leżąc na kocyku. I taka jest sposobność już najbliższą niedzielę. O szczegółach Damian Kowalski.
2: W najbliższą niedzielę startuje cykl przedstawień bajkowa Praga Południe. To letnia propozycja teatru Baza na rodzinne spędzenie czasu w towarzystwie sztuki. Wszystkie spektakle będą grane przy centrum lokalnym Kamionek, mówi prezes Stowarzyszenia Teatr Baza Tomasz Zadrużny.
3: To jest projekt skierowany do rodzin. Rodziny z Pragi Południa, ale nie tylko z Warszawy, są zapraszani do parków na spektakle teatralne, które gramy między drzewami. Dzieci i rodzice siedzą sobie na kocykach, integrują się, rozmawiają.
2: W najbliższą niedzielę o 10:00 będzie można zobaczyć Czerwonego Kapturka, ale w wakacyjnym repertuarze znajdzie się też między innymi Kwiat Paproci, Nowe Szaty Króla czy Petson i Findus. Organizatorzy projektu celowo dobrali właśnie taki repertuar.
3: Czerwony Kapturek jest powieścią tak naprawdę o matce i córce, o wsparciu, o miłości matki do córki robimy i o odwadze. Także tutaj i mamy, prawda? W Nowych Szatach Króla na przykład to też oszustwo, jak dorośli kłamią i co się dzieje z tym kłamstwem, gdzie ono do nas prowadzi. Petson i Findus o samotności, starszy Petson, dziadek ma kota, który się wyprowadza od niego i oboje są samotni, więc opowiadamy o bliskości, o więzi.
2: Jednym z najważniejszych założeń projektu jest odciągnięcie najmłodszych od smartfonów. Po spektaklach dzieci będą mogły porozmawiać z aktorami.
3: Wyciągamy dzieci na kontakt człowieka z człowiekiem. To jest teatr. Siła teatru, który nie zastąpi smartfon, telewizja, internet, kontakt z żywym człowiekiem, emocjami. Tu i teraz, że w parku moim przychodzą takie piękne postaci, się pojawiają i dzieją się takie magiczne rzeczy.
2: Dzięki dofinansowaniu dzielnicy Praga Południe spektakle można oglądać za darmo. To już druga edycja cyklu, który rok temu zyskał dużą sympatię warszawiaków. Mieszkańcy stolicy cenią sobie obcowanie ze sztuką na świeżym powietrzu.
4: Dzieciaki zawsze będą zadowolone z tego, że sobie na coś fajnego popatrzą.
5: Zawsze jest to jakieś zajęcie dla dzieci, spędzenie czasu.
6: Uważam szczerze, że tak, bo tak wyciąga młodzież z domu. Ja personalnie uważam, że bym chciała właśnie oglądać takie pokazy.
7: No jeśli repertuar byłby dopasowany do publiczności, to chyba jakiś sens to ma.
8: No uważam, że to ma sens, bo część młodzieży dalej poszukuje jakichś takich zajęć i to jest fajny sposób, żeby poszerzać swoje horyzonty, nowe rzeczy doświadczać.
2: Informacje o wydarzeniach można znaleźć na Facebooku Teatru Baza, a my życzymy najmłodszym bajecznych wakacji. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
1: Na te wakacje trzeba jakoś dojechać. Na razie sprawdzamy, jak się jeździ po samej Warszawie. Trasa S8 od Lazurowej do Marymąckiej się korkuje, drodzy. Także most Grota w kierunku Bielan czy Towarowa w obu kierunkach w tym miejscu. Aleje Jerozolimskie między rondem de Gaulle a placem Zawiszy również w obu kierunkach. Wisłostrada od mostu Łazienkowskiego do mostu Gdańskiego. Również wał Miedzeszyński od Afrykańskiej do Stadionu Narodowego. Aleja Solidarności od Wolskiej w kierunku Pragi, Żwirki i Wigury w obu kierunkach. A to wszystko pewnie ma związek z koncertem. Może nie wszystko, ale duża część tych zatorów z koncertem na Stadionie Narodowym. Jeszcze słówko, spojrzę na wylotówki. No tutaj bez większych zaskoczeń o tej godzinie 3 kwadranse Konstancin Jeziorna, Piaseczno, Marki, Jabłonna. Nieco sprawnie jedziemy do Łomianek, do Pruszkowa i Starej Miłosnej. Tu 35 minut, Błonie, godzinna podróż z centrum Warszawy.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Szyb, szyb, song na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Tym razem to był tylko i aż krok od tragedii. Mówię o sytuacji z Wyszkowa z wczoraj, o której poinformowano Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie właśnie i zainterweniowali strażacy. Do wszystkiego doszło przed godziną 19 i wówczas pierwsze informacje się pojawiły o tym, że dwie dziewczynki topią się na Bugu. Na miejscu jednym ze świadków był mieszkaniec Wyszkowa, który na co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Był nad Bugiem prywatnie i gdy usłyszał wołanie o pomoc, zainterweniował. Pierwszą dziewczynkę sam na brzeg przetransportował. U kolejnej też na szczęście nic się nie stało i przybyli na miejsce strażacy, zainterweniowali. Ale musimy mieć się na baczności, uważać na swoje bezpieczeństwo, jeżeli w grę wchodzi zabawa nad wodą, to ja tylko powiem, że jednego tylko dnia, 28 czerwca, w wyniku utonięcia zmarło 17 osób, tylko jednego dnia.

0: Fire, Boogie Wonderland na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Wielkie serca. Wiadomo, że my Polacy mamy wielkie serducha, ale taki spektakl w multimedialnym parku Fontan będzie można zobaczyć. Już można zobaczyć właściwie przez całe lato. Aktualnie o godzinie 21.30 w lipcu. W każdy piątek i sobotę w pokazie są pokazy w multimedialnym parku Fontan. Kto nie był, a chciałby zobaczyć, naprawdę warto. Widziałem, polecam.

0: Big Day w dzień gorącego lata.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: I to by się, drodzy, zgadzało. Dziś mamy naprawdę piękny dzień gorącego lata i ta pogoda się utrzyma. Warto korzystać. Mówiliśmy między innymi o teatrze w parku na Kamionku. To już najbliższą niedzielę. Tam wówczas czerwony kapturek. Ale jest dużo innych sposobów, aby ten dobry czas na powietrzu na przykład spędzić. Jest wodny plac zabaw na Syrence. Na Wawrze. To jest wielofunkcyjny obiekt sportowy Syrenka przy ulicy Starego Doktora 1 w Warszawie na Marysinie Wawerskim. Otwarty jest codziennie od 10 do 19, więc jeżeli nie chcecie iść na basen, a chcielibyście się jednak schłodzić, no to jest idealne miejsce. Plac zabaw, wodny plac zabaw, tak? Czyli można się gdzieś w cieniu wyłożyć na leżaczku albo podskoczyć i się prysznic sobie zrobić. Coś pięknego, zapraszam. Korkuje się w dalszym ciągu trasa S8 od Lazurowej do Marymąckiej, także towarowa w obu kierunkach. Zakorkowany wał międzyszyński od Afrykańskiej w kierunku Stadionu Narodowego, Aleja Solidarności od Wolskiej także w kierunku Pragi i Żwirki Wigury w obu kierunkach. Utrudnienia w najbliższej okolicy Stadionu Narodowego z uwagi na koncert, który tam ma miejsce. Potrwają te utrudnienia do późnego wieczora, a policja może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym zamknięciu ruchu na mostach w Warszawie i będzie tym ruchem kierowała, więc trzeba się słuchać, drodzy kierowcy. Jeżeli chcecie wydostać się z centrum Warszawy, jedziecie na przykład w kierunku Marek, podróż ta trwa w dalszym ciągu ponad 40 minut, podobnie też Piaseczno, a Błonie to ponad 50. Pozostałe kierunki dość sprawna podróż. Najkrócej, najszybciej jedziemy do Starej Miłosnej 33 minuty, także Pruszków tu 35 minut. Mimo wszystko, drodzy kierowcy, cierpliwości, no i rozwagi, to najważniejsze.

0: John Gibson, Tutto na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Już dziś pierwszy hit w półfinale. Francja zmierzy się z Hiszpanią o godzinie 21. Można powiedzieć, że to jest taki przedwczesny finał, bo obie, mówiąc kolokwialnie, paki doskonałe. I Hiszpania prezentuje się bardzo dobrze w tych rozgrywkach, ale myślę, że Francja jeszcze lepiej piłkarsko wygląda. Pytanie, w jakiej formie będzie Mbappé i jak to wszystko się potoczy, bo jeden mecz rozstrzyga tutaj już o wszystkim prawie, że no bo to półfinał, rozstrzyga oczywiście o tym, kto wejdzie do finału. Mieliśmy już takie przypadki, że w ostatnich sekundach padał gol i zmieniało się absolutnie wszystko. Czy są fani piłkarscy, którzy nas słuchają i którzy prawdopodobnie zasiądą przed ekranami dziś o 21? Komu kibicujecie? Wiadomo, że nie biało-czerwonym. Niestety. A jak wiadomo, piłkarska miłość jest ślepa, nie tylko ta piłkarska. Sanach. Miłość jest ślepa.

0: Miriam Makeba. Pata, pata. W takich oto nastrojach.
1: Patata,
0: ja się właśnie żegnam. Pięknie Państwu dziękuję. Ania Bobko z Państwem.
1: Dzień dobry, ja się witam właśnie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Ślubuję Ci miłość.
4: Radiowy kurs małżeński.
3: Świadkowie, praktycy i eksperci.
4: Już jutro o 22:00.
3: Zapraszają Anna Murawska
4: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedict Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Reklamie.
1: Radio Warszawa, jest godzina 18.
7: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę doraźną po doniesieniach medialnych o nieprawidłowościach w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie. To publiczna przychodnia. Politycy rządzącej tam Koalicji Obywatelskiej mieli mieć nieformalny dostęp do lekarzy poza kolejką. Samorządowcy zaprzeczają, że wykorzystywali swoje funkcje, aby ułatwić sobie dostęp do opieki zdrowotnej. Jakub Gołom, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia, potwierdził, że w reakcji na niepokojące doniesienia medialne w placówce rozpoczęto kontrolę.
8: Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął dziś doraźną kontrolę w tej placówce w Piasecznie, w której sprawdzamy przede wszystkim dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w latach 2024-2025, ale sprawdzamy również ten stan faktyczny w dniach prowadzenia kontroli. Wszyscy pacjenci mają prawo do dokładnie takich samych standardów opieki i to właśnie w trakcie kontroli będziemy sprawdzali, bo nie ma zgody na równe i równiejsze traktowanie pacjentów.
7: Kontrola ma zakończyć się we wrześniu. Jedno ślady na celowniku stołecznej drogówki. Policjanci skontrolowali ponad 300 hulajnóg, rowerów i urządzeń transportu osobistego. Funkcjonariusze nałożyli 74 mandaty karne na kwotę przekraczającą

0: 30 tysięcy złotych. Wśród przewinień było m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości czy ingerencja w fabryczne ograniczniki prędkości. Wśród osób przekraczających przepisy było 21 nieletnich. Policjanci przypominają, hulajnogi elektryczne to nie zabawki, a pełnoprawne pojazdy, mówi aspirant Mariusz Bazylak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
1: Są to pojazdy. To nie jest zabawka. Jeżeli chcemy poruszać się taką hulajnogą elektryczną, musimy mieć co najmniej kartę rowerową. I tutaj mówię o osobach, które skończyły 10 lat, a nie mają lat 18. Oczywiście później już taka karta rowerowa nie obowiązuje, ale możemy jeszcze wykorzystać oczywiście nasze prawo jazdy kategorii B, czy te niższe kategorii AM, B1, które uprawniają nas, aby poruszać się taką hulajnogą elektryczną.
0: W Polsce maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km na godzinę. Na hulajnodze może poruszać się tylko jedna osoba. Kierujący poniżej 16 roku życia muszą mieć na głowie kask. Teatr Kamienica apeluje do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o interwencję w sprawie swojej siedziby przy Alei Solidarności 93. Dyrekcja alarmuje, że zabytkowy budynek jest w złym stanie technicznym, a od lat trwa spór dotyczący jego zarządzania i remontu. Teatr wskazuje, że rozwiązaniem mogłoby być wykupienie przez miasto udziałów w częściach wspólnych nieruchomości, o które toczy się spór. Jako większościowy współwłaściciel budynku miasto mogłoby w ten sposób uporządkować sytuację i umożliwić przeprowadzenie remontu, mówi Justyna Sieńczyło, dyrektorka naczelna i artystyczna Teatru Kamienica.
2: Chcielibyśmy, żeby tę sporną część, którą sami chcieliśmy we fragmenciku kupić, żeby mieć tytuł prawny do tego miejsca. Ten środeczek wynajmowany od wspólnoty, niech to kupi miasto. I mamy jednego właściciela całości. Nam nie chodzi o to, żeby być jakimś właścicielem, tylko chcieliśmy zabezpieczyć, bo zawsze chciano nas stamtąd wyrzucić przez ten malutki środeczek teatru.
0: Ratusz odpowiada, że sprawa jest skomplikowana, bo budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej, a decyzje wymagają uwzględnienia stanowiska wszystkich właścicieli. Na razie nie ma porozumienia kończącego wieloletni konflikt. Dziś było ciepło, a w najbliższych dniach będzie jeszcze cieplej. Letnia pogoda wraca, mówi Radiu Warszawa synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.
3: W środę na termometrach w Warszawie możemy zobaczyć 28, być może nawet 29 stopni, a czwartek i piątek będą tymi dniami upalnymi, kiedy temperatura wzrośnie do około 30-31 stopni, z czego noc z czwartku na piątek może być tak zwaną nocą tropikalną, gdzie temperatura nie spadnie nam poniżej 20 stopni.
0: Rosnąca temperatura przyniesie ze sobą jednak możliwość występowania burz. W niektórych częściach Mazowsza mogą też występować gwałtowne opady deszczu. Taka sytuacja pogodowa utrzyma się do weekendu. Zabiorą najmłodszych mieszkańców Pragi do świata teatru. W najbliższą niedzielę startuje cykl przedstawień Bajkowa Praga Południe. O wydarzeniu mówi Tomasz Zadróżny, prezes stowarzyszenia Teatr Baza.
4: To jest projekt skierowany do rodzin. Rodziny z Pragi Południa, ale nie tylko z Warszawy, są zapraszani do parków na spektakle teatralne, które gramy między drzewami. Dzieci i rodzice siedzą sobie na kocykach, integrują się, rozmawiają.
0: W niedzielę przy centrum lokalnym Kamionek będzie można zobaczyć Czerwonego Kapturka, a w wakacyjnym repertuarze znajdą się też m.in. Kwiat Paproci, Nowe Szaty Króla czy Legendy Warszawskie.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: . 27 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 28 stopni. Faktycznie jest bardzo upalnie, szczególnie jak na godzinę 18.05 dokładnie już. W najbliższych godzinach ta temperatura będzie delikatnie spadać. Przewidywane jest 24-23 stopnie, w nocy zaś 18, jutro 27-26 i również pełne słońce. Już 6 minut po godzinie 18, Ania Bobko, wieczór w dobrej atmosferze. Witam się z Państwem bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na najbliższe 4 godziny. W tej godzinie dobre słowo powierza Leona 14, też troszkę powiemy o korkach tych wakacyjnych, więc tych troszkę przyjemniejszych. Będzie też dużo dobrej muzyki, takiej jak Gina T i Summertime, Summertime, która nas zaraz przywita. Ale proszę się nie martwić, bo po polsku też trochę będzie i będzie też po angielsku i będzie dużo, dużo dobrej muzyki, więc warto zostać razem z nami na 106,2 FM.

0: pas. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie, wybrzmiało na antenie Radia Warszawa 13 minut po godzinie 18. Wyjeżdżamy na warszawskie ulice. Te wakacyjne korki troszkę przyjemniejsze, dlatego że jest ich mniej. Aczkolwiek zdarzają się szczególnie dzisiaj, kiedy na Stadionie Narodowym mamy koncert Betty Baniego. Tutaj pozdrawiam wszystkie osoby, które na ten koncert zmierzają albo gdzieś w okolicach tego koncertu się znajdują. Na pewno macie bardzo głośno, ale na pewno też macie bardzo tłocznie, ponieważ całe okolice właśnie Stadionu Narodowego są nieprzejezdne. Są zmiany w komunikacji transportu publicznego i też właśnie wszystkie drogi wokół stadionu są zamknięte. Miejmy to na uwadze, jeśli gdzieś podróżujemy w tamtym kierunku. Podczas trwania koncertu te trasy będą znowu otwarte, a za około 2 godzinki, podejrzewam, znowu będą zamknięte w momencie, kiedy koncert się skończy, także zachęcam do śledzenia po prostu komunikatów warszawskiego transportu publicznego. Jeśli chodzi o inne trasy, to do Marek 38 minut potrzebujemy, żeby się dostać do Nadeżna 38 minut, a do Otwocka 34 minuty. Szerokości i bezpieczeństwa jak zawsze Państwu życzę.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Marisa i Odkochaj wybrzmiała na antenie Radia Warszawa 21 minut po godzinie 18. Posłuchajmy teraz, co dobrego ma nam do przekazania Ojciec Święty.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Kościół pielgrzymujący w dziejach ludzkości, punkt 21. Uznając, że Bóg towarzyszy wolności istnień ludzkich w kształtowaniu się historii, Sobór Watykański II potwierdził rozróżnienie między wspólnotą eklezjalną a wspólnotą polityczną, wskazując, że każda z nich winna działać w jak najpełniejszej autonomii. Obecność Kościoła w świecie wyraża się zatem również w jego relacji do społeczeństwa obywatelskiego i instytucji publicznych. Wchodząc z nimi w dialog, Kościół uznaje wartość rzeczywistości społecznych i politycznych oraz szanuje ich własną odpowiedzialność, wspierając wszystko to, co chroni życie osób i umacnia fundamenty tkanki społecznej. Nie rości sobie on pretensji do przejmowania funkcji należnych państwu, przeciwnie. Ceni jego służbę dobru wspólnemu i z przekonaniem uznaje odpowiedzialność, którą instytucje cywilne sprawują w społeczeństwie. Zarazem jednak misja powierzona Kościołowi nie pozwala mu pozostawać z dala od konkretnych cierpień mężczyzn i kobiet naszych czasów. Jego bliskość nie rodzi się z zamiaru wyręczania instytucji, ani tym bardziej z ukrytej krytyki ich działania, lecz z ewangelicznej miłości, która przynagla go, by pochylał się nad ranami ludzkości w chwilach, gdy ujawniają się one z największą dotkliwością. Kiedy Kościół interweniuje, czyni to na wzór miłosiernego Samarytanina, z dyskrecją i bliskością, świadom, że to, co rodzi się z bezpośredniej konieczności, nie może stać się normą ani zastąpić instytucjonalnej odpowiedzialności właściwej wspólnocie obywatelskiej.

Tony Esposito, Papa Chico na naszej antenie na 24 minuty przed godziną 19. Bardzo przyjemny utwór z 1985 roku włoskiego artysty Tonego Esposito właśnie. A teraz utwór polsko-hiszpańsko-portugalskiej wokalistki, czyli Carla Fernandez i Co jeśli na 106.2 FM.

Matthew West, Grace Wins na antenie Radia Warszawa na 14 minut przed godziną 19. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest msza trydencka. Jest to taka zwana msza w klasycznym rycie rzymskim. Celebrowana jest według mszału rzymskiego z 1962 roku. Liturgia odprawiana jest głównie w języku łacińskim, a jej charakterystycznymi elementami są cisza, chorał gregoriański oraz tradycyjne gesty i modlitwy. No i w Warszawie jest kilka takich mszy sprawowanych, mszy trydenckich dokładnie. Pełna rozpiska jest na naszej stronie radiowarszawa.com.pl, tam Państwa odsyłam, ale na przykład w parafii świętego Klemensa Hofbauera przy ulicy Karolkowej 49 taka msza o godzinie 6.45 oraz 14 w niedzielę jest odprawiana. Taka moja propozycja dla Państwa, może coś ciekawego, coś innego, coś nietypowego właśnie na najbliższą niedzielę można w ten sposób się pomodlić. Radiowarszawa.com.pl, tam Państwu odsyłam, tam więcej informacji.

0: The Beach Boys, God Only Knows. Kończą godzinę 18 w Radiu Warszawa podczas naszego wieczoru w dobrej atmosferze. Już za chwilę godzina 19, o 19 jak zawsze dziennik Radia Watykańskiego.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Grzegorz Przędrzykiewicz, chrząszcz Żywoszyce, powiat Łękołowy.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Rok 1956 i 2026.
0: 70 lat.
5: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
0: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
5: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
0: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Zimą marznież, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedict Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa, godzina 19.
8: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
9: We Francji trwa wielka mobilizacja przed podróżą apostolską Leona XIV. Harmonia to hasło tegorocznego franciszkańskiego spotkania młodych. Na wakacyjnym wypoczynku w Polsce przebywają dzieci z Palestyny, podopieczni Domu Pokoju w Betlejem. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kościół we Francji uruchomił oficjalną stronę internetową podróży apostolskiej Leona XIV do tego kraju. Odbędzie się ona od 25 do 28 września. Trwa też rekrutacja wolontariuszy. Zgłasza się wielu chętnych, w tym neofici, którzy chrzest przyjęli dopiero w ubiegłą Wielkanoc. W przygotowanie spotkania papieża z młodzieżą zaangażowali się organizatorzy tradycjonalistycznej pielgrzymki do Chartres.
10: Oficjalny program nie został jeszcze ogłoszony. Podano jednak najważniejsze wydarzenia, do których przygotowują się organizatorzy. Są to m.in. nieszpory w katedrze Notre Dame, spotkanie z młodzieżą na stadionie Saint-Denis oraz msze w centrum Paryża i Lourdes. Rozpoczęto też nabór wolontariuszy. Wszędzie widać wielką mobilizację i entuzjazm. O pomoc poproszono także organizatorów dorocznej pielgrzymki do Chartres. Przygotują oni papieskie spotkanie z młodzieżą.
9: W organizację podróży apostolskiej włączyli się też francuscy skauci. Mają w tym zakresie wielkie doświadczenie, ponieważ często obsługują pielgrzymki do Lourdes. 700 młodych ludzi z całej Polski przyjedzie do Kalwarii Pacławickiej na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. Tegoroczny festiwal odbędzie się od 19 do 25 lipca pod hasłem Harmonia. Karol Darmoros.
11: Przez 7 dni uczestnicy franciszkańskiego spotkania młodych będą wspólnie się modlić, słuchać konferencji, spotykać się w małych grupach oraz brać udział w warsztatach, koncertach i zawodach sportowych. Centralnym punktem każdego dnia będzie Eucharystia. Tegoroczne hasło Harmonia nawiązuje do różnorodności tworzącej jedność Kościoła, mówi Vatican News rzeczniczka FSM Joanna Kiełt.
12: Każdy z nas tworzy ten Kościół. Myślę, że Pan Bóg jest tym, który to spaja właśnie i to On jest tym dyrygentem tej harmonii, tym dyrygentem, który się pojawia na naszych materiałach graficznych, w naszym plakacie. On jest tą ręką, która prowadzi tą melodię do tej harmonii.
11: Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Cukier, Maja Sowińska, Kuba Piechnik i zespół Fioretti.
9: Dobiega końca 16-dniowy pobyt w Polsce 30 palestyńskich dzieci podopiecznych Domu Pokoju w Betlejem. Program pobytu był bardzo bogaty, obejmował Kołobrzeg, Gdańsk, Warszawę, Jasną Górę, Podhale, Kraków, Wrocław, Wałbrzych i Kotlinę Kłodzką. Jak mówi siostra Szczepana Chrychorowicz, dyrektor Domu Pokoju w Betlejem, dla palestyńskich dzieci pobyt w Polsce oznacza spokój, bezpieczeństwo i oderwanie się od lęków wojny. Był to dla nich szok, podobnie jak zimna woda w Bałtyku.
13: Woda wreszcie, bo w Palestynie woda to, no to raritas po prostu. Trzeba bardzo oszczędzać wodę, jest brak wody i no i właśnie to było też takie dodatkowa radość, że tak może być. No przede wszystkim ta radość bycia razem, bycia takimi wolnymi. Można było sobie chodzić, gdzie się chce, oczywiście no pod nadzorem, ale właśnie to takie nie, że o tu granicę, dzieciaki, no ojejku, tu nie mogliśmy wyjść z Palestyny, a tu po prostu możemy sobie tak chodzić i spotykać się ze wszystkimi i korzystać tak jak inni ludzie.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: –27 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 26 stopni i tak jest też w Ząbkach, w Markach, w Łomiankach, w Pruszkowie, w Dawidach, w Mysiadle, w Piasecznie Józefowie i w Otwocku. W najbliższych godzinach ta temperatura będzie spadać. Około godziny 22 21 stopni, około 23 20 stopni, w nocy zaś 17-16 stopni. Pięć minut po godzinie 19:00, Ania Bobko, wieczór w dobrej atmosferze. Witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania. W tej godzinie mamy wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim, czyli ksiądz Piotr Pawlukiewicz dokładnie zaprasza. Mamy też Anne-Marie na samym początku, która zostawia wszystko, tak nazywa się utwór, który nas przywita. Ale będzie też Enrique Iglesias, będzie też Kate Bush i będzie też Kasia Popowska. Także warto zostać razem z nami na 106,2 FM.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Trwa wieczór w dobrej atmosferze, dokładnie wtorkowy wieczór, a po wtorku zawsze nadchodzi oczywiście środa. A tak się składa, że w każdą wakacyjną środę w letnim poranku z Radiem Warszawa, który od 7 do 10 na naszej antenie, będziemy rozdawać bilety na rodzinną wyprawę, kosmiczną rodzinną wyprawę do Kosmoparku. Kosmopark to jedyne miejsce w Warszawie, gdzie można przeżyć kosmiczną przygodę w ponad 40 interaktywnych strefach od

0: do zdobycia. 7.10 Radio Warszawa 106.2 FM albo radiowarszawa.com.pl. Weronika Ostrowska i Jarek Wydra gorąco zapraszają.
1: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice kosmoparku.
0: A już teraz Enrique Iglesias i Escape na naszej antenie. 13 minut po godzinie 19.00.

0: Kiss This Love i Alison Moyet już na antenie Radia Warszawa wybrzmiała 21 minut po godzinie 19, a teraz ksiądz Piotr Pawlukiewicz.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część pierwsza. Decyzja to jesteś ty.
2: Taki kiedyś przykład dałem młodzieży. Chodząc po Golęcie spotkałem faceta, który był w moim wieku, więc zaczęliśmy wspominać filmy, zaczęliśmy wspominać mecze, Legia, on to wszystko miał w jednym palcu. I opowiedzieliśmy sobie, jak przed laty spędzaliśmy wakacje. Ja mówię, że rodzice nieraz nie mieli czasu gdzieś wysłać mnie na kolonie, to siedziałem na podwórku. Graliśmy w karty, graliśmy w piłkę, tam chodziliśmy na basen. On mówi, u mnie tak samo. Też jak przyjechali któregoś dnia przyszedł starszy kolega, starszy chłopak i mówi, chcecie nauczyć was grać w brydża. Matko, brydż to dla dorosłych, taka gra, on nas nauczy. No dawaj te karty. On coś rozdał, tak się gra w brydża, tak się licytuje, tak się tutaj zbiera. Tego. Poszedł, od tego dnia graliśmy w brydża. Brydżyści na piaskownicy. Wrócili koledzy z wakacji, jeden w górach, drugi nad morzem, wypchaj się z górami nad morzem, w brydża gramy, rozumiesz? No i jeszcze graliśmy w tego brydża we wrześniu, w październiku rzadziej, w listopadzie się znudziło, w grudniu przestaliśmy. Minęło 10 lat. Jestem z rodzicami na wczasach. Ogłoszenie, szukamy czwartego do brydża. To ja pójdę. Idzie, rozdają karty. On coś mówi, a w co ty grasz? Brydża. Nie, no ale bez żartu, tak uważnie. To co to za gra jest? Przecież brydż. No jaki brydż? To ty chory jesteś? To nie ma nic wspólnego z brydżem. Ale mnie załatwił. Proszę Państwa, z całą powagą, chociaż będzie brzmiał śmiesznie. Wyobraźcie sobie, że do was do mieszkania na 3 miesiące zostanie oddelegowany święty Paweł. No sobie kozetkę zrobi tam w kuchni. Będzie tylko tak sobie chodził, będzie słuchał, będzie z wami jadł. I po 3 miesiącach zadam wam pytanie. Przepraszam, jakie jesteście wyznania? Rzymskokatolicy. Nie, ale tak poważnie. Jakie jesteście wyznania? No rzymskokatolicy. Nigdy nie modliłem, żebyście się modlili. Nigdy nie widziałem. Gadacie ciągle o pieniądzach. Kłócicie się ciągle o telewizor. Jest ciągle gadanie o komputerze. O benzynie. O ciotce. O tym. Kim wy jesteście? Co to za religia? Na sympozjum, bardzo ciekawym sympozjum we Wrocławiu słyszałem. W Polsce, nie wiem czy państwo zgodzicie, jest jedna ideologia, która panuje. Materializm praktyczny. Pojedziecie nad morze, o czym ci ludzie gadają? Kasy mało. Pojedziecie w góry, kasy mało. Tak. Więc obraz o Boga jaki trzeba mieć. Ktoś powiedział tak, jeśli coś zrozumiałeś o Bogu, to już nie jest Bóg. Bo zrozumiałeś, Bóg jest tajemnicą, Bóg jest nieprawdopodobny. I my stwarzamy, Pismo Święte mówi, Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, a my stwarzamy na Boga podobieństwo. Proszę Państwa, zgodzicie się z taką sytuacją. Ktoś przychodzi do ciebie i mówi, pożycz stówę. No dobra, to pożyczę ci, masz. Tylko w piątek oddaj. Dobra. Przychodzi w piątek, słuchaj stary, głupio mi, 2 punkty. Nie mam twojej stówy, jeszcze nie oddam ci. I potrzebna by mi była jeszcze druga. No to jak ktoś z was ma dobre serce, to powie, dobra, no to masz drugą stówę, tylko jeszcze raz to pamiętaj. Bez żartów. Przychodzi w piątek, mówi, stary, nie denerwuj się, bądź spokojny, ale nie mam tych 2 stów, a jeszcze 3 by się przydała. No większość z nas by powiedziała stop. Koniec. Nie, bez żartu. Pokażesz się z pieniążkami, zaczniemy w ogóle rozmawiać. I my myślimy, że Pan Bóg jest taki sam jak my. Że my się spowiadamy jednego dnia z tego samego, drugiego dnia z tego samego. I Pan Bóg mówi, dość. Koniec. Koniec żartów. Proszę Państwa, kiedyś napisano na konfesjonale jednego księdza. Tu spowiada ksiądz, który się niczemu nie dziwi. Bo przyjechali jakieś księża z emeryci, głusi trochę na spowiedź do parafii. I było z konfesjonału, słuchaj, co? Jak mogłaś? Nieprawdopodobne. Nie powtórzy się to więcej. No i już proboszcz tam zwrócił uwagę, ale proszę Państwa, co to jest małżeństwo szczęśliwe? Jest to wspólnota dwojga ludzi przebaczających sobie codziennie. Panno droga, nie patrz, że chłopak ci mówi kocham cię. Oni wiedzą, że to robi na dziewczynach wrażenie. Jak jedziesz tramwajem, weźmie cię na kolana, no to jest normalne. Słuchaj, co twój chłopak mówi o swojej matce. Co mówi o nauczycielce, wychowawczyni. Co mówi o swoich kolegach. To samo będzie mówił o tobie. To samo. Mamy jedno serce od kochania, od jedzenia, od wszystko oceniamy jednym sercem. I właśnie ten obraz Ojca, który można znaleźć tylko w Biblii prawdziwym do końca. Jezus jest piękny. Kochani, jak Jezus jest piękny. Nigdy nie poddał się na chwili słabości.

przepiękny utwór Demono Kamień i Aksamit jeszcze nam pięknie tutaj wybrzmiewa na antenie Radia Warszawa na 25 minut przed godziną 20. Utwór zespołu Demono z 1994 roku. Piosenkę skomponował, a także napisał do niej tekst lider i założyciel formacji Marek Kościkiewicz. Tytułowe pojęcia nawiązują do dwoistości ludzkiej natury i relacji. Tekst symbolizuje zderzenie surowości, chłodu i trudów życia z delikatnością, ciepłem i uczuciem, ale też często krytycy wskazują ten utwór jako taki muzyczny most, który sprytnie łączy pop-rockowy styl zespołu z bardziej poetyckim i głębokim przekazem, tworząc ponadczasową balladę. Myślę, że wszyscy Państwo ją świetnie znają i mam nadzieję, że tak samo jak ja bardzo ją lubią. Trochę teraz zmieniamy klimat, zmieniamy też język. Lost Frequencies i James Blunt Melody. Już teraz na 106.2 FM.

Kuba i Kuba Stygniela to bardzo przyjemny utwór tegoroczny, idealnie wpasujący się w tą porę i w tą godzinę, 15 minut przed godziną 20. Faktycznie to lato nam stygnie teraz, piękna pogoda i piękne słońce, bardzo letnio jest. Te przez to, że jest letnio, mamy też niski poziom Wisły. No i ten niski poziom Wisły znowu zaskoczył, ponieważ na warszawskim odcinku rzeki odnaleziono dwa wyjątkowe przedmioty wykonane z poroża jelenia, które mogą liczyć nawet kilka tysięcy lat. Odkrycia już trafiły do konserwatora zabytków, a eksperci będą badać ich dokładny wiek i pochodzenie. No i to właśnie członkowie Million Explorers Team w ciągu ostatnich tygodni natrafili na dwa wyjątkowe zabytki. Na początku czerwca odnaleźli siekierę, która według wstępnych ocen może pochodzić z przełomu mezolitu i neolitu, czyli około 10 tysięcy lat przed naszą erą. A kilka dni temu grupa dokonała kolejnego odkrycia między Mostem Gdańskim a Mostem Grota Rodeckiego. Odnaleziono motykę wykonaną z poroża jelenia. Jak wynika z oceny ekspertów, również ten przedmiot najprawdopodobniej pochodzi z epoki neolitu. No i właśnie eksploratorzy zwrócili uwagę na to, że tegoroczne odkrycia wyraźnie różnią się od ubiegłorocznych, bo w poprzednich latach również takie znaleziska były dokonane. Oba odkryte narzędzia zostały przekazane do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Następnie mają trafić do Państwowego Muzeum Archeologicznego, gdzie zostaną poddane szczegółowym badaniom. Także niezwykłe badania. Cieszymy się. Bardzo niezwykłe badania, niezwykłe odkrycia. Cieszymy się. No i zobaczymy, co tam więcej będzie można o tym powiedzieć. Chociaż naprawdę myślę, że robi wrażenie. 10 tysięcy lat przed naszą erą, to aż ciężko sobie to wyobrazić. Już teraz Kate Bush i Wonderful Heights, o tak, na naszej antenie, na 14 minut przed godziną 20.

0: Jimmy Summerwell, To Love Somebody, kończy godzinę 19 w Radiu Warszawa, podczas naszego wieczoru w dobrej atmosferze. Już za 2,5 minuty godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Słońce gorące i niebo błękitne.
3: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
2: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
3: Trochę cienia w parku się znajdzie.
2: Aż chce się wstawać.
3: I budzić stolice i okolice.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
3: Od 7 do 10.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam sieci. Jacek Karnowski.
5: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
6: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
7: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl. Zachęcamy do wejścia w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa wsparcie.
8: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Reklamie.
0: 26 stopni Celsjusza wskazują w tym momencie termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 25 stopni. Cały czas mamy słoneczko i jeszcze przejrzyste niebo. Tak będzie do zachodu słońca, który o godzinie 20.54 jest przewidywany dokładnie. W nocy 18 stopni, 17, nad ranem 16. Jutro zaś słońce za chmurami w pierwszej połowie dnia. W drugiej połowie dnia już bardziej pełne słońce, maksymalnie 28 stopni Celsjusza. Dokładnie na zegarach. Wieczór w dobrej atmosferze w Radiu Warszawa cały czas trwa. Witam się z Państwem bardzo serdecznie, Ania Bobku. Pozdrawiam tych, którzy do nas dołączyli. Pozdrawiam też tych, którzy są z nami od samego początku. Pozdrawiam i oczywiście gorąco zapraszam. W tej godzinie Czas to Miłość, ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic gorąco zapraszają. Dużo też dobrej muzyki. Taki jak na przykład Tina Turner i We Don't Need Another Hero, który już teraz nam tutaj pięknie gra. Będzie też Shakira i Burna Boy Die Die, tak w klimacie mistrzostw, które dzisiaj półfinały z tego, co się orientuję. Chociaż ja mało piłkarska, ale to akurat wiem.

Shakira, Born a Boy, Die Die. Czuję się wręcz wywołana do tablicy tym utworem, żeby Państwu powiedzieć o tym, że za niecałe 50 minut rozpocznie się półfinał. Pierwszy półfinał, Francja i Hiszpania. Mistrzostw świata oczywiście. Jutro Argentyna i Anglia, czyli drugi półfinał. Godzina 21, dzisiaj i jutro oczywiście. No i potem finał, zobaczymy jak to tam będzie wyglądać. Nie wiem, komu Państwo kibicują, ja szczerze nie mam swoich faworytów, bo tak jak mówiłam, piłkarska nie jestem, ja jestem muzyczna. Dlatego z muzycznych ciekawostek mogę powiedzieć, że Shakira pobiła rekord i została pierwszą artystką, która nagrała oficjalną piosenkę na 4 różne mistrzostwa świata. Daj, myślę, że bardzo znany utwór, popularny teraz i też taki wpadający w ucho, idealnie wpasowujący się i w mistrzostwa świata, i w sezon letni i wakacyjny. Mam nadzieję, że humor Państwu troszkę poprawił, no i zagrzał do kibicowania swoim faworytom dzisiaj właśnie. Hiszpania, Francja, godzina 21. Trzymamy kciuki.

0: Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Przepiękny utwór, 20 minut po godzinie 20 wybrzmiał na antenie Radia Warszawa. To teraz trochę właśnie o tej miłości. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt trzeci. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
2: Trudną prawdę czasami mam do powiedzenia komuś, albo chciałabym powiedzieć o kimś coś, co mi się wydaje nieżyczliwe, ale uważam, że to jest prawdą, a kardynał Wyszyński mówi, że mam mówić zawsze życzliwie o bliźnich i nie mówić o nich źle. Jak to pogodzić?
3: Bardzo bym uważał na to, żeby tego tak właśnie dosłownie nie potraktować czasami, jak niektórzy chcą Pismo Święte potraktować, ale powiedziałaś takie zdanie, które może się zrodzić takie pragnienie w sercu każdego z nas. Ja chcę mu powiedzieć prawdę. No to się zapytam w takim razie i jeżeli chcesz, to dlaczego? Jaką intencją się kierujesz? Co chcesz mu przez to powiedzieć? Bardzo ciebie proszę, zwróć też uwagę na konsekwencje wypowiadanych słów, które mu powiesz. Nawet jeżeli to będzie prawda, ta prawda może go zranić, może go zniszczyć, może go po prostu bardzo mocno zamknąć.
2: Warto sobie zadać na pewno te pytania, zanim coś wypowiemy. Myśli możemy pohamować. Myśli są przede wszystkim w naszej głowie, a dopiero mowa sprawia, że to, co w głowie, wychodzi na zewnątrz. No i chyba trzeba myśleć, co
3: tak
2: mówimy.
3: Tak jest, więc znowu powracamy do tych narzędzi. Pamiętajmy, otrzymaliśmy rozum i wolną wolę. To my decydujemy. To my powinniśmy podjąć pewien osąd. Oczywiście wprost proporcjonalnie do tego, jak ukształtowane jest nasze sumienie, jak żeśmy czym je nakarmili, jak żeśmy je, można powiedzieć, ukształtowali, według czego, według jakich wskazań, tak pewnie będziemy nieraz mówili. My, kiedy poznajemy życie Pana Jezusa, to widzimy, że Pan Jezus też mówił prawdę, ale czy kiedy spotkał się z jawną grzesznicą, to zaczął jej wypominać grzech? Kiedy spotkał się z Piotrem, który go 3 razy zdradził, to mu zaczął wypominać? Nie, zapytał się go 3 razy, czy ty mnie kochasz. Więc jakby o to pyta, w ogóle jak to się mówi, odwraca kota ogonem. A kiedy mówił prawdę i można powiedzieć bił między w oczy? Kiedy spotykał ludzi cynicznych, którzy zakładali maski, którzy udawali świętych, to są uczeni w piśmie, to są faryzeusze. A im co mówił? Groby pobielane jesteście, wy obłudnicy. I powiedział prawdę, dlaczego? Bo wiedział, że musi ich uwolnić z czegoś, w czym się zamknęli i co największą krzywdę powoduje w ich sercu. Właśnie fałsz i oszustwo i dlatego.
2: No dobra, ale Pan Jezus to wiedział, kiedy powiedzieć tym prawdę prosto w oczy, a kiedy powiedzieć prawdę, ale innymi słowami, no ktoś by mógł powiedzieć, że bardziej miłosiernie i tak trochę na okrągło.
3: Tak jest, wydaje mi się, że w takim wypadku, bo ja też to przeżywam, czasami warto zamilknąć, o czym żeśmy też wspominali, czasami lepiej milczeć, czasami będzie to milczenie złotem, prawda? I może lepiej nie powiedzieć, lepiej się troszkę więcej zastanowić, pozbierać informacje, może kogoś się dopytać, czy komuś warto powiedzieć, ale my nie musimy w każdej sytuacji się odezwać. Po prostu nie musimy. Nie masz takiego obowiązku. Jeżeli masz wątpliwości, ich jest naprawdę dużo, że nie jesteś pewny, że to może wyrządzić jakieś nieprzewidywalne, złe skutki, to po prostu nie mów. Nie musisz zbawić świata tak jak Pan Jezus.
2: Ja też usłyszałam kiedyś od jednego ze spowiedników, że jeżeli nie masz przekonania, że coś, co wypowiesz, przyniesie dobro, to po prostu nie mów. Czyli znowu byśmy wrócili do tego, że czasem warto zamilknąć, bo to, czego nie wypowiedzieliśmy, ale potem to przemyślimy i stwierdzimy, że jednak warto, no to nigdy nie będzie za późno, żeby to powiedzieć.
3: No bardzo mi się podobało też radę, którą ja też otrzymałem, skoro się radami dzielimy, kiedy się pytałem, jak ewangelizować świat, jak mówić do grzeszników. Kiedy byłem nastolatkiem, tak chciałem ewangelizować. I tak w końcu pytam się jednego swojego znajomego, słuchaj, co tutaj zrobić, jak powiedzieć. To on mi powiedział, wiesz co, Michał, mów wtedy, kiedy pytają. A żyj tak, żeby pytali. A więc świadectwo swojego życia, prawda? Wymusić na kimś, żeby chciał ze mną porozmawiać. Znaczy, tego się nie da zaplanować, po prostu to się jakoś dzieje.
2: I to już bardziej chyba do Pana Boga należy, a my musimy po prostu rozpoznać moment. O mowie rozmawiamy i o tym, żeby mówić życzliwie o drugich, nie mówić źle o bliźnich. A co jeszcze z taką sytuacją? Czasami mamy tak, jak nagromadzą się w nas złe myśli o innych, ktoś nas doprowadzi do
3: pasji.
2: Do pasji. To właśnie, miałam inne słowo na myśli, ale to jest bardzo dobre. I ja chcę się wygadać.
3: Ale wygadać o kimś, ale nie o, te,
2: tak,
3: nie o tej osobie.
2: Tak.
3: Myślę, że warto mieć takich kilka osób, może nie za dużo, którym mogę zaufać, które wiem, że są w miarę dojrzałe emocjonalnie, że mogę się nim podzielić, że są dyskretne. Wydaje mi się, że potrzebujemy takich osób, gdzie jednak ta para z nas wyjdzie troszeczkę, że będziemy mogli się wygadać, ktoś nam pomoże zobiektywizować daną sytuację, może lepiej zrozumieć, albo nawet może nam powie, słuchaj, wiesz co, jestem twoim przyjacielem i widzę, że to jest bardziej twój problem, a nie tej osoby, że to ty sobie z czymś nie radzisz, nie? To jest oczywiście bardzo trudne. Oczywiście też zachęcam do tego, by się uczyć i modlić o to, że ja chcę z tą osobą, która doprowadza mnie do takiej szewskiej pasji, spróbować pogadać. W niektórych przypadkach jest to niemożliwe. Ja to wiem, ale próbować, spotkać się z nim i pogadać, co mi się w tobie nie podoba, co we mnie wywołujesz, znaczy w sensie, jakie emocje we mnie wzbudzasz, ale moje emocje mówią o mnie.
2: Czyli nie kłamiemy, mówimy prawdę, tylko z mądrością i roztropnie.
1: Czas to miłość.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 26 minut przed godziną 21 podczas naszego wieczoru w dobrej atmosferze, oczywiście na 106,2 FM. A ja mam taką ciekawą inicjatywę, myślę, że dla większości osób, bo kto nie lubi pomagać, a najlepiej możemy pomagać na przykład poprzez oddawanie krwi. Śródmieście gra dla życia, 19. edycja akcji krwiodawstwa już od początku lipca. Urząd Dzielnicy Śródmieście we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zapraszam do udziału w 19. edycji akcji Krwiodawstwa Śródmieście Gra dla Życia. To inicjatywa skierowana do wszystkich osób, które chcą realnie pomóc, oddając krew, ratując zdrowie i życie innych. W ramach akcji przez 4 miesiące, od lipca do października, będzie można skorzystać z mobilnych punktów poboru krwi zlokalizowanych na terenie dzielnicy Śródmieście. Każda oddana kropla ma ogromne znaczenie. Z roku na rok akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. No i w ramach podziękowania za udział w zbiórce, każda z 1000 pierwszych osób, które oddadzą krew w trakcie trwania akcji, otrzyma 2 zaproszenia na koncert finałowy Krzysztofa Zalewskiego, który odbędzie się 13 października 2026 roku. I tak się składa, że jutro jest możliwość właśnie oddawania krwi w takim mobilnym punkcie przy Pałacu Kultury i Nauki w godzinach 8-13.30. Dokładnie. Odsyłam Państwa też na stronę Urzędu Dzielnicy Śródmieście. Tam jest dokładna rozpiska też innych terminów i tam też jest informacja, jeżeli by się zmienił ten czas, aczkolwiek z tego co widzę, jutro jest to potwierdzone, więc mam nadzieję, że tak też będzie. Ale są też inne terminy, bo widzę, że i 29 lipca jest planowany i 12

sierpnia. Pod Pałacem Kultury i Nauki są też inne lokalizacje, więc warto zajrzeć, warto też pomagać, warto też oddawać krew nie tylko od święta, warto o tym też pamiętać, ale tutaj też myślę, że taka dodatkowa atrakcja i motywacja w postaci tego koncertu jest, więc może kogoś to w ten sposób zachęci. Urząd Dzielnicy Śródmieście, tam wszystkie informacje na ten temat. A już teraz Urszula i Zaczaruj na naszej antenie.

Goja i Tylko Mnie Kochaj, też bardzo znany i przepiękny utwór. Na 15 minut przed godziną 21 wybrzmiał na antenie Radia Warszawa. Ja przypominam Państwu o naszej stronie radiowarszawa.com.pl, która cały czas na Państwa czeka z bardzo różnymi, ważnymi, ciekawymi i pouczającymi treściami. Wszystkie rozmowy, na przykład z poranka, jeśli któryś z Państwa nie mogli im odsłuchać, można je nadrobić. Mamy też komunikat biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa warszawsko-praskiego w sprawie Bractwa Świętego Piusa X. Warto przeczytać. Myślę, że to jest bardzo ważny tekst. No i wiele, wiele więcej. Można też zgłaszać intencje do Różańca Świętego, który zawsze na naszej antenie o godzinie 21.30. radiowarszawa.com.pl. Zapraszam i zachęcam do tego, aby tą stronę naszą właśnie odwiedzić. The Stranglers i Golden Brown już teraz na naszej antenie, a o 20.55 jak zawsze wiadomości z życia Kościoła. O 21.00 apel jasnogórski i 21.30 zapowiadany Różaniec Święty.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
1: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
1: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym Sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec, a także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
5: Radio Warszawa, godzina 20.55.
6: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński wydał oświadczenie w związku z ekskomuniką lefebrystów. Czytamy, że w diecezji w minionych latach było kilka tysięcy osób sympatyzujących z liturgią sprawowaną u lefebrystów, z różnymi działaniami bractwa lub spowiadających się u tamtejszych księży, a nawet zawierających małżeństwa sakramentalne u lefebrystów. Do tej pory nie było to zakazane, choć status bractwa był nieuregulowany. Teraz jednak, gdy bractwo jest formalnie poza kościołem, biskup apeluje do wiernych, aby tego nie robili. W diecezji jest możliwość uczestniczenia we mszy świętej sprawowanej w klasycznym rycie rzymskim, ale w pełnej łączności z kościołem. Przenosimy się na Jasną Górę. Tam wśród pielgrzymów dominują dziś rowerzyści. Franciszkańska pielgrzymka rowerowa ze Wschowy dotarła w tym roku po raz 18. Dla wielu jej uczestników motywatorem były wiezione przez nich intencje, te osobiste i te powierzone przez innych.
7: Każdy jedzie ze swoją intencją. Mają ludzie za co dziękować i potem widzę ten płacz na placu tutaj na Łące Pojednania, jak dojedziemy, że chyba warto było.
8: Dużo było takich z pracy, żeby się pomodlić. Pamiętaj o nas, wspomnij o nas.
9: Ja pracuję w sklepie i proszę klientów o jedną zdrowaśkę chociaż. Ja to bardzo czuję, że po prostu nie mam zmęczenia. Jestem uskrzydlona i tak jakbym nie była w ogóle zmęczona, czuję to wsparcie moich klientów i wszystkich, którzy mnie prosili o modlitwę za nóż.
6: Na Jasną Górę dotarli dziś także rowerzyści z Wieruszowa, a 5 sierpnia do Częstochowy wyruszy 43. pielgrzymka diecezji warszawsko-praskiej. Jej tegoroczne hasło to Pan mój i Bóg mój. 10-dniowa trasa wjedzie m.in. przez Warkę, Białobrzegi, Ogonowice i Podlesie. Wierni przejdą w sumie około 315 kilometrów. Informacje o zapisach na pielgrzymkę można znaleźć na stronie pielgrzymkarodzinwaw.pl.
10: To się dzieje w kościele.
6: W najbliższy czwartek będziemy obchodzili uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej. Można się do niej przygotować poprzez triduum modlitewne w Nowych Osinach koło Mińska Mazowieckiego, mówi karmelitanka siostra Jana Paula od Matki Bożej z Nowych Osin.
11: U nas to triduum już jest taką wieloletnią tradycją. Zaczyna się o godzinie 18:00, będzie Eucharystia i to będą przez kolejne 3 dni, czyli będzie msza o 18:00 z takimi naukami maryjnymi, którą będzie przewodniczył i te nauki głosił ojciec Tomasz Rydzewski.
6: Podczas czwartkowej mszy świętej będzie można przyjąć szkaplerz. To uroczystość symbolizująca dobrowolne oddanie się pod opiekę Matki Bożej, wyrzeczenie się zła i postanowienie jej naśladowania.
11: To jest też taki czas przybliżenia trochę i duchowości szkaplerznej, duchowości karmelitańskiej. Myślę, że każdy, kto jest chociaż troszeczkę zainteresowany albo jeszcze nie wie, że jest zainteresowany, to na pewno warto, żeby wziął w tym udział, bo myślę, że może się dowiedzieć czegoś nowego, ciekawego albo pogłębić po prostu swoją wiarę i relację z Maryją.
6: Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej to wyjątkowy dzień dla całej rodziny karmelitańskiej, upamiętniający objawienia szkaplerzne świętemu Szymonowi Stokowi. Wierni noszący szkaplerz podkreślają poczucie bezpieczeństwa i opieki Matki Boskiej. Trwa 5. Mokotowski Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Do udziału w wydarzeniu, które zyskało już swoją renomę, zapraszani są wybitni artyści. Koncerty będą odbywać się do 19 lipca w Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Zachęcamy do udziału w najbliższym wydarzeniu, mówi organizator, organista Sebastian Kuczyński.
12: Kolejny koncert w środę, 15 lipca o godzinie 20 w sanktuarium i wystąpi tutaj duo. Duo małżeńskie, pani Małgorzata Trojanowska, świetna soprano. organistka i jej mąż Sylwester Trojanowski, organista. Zabrzmią dzieła na organy solo, m.in. dzieła Bacha, Surzyńskiego czy operowy nasz polski Moniuszko.
6: Organizatorzy podkreślają, że festiwal ma popularyzować muzykę organową i przybliżać jej piękno szerokiej publiczności. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.

Już za chwilę połączymy się z Jasną Górą, aby wspólnie odmówić apel jasnogórskim i już teraz zapraszam na 21:30 na naszą wspólną modlitwę różańcem świętym.

0: Słowa apelu „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” kojarzą się z tym miejscem, z Jasną Górą i z tym wizerunkiem, tak bliskim sercu wielu Polaków mieszkających na naszej polskiej ziemi oraz rozsianych po całym świecie. Nabożeństwo apelu jasnogórskiego wpisało się na stałe w panoramę życia religijnego w naszej ojczyźnie. Każdego dnia pielgrzymi będący na Jasnej Górze, dążący do niej, gromadzą się przed Twoim, Mario, wizerunkiem. Tak wielu naszych braci i sióstr łączy się z nami za pośrednictwem radia i telewizji. Gromadzimy się tu w domu Twego Syna i Twoim. Każda obecność chrześcijanina w tym pięknym sanktuarium jest nie tylko okazją do popatrzenia na Ciebie, a będąc w Twoim domu, przychodzimy posłuchać głosu Twego serca. Przychodzimy do Ciebie jako do naszej nauczycielki, która uczy słowem i sercem. Przychodzimy kontemplować Twoją postawę jako służebnicy i uczennicy wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego i ludzi. Chcemy nauczyć się od Ciebie życia i wiemy, że Ty, Mario, uczysz nas wielu rzeczy. Ty, jako pokorna służebnica Pańska, byłaś zasłuchana w słowo, będąc wierną uczennicą w Bożej Szkole. Chcemy kontemplować niektóre ewangeliczne epizody swojego życia, nauczyć się gotowości na realizację Bożych zamiarów wobec każdego z nas. Wiemy, że do tej gotowości dorastałaś, powierzając się Bogu od najmłodszych lat Twojego życia. Można powiedzieć, że przejęłaś się postawą młodego Samuela, którego dewizą życia było: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Ty nie tylko słuchałaś, ale zachowywałaś wszystkie Boże słowa w swoim sercu. Nic więc dziwnego, że odznaczałaś się gotowością do podjęcia każdej, nawet bardzo trudnej służby. Nie tylko przyjęłaś piękne, choć trudne orędzie anioła, ale idąc do Elżbiety, otworzyłaś się również na służbę drugiemu człowiekowi. I tak było przez całe Twoje ziemskie życie. Twoje serce było otwarte dla Boga i dla drugiego człowieka. Świadczyć może o tym piękny tekst Ewangelii według świętego Jana. Była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówiła do Niego: nie mają już wina. Mario, Ty byłaś nie tylko otwarta na Boże Słowo, nie tylko odwiedziłaś swoją krewną świętą Elżbietę. Na Twoją prośbę Jezus dokona wielkiego znaku. To Ty, Mario, zatroszczyłaś się o ludzi w ich kłopotach zewnętrznych, związanych z ludzkimi doczesnymi potrzebami oraz w spełnieniu najważniejszych spraw wewnętrznych, w realizacji naszego życiowego powołania, jakim jest zbawienie duszy. Matko nasza jasnogórska, swoje serce otworzyłaś na szczęście młodej rodziny. Co więcej, pragnęłaś tych dwoje młodych ludzi wesprzeć i pomnożyć ich szczęście swoją obecnością w ich domu, jak niegdyś w domu Elżbiety, obecnością promieniującą i radością, i uwielbieniem Boga, który czyni wielkie rzeczy dla pokornych i ubogich. Jako Matka Jezusa i jako osoba bardzo bliska młodej rodzinie pośredniczyłaś między Synem a uczestnikami wesela. Dziś przed Twoim wizerunkiem są relikwie Józefa i Wiktorii Ulmów, błogosławionej rodziny z Markowej. Modlimy się o to, aby każda nasza rodzina była Bogiem silna, tak jak rodzina błogosławionej rodziny Ulmów. Mario, Ty dzięki swojej postawie całkowitego zaufania wobec dzieł Bożych, jako pełna łaski, przynosisz ze sobą obfite błogosławieństwo i jednocześnie udzielasz nam precyzyjnej wskazówki dotyczącej naszej postawy wobec Jezusa. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Wzywasz do otwarcia się na słowa Jezusa, czyli na Jego Ewangelię. Co więcej, prosisz, aby tym słowom zaufać, i być im posłusznym. Tak było nie tylko 2000 lat temu. Twoje serce, Mario, mówi do nas dzisiaj w XXI wieku. Mówi do nas te same słowa, które wypowiedziałaś w Kanie Galilejskiej. Cokolwiek mój syn wam powie, to czyńcie. Ty ciągle nam przypominasz, że mamy słuchać Twojego Syna, być gotowymi na Twoje rozkazy, na Jego rozkazy. Mamy być jak dobrzy żołnierze, gotowi spełnić każdy rozkaz dowódcy. Dziś dziękujemy Ci, Mario, za to przypomnienie, za te słowa, które wskazują nam na Tego, który przewodzi nam wędrówce do swego Królestwa, na Jezusa, prowadząc nas do walki ze złem. Wielu pielgrzymów przebywa do Twojego sanktuarium. Z różnych stron naszej ojczyzny idą pielgrzymki piesze. Wśród nich jest także pielgrzymka piesza z Przemyśla na Jasną Górę, przeżywająca doroczne rekolekcje w drodze. Realizujemy program z Marią, jesteśmy uczniami i misjonarzami. Wszyscy z różnych stron świata, z różnych stron Polski przychodzimy z prośbą: naucz nas, jak być uczniami Twojego Syna i zarazem misjonarzami głoszącymi dobrą nowinę o zbawieniu.
1: Bóg zapłać księdzu arcybiskupowi Adamowi Szalowi za dzisiejsze rozważania apelowe. Ksiądz arcybiskup Adam wraz z księdzem biskupem Leonem Małym z diecezji lwowskiej na pieszo idą na Jasną Górę. Dzisiaj przybyli dzień prędzej, aby być razem z nami podczas apelu jasnogórskiego. Zawsze, kiedy gościmy archidiecezję przemyską na czele z księdzem arcybiskupem, są razem z nami obecne relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Jest z nami także ksiądz biskup Jan Glapiak z archidiecezji poznańskiej, który zwiastuje jutrzejsze przybycie pielgrzymów z archidiecezji poznańskiej. Są wśród nas także pielgrzymi, którzy przybyli autokarem z parafii Świętej Trójcy z Poznania, z Grodziska Wielkiego, z miejscowości Jankowice koło Rybnika, z miejscowości Wieleń. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława, obecnych wśród nas, księdza arcybiskupa Adama, księdza biskupa Leona i Jana. Polecamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Polecamy, Maryjo, wszystkich pielgrzymów, którzy zmierzają na Jasną Górę. Dziś przybyła pierwsza pielgrzymka z Piotrkowa Trybunalskiego. Jutro przybędą pielgrzymi z archidiecezji poznańskiej i przemyskiej. Prosimy dla wszystkich pątników o błogosławiony czas przeżywanych rekolekcji w drodze. Prosimy dla nich o bezpieczne pielgrzymowanie. Prosimy i dziękujemy za tych wszystkich, którzy na trasie służą im pomocą, dzielą się swoimi domami, dzielą się jedzeniem, wodą, tak aby pielgrzymi mogli tutaj przybyć na Jasną Górę. Prosimy, Maryjo, obdarz ich wszystkich swoim błogosławieństwem. Tobie, Maryjo, polecamy sprawę powołań. Modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych i cierpiących. Modlimy się za wszystkich duchowych pielgrzymów, którzy z racji choroby czy innych przeszkód nie mogą pielgrzymować, ale każdego dnia łączą się z pielgrzymami, aby razem z nimi trwać na modlitwie. Tobie, Maryjo, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za wszystkich dobrych dziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
2: Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze
5: do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

0: obecnych wśród nas, księdza biskupa Leona i księdza biskupa Jana, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
1: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bóg zawodź za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangeliarza na następny dzień z komentarzem księdza Mateusza Kowalskiego. A o 21.30 jak zawsze zapraszamy na wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512 700 555, 512 700 444.

0: Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
1: W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca się do Ojca słowami wdzięczności. Dziękuję za to, że tajemnice Królestwa Bożego zostały objawione ludziom prostego serca. W świecie, który nieustannie zachęca do rywalizacji, zdobywania wiedzy i udowadniania swojej wartości, słowa Jezusa mogą brzmieć bardzo zaskakująco. Nie oznaczają one, że wiedza czy rozwój są czymś złym i niepotrzebnym. Jezus przypomina jednak, że Boga nie można poznać wyłącznie rozumem. Potrzebne jest także serce pełne pokory. Pokora nie polega na umniejszaniu siebie. Polega na uznaniu, że nie wszystko zależy ode mnie i że potrzebuję Boga. Człowiek pokorny nie uważa się za lepszego od innych, ale też nie żyje w ciągłym poczuciu własnej bezwartościowości. Potrafi przyjąć prawdę o sobie i zaufać temu, który go stworzył. Często chcielibyśmy mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. Chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego spotykają nas trudności, dlaczego niektóre modlitwy zostają, zdaje się, niewysłuchane, dlaczego Bóg prowadzi nas właśnie taką, a nie inną drogą. Tymczasem wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się pełna kontrola. Dziecko ufa swoim rodzicom, choć nie wszystko rozumie. Podobnie jest w relacji z Bogiem. Są sytuacje, których dziś nie potrafimy wyjaśnić, ale możemy wierzyć, że Bóg prowadzi nas ku dobru. Jezus przypomina, że największe tajemnice Boga są odkrywane przez tych, którzy mają serca otwarte. Nie chodzi o to, by wiedzieć więcej, ale by kochać bardziej. Zastanówmy się, czy potrafię zaufać Bogu także wtedy, gdy nie rozumiem Jego działania.

i wybiła godzina 21.30 i oznacza to, że nadszedł czas jak zawsze na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji: 512 700 444, 512 700 555. Dzisiaj modli się z nami w studiu pani Ewa jako pomocnicy Matki Kościoła. A modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona.

0: Kościoła dla jej bliskich. Modlimy się o pozytywne rozwiązanie trudnej sprawy, potrzebne siły, opiekę Maryi dla osoby Bogu wiadomej, o wsparcie i łaski Boże dla jego bliskich. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama modlą się rodzice. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie modli się Blanka z rodziną. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O dobre wyniki badań, trafne leczenie, potrzebne siły dla Czarka, o wsparcie, potrzebne łaski dla jego żony Alicji, o światło Ducha Świętego dla lekarzy. O zdrowie, potrzebne łaski dla Michała, o opiekę i Bożą pomoc dla jego żony Iwony, o mądrość Ducha Świętego dla lekarzy modli się słuchaczka. O bezpieczny i udany wypoczynek dla Kacpra modli się rodzina. O powodzenie operacji Hani i dar Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Alicji w 13. rocznicę śmierci oraz świętej pamięci księdza prałata Bronisława Piaseckiego w 6. rocznicę śmierci. Przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny o dobre wyniki onkologiczne modli się słuchaczka. O powodzenie w życiu prywatnym i zawodowym Anny. Przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętej Rity i świętej Filomeny o łaskę nawrócenia i powrót do kościoła dla Macieja, o uzdrowienie z choroby onkologicznej dla Magdaleny. Modlimy się o pomoc i wsparcie w rozwiązaniu trudnych spraw dla rodziny Łukasza i Anny, o dobry rozwój dla małej Agnieszki i uzdrowienie dla małej Alicji. O dobre i mądre wybory dla Szymona i dobry przebieg praktyk studenckich. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia. Skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą. O łaskę zdrowia i dar Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda. O dobre wyniki badań Magdy, opiekę Maryi podczas podróży Ani i jej rodziny. O rozwój pielgrzymki i potrzebne łaski dla organizatorów na czas przygotowania przemarszu. Jak zawsze modlimy się także w intencji wszystkich zmarłych i dusz w czyśćcu cierpiących. I już teraz modli się z nami Pan Kacper. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże.
0: Rozpocznijmy więc modlitwę Różańcem Świętym.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
2: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. W Ogrójcu Jezus modlił się pełen trwogi, prosząc Ojca o siłę i ostatecznie całkowicie poddając się Jego woli. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

0: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapowiedział wspólną modlitwę, Panie Kacprze.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy. 512 700 444 512 700 555.
1: Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Niewinny Jezus został ubiczowany, cierpiąc za nasze grzechy. Jego pokorne poddanie się jej karze ukazuje, jak bardzo Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka.
2: I już teraz modli się z nami Pani Jadwiga. Szczęść Boże!
4: Szczęść Boże! Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Jadwigo. Spokojnej nocy.
4: Spokojnej nocy z Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. 512 700 444 512 700 555.
1: Tajemnica trzecia. Cierniem koronowanie Pana Jezusa. Jezus przyjął koronę cierniową, doświadczając bólu i upokorzenia z miłości do nas.
2: I już teraz modli się z nami Pani Anna. Pani Ania, szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze
5: grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Aniu. Spokojnej nocy.
5: Bardzo dziękuję za modlitwę. Spokojnej, błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem.
2: 512-700-444, 512-700-555.
1: Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. Wśród postaci Drogi Krzyżowej odnajdujemy Szymona z Cyreny. Został wybrany, by pomóc nieść krzyż Jezusowi.
2: I już teraz modli się z nami Pani Jadwiga. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże, witam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zawładź za wspólną modlitwę, Pani Jadwigo. Spokojnie na tym.
6: Bóg zawładź Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Tajemnica piąta.
1: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Rany po krzyżu na ciele Jezusa to znak złożonej ofiary. To także przypomnienie, że prawdziwa miłość wymaga gotowości do poświęceń.
2: I już teraz modli się z nami Pani Ania. Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Ja cały czas mówiłam.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
7: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
7: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
7: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują swojego miłosierdzia.
1: Po Twoją obronę uciekamy się.
7: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach nas, ale od wszelakich złych próbów racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać, Panie.
7: A światło wieku i niechaj mi świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
7: Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Aniu. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
7: Wzajemnie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. I dziękujemy także Pani Ewie jako pomocnicy Matki Kościoła za prowadzenie dzisiejszej modlitwy Różańcem Świętym. Ja również bardzo dziękuję Państwu za obecność. Ania Bobko, to był wieczór w dobrej atmosferze. Zachęcam do zostania razem z Radiem Warszawa, bo już po godzinie 22 wywiad z człowiekiem jest kuralem, żołnierzem i fizjoterapeutą, tak w ramach zapowiedzi. Zapraszam i życzę spokojnej nocy.

Dzień dobry. Wiem, że wieje. Mam nadzieję, że coś słychać. O, pędzi woda w moją stronę. Uciekam. To są wydmy helskie, tu jest rezerwat. Tu, gdzie jestem, myślę, że kilometr w każdą stronę jest kompletnie pusto. Na plaży leżą drobne muszelki, kamyki, kępy traw. Słońce świeci. Zimno, wieje mocny wiatr. To dobrze. To takie wakacje. Oczywiście, jak tylko mogę, to rozmawiam z ludźmi. Dziś będzie też taka rozmowa. Idę w stronę skarpy. Taka skarpa piaszczysta. Miałem takie sejsmiczne fałdy na piachu. Rytm natury. Taki rytm jest też w życiu. W pokoleniach, które przychodzą, przechodzą, odchodzą, a są takie miejsca, które zatrzymują czas. Myślę, że ta plaża jest takim miejscem. Właśnie wchodzę. Drobny sosnowy las, tu będzie ciszej. Ależ pięknie. Ależ słońce pracuje w tych trawach. Cudowna jest ta przestrzeń. Życie jest niesamowite, proszę Państwa. Jest poezją, zagadką. Tak stoję na tej plaży i mam mnóstwo myśli dotyczących cudu życia, naszego życia. Drobna refleksja. Ja, proszę Państwa, staram się omijać ludzi bardzo znanych. Nawet nie to, że ich nie znam, czasem kogoś poznam. Każde życie jest ważne, ale staram się szukać ludzi mało znanych, których historia może coś wnieść w życie innych ludzi. Raz na jakiś czas spotykam się z kimś, kto jest znany, ale tylko dlatego, że jego życie jest ważne. Jestem tu niedaleko, w Jastarni. Spotykam ludzi, którzy mają piękne historie i piękne opowieści. Niedługo rozmowa z matką rodziny zastępczej, która ma w pieczy zastępczej 7 dzieci i przekazuje im siły życia. To będzie mocna rozmowa. Spotkam się też z rybakiem. Zwyczajny człowiek, ciężka praca i Bóg w tym wszystkim, który jego życie przemienił i całej jego licznej rodziny. A dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie z Mateuszem, z żołnierzem, mistrzem wielu sztuk walki, który odkrył swoją duchowość na górze Athos i za chwilę tej podróży na Athos Państwu opowie. Zanim ta wyprawa, to ogromne podziękowania dla wszystkich patronów z serwisu patronite.pl, którzy pomagają mi tworzyć tę audycję. Taka audycja to jest po prostu dużo pracy. To nagranie, godzina, dwie, czasem trzy. Potem montaż zawsze liczony trzykrotnie, oprawa. Opłacenie programu do obróbki dźwięku, promocja, zrobienie zdjęć. To wszystko jest czas. Bardzo chcę go na te programy i dla Państwa poświęcać. Dzisiaj spotkamy się z Mateuszem. Pozdrowienia z Helu.

0: Za oknem jest już ciemna noc, jesteśmy nad morzem Piastarni, do tego morza pewnie, nie wiem, z paręset metrów, może z kilometr. I siedzimy w małym domku pomalowanym na żółto. Taki nieduży pokój, łóżko piętrowe. A koło mnie jest Mateusz.
1: Dzień dobry, witam. Mateusz z Zakopanego. Ja też oczywiście tutaj przyjechałem na wypoczynek. Spotkaliśmy się z Pawłem.
0: Przypadkiem, nie przypadkiem.
1: Nie przypadkiem. Mówi się, że przypadek to drugie imię Ducha Świętego. I od słowa do słowa doszliśmy do Góry Athos, Świętej Góry Athos.
0: Ta muzyka to stamtąd?
1: Tak można powiedzieć po części, ponieważ na Athosie kobiet oczywiście nie ma. Są przede wszystkim mężczyźni, mnisi. Natomiast ta muzyka jest jakby związana z tym, co ja tam przeżyłem, ponieważ to jest muzyka, którą mi puścili chłopaki z prawosławia, którzy właśnie wchodzili na Górę Athos. No i tak wchodząc na tą Górę Athos, słuchaliśmy tej muzyki.
0: Skąd się wziąłeś na Górze Athos? No góry to góry, jesteś Zakopanego, to w sumie wydaje się przynajmniej blisko w pejzażu.
1: No jako góral to kocham chodzić po górach.
0: Podobno górale nie chodzą.
1: To różnie tak. Górale nie chodzą, górale przede wszystkim biegają po tych górach, prawdziwi górale. Natomiast moja przygoda jakby z Athosem zaczęła się w ogóle od wspaniałej Grecji, którą traktuję praktycznie jak swoją drugą ojczyznę. No i wspaniałych ludzi, których tam poznałem. Tak zaczynając może od początku, bardzo często jeździliśmy do Grecji przez Zakynthos, przez całą Grecję ogólnie. I tak około 2 lat temu, w 2022 roku, dzięki notabene swojej pacjentce, ponieważ jestem fizjoterapeutą, trafiliśmy znowu do Grecji. Ja z moimi dzieciakami plus moja pacjentka z mężem. Zazwyczaj jeździliśmy po różnych wyspach, no a tutaj trafiliśmy na tą Grecję kontynentalną, do miejscowości Olympic Beach. I my zaczęliśmy z córką szukać miejsca, ponieważ uwielbiamy jeździć, że tak powiem, na koniach, miejsca, gdzie możemy na tych koniach pojeździć w Grecji, nie? I tam nas pokierowano do Konstantinosa. To jest taki typowy, rodowy Grek, który posiada tam taką niedużą stadninę konną. No i ja próbowałem się do niego dostać. Raz się próbowałem z nim spotkać, drugi, trzeci, czwarty. I spotkałem się z nim za 5. razem tak naprawdę. I od razu jakby sobie przypadliśmy do gustu. No i ja zacząłem mu mówić, że ja jest u nas coś takiego jak Santiago de Compostela droga, tak, którą chcieliśmy ze znajomymi przejść. A on do mnie mówi, Mateusz, my tu mamy coś takiego jak Święta Góra Athos. Ja mówię, nie wiem, co to jest ta Góra Athos. Ale mówię, fajnie, nie? No i przed samym wyjazdem praktycznie, to był dzień przed wylotem, znowu się spotkaliśmy z Kostasem. Jest to bardzo wierzący, prawosławny Grek, który też bardzo dużo w życiu przeżył, latał wiele po świecie. I on mi znowu o tym Athosie, ja mówię, no dobra, mówię, Kostas, to może uda się trafić na ten Athos kiedyś, nie? To, co się wydarzyło nieprawdopodobnego, to się wydarzyło na następny dzień. Pojechaliśmy do Salonik ze znajomymi na lotnisko w Salonikach. No i tam gdzieś przechodziliśmy, ja minąłem 2 mnichów, nie? No tak mówię, kurczę, no ciekawe. Wsiadamy do samolotu, a ja patrzę z przodu, w tym samolocie siedzi tych 2 mnichów, nie? Oczywiście minąłem ich, popatrzyliśmy, tylko wymieniliśmy się spojrzeniami. No i tak naprawdę wszystko, cała przygoda zaczęła się w Krakowie od Athosu. Przygoda z Athosem. Wylądowaliśmy w Krakowie, odbieraliśmy bagaże po prostu. I ja, że tak powiem, podszedłem na koniec pasa transmisyjnego, gdzie były wydawane bagaże, a na początku podszedł jeden z tych mnichów, nie? I uciekła mu walizka. I ta walizka zaczęła jechać w moim kierunku. Ja po prostu, że byłem w Polsce, to krzykłem, że dobra, ściągłem mu tą walizkę, a ten mnich do mnie podchodzi, ksiądz prawosławny, i pyta się, czy ja jestem Polakiem. Ja mówię, tak, ja jestem Polakiem. On mówi, a ja pytam się, a ksiądz też Polak? Ja mówię, no tak, też Polak, nie? Ja mówię do niego, że to jest nieprawdopodobne, bo mówię, wczoraj rozmawiałem z moim przyjacielem Grekiem, Kostasem, on mówi o Świętej Górze Athos. On mówi, chodź ze mną, tutaj jest mnich z Góry Athos. To jest Paisiusz, który przyjął imię po świętym Paisiuszu, świętym prawosławnym. No i zaczęliśmy rozmawiać. No i ten Ja mówię, no tam, że myślałem o tym Atosie. A on mówi, złapał mnie za rękę, mówi, że będzie się modlił o to, żebym trafił na ten Atos. No i miesiąc później trafiłem na górę Atos. Zaprosił mnie brat Paweł. Oczywiście to nie jest taka jakby prosta sprawa, bo żeby dostać się na górę Atos, no to trzeba mieć wizę, tak? Czyli trzeba mieć takie specjalne zaproszenie.
0: Czemu wizę, bo co, to jest Grecja? No to jest Grecja, nie?
1: To jest Grecja, ale to jest takie jakby państwo w państwie, czyli coś takiego jak Watykan.
0: Prawosławny Watykan trochę.
1: Taki prawosławny, tak, taki prawosławny Watykan i tam to jest święta góra mnichów, gdzie tylko i wyłącznie mają wstęp jakby mężczyźni. Ostatnią kobietą, którą mówią, że tam była, to była Maryja, tak? Matka Chrystusa. I to jest ogród Maryi. Dlatego też tam są sami mnisi, ponieważ jakby no nie chcą mieć różnego rodzaju swego pokus, dlatego tam jakby nie są wpuszczane po prostu kobiety. Nie, kobiety oczywiście mogą jakby opłynąć ten Atos statkiem dookoła, ale jakby wstępu tam nie mają. Kiedyś była sytuacja, to chyba było za pierwszej albo drugiej wojny światowej, chyba pierwszej, gdzie tam były takie wojenne wydarzenia w Grecji, gdzie oni pozwolili jakby rodzinom wejść na ten Atos, żeby ich chronić. Ale do tej pory tam żadna kobieta nie miała, że tak powiem, wstępu. Jest to góra tylko i wyłącznie, że tak powiem, dla święta góra, jakby dla mnichów, ale też dla pielgrzymów, którzy tam przyjeżdżają, no, czyli głównie dla mężczyzn, tak.
0: Możesz coś powiedzieć więcej o sobie, bo jechałeś tam jako kto? Bo wiadomo, że jesteś z Zakopanego i że jesteś fizjoterapeutą. Na przykład twoja wiara, bo mówisz, Duch Święty powiedziałeś parę razy. Mhm. On wcześniej był?
1: On był od, ja to się śmieję, że on był od mojego narodzenia, ten Duch Święty. Tak naprawdę wiele rzeczy różnych się wydarzyło w moim życiu, które mnie przybliżały do Pana Boga, ale ja tak mówię, coraz bliżej, bliżej do Pana Boga byłem od 8 klasy szkoły podstawowej. Nie? Tam takie było wydarzenie, że gdzieś pojechaliśmy na wycieczkę, coś nabroiliśmy. Ja powiedziałem wtedy, Panie Boże, ja tylko nie będę miał przechlapaną mamę, to mówię 100 razy Ojcze Nasz. No i nie miałem przechlapane wtedy, wszystko się poukładało i od tej jakby, ja myślę, że od początku mojego życia jakby ten Duch Święty i Pan Bóg jakby trzyma nade mną rękę, oczywiście Matka Boża też prowadzi ku swemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, który jest drogą, prawdą i życiem. No i takie zaciekawienie właśnie, jeżeli chodziło o ten Atos, to takie sakrum, ta świętość tam, ta spokój, ta tajemniczość, jakby mnie skłoniły do tego, żeby tam jechać, nie? I to tak jak w Piśmie Świętym jest powiedziane, że Pan Bóg wyprowadzi cię na górę, to tak, Pan Bóg przez te problemy życiowe, które miałem, wyprowadził mnie na górę Atos.
0: Powiedziałeś, że Pan Bóg wyprowadza na górę, ale to był ważny moment, kiedy ty jechałeś na ten Atos?
1: Tak, bo to był, dla mnie był to bardzo ważny moment, dlatego że to był taki czas kryzysu w moim życiu. I jakby tutaj ten wyjazd czułem, że coś takiego mi jest potrzebne, tak, że potrzebuję się oderwać od tego świata tutaj, naszego i po prostu wyciszyć się i pobyć sam na sam z Panem Bogiem. No i w ten sposób właśnie trafiłem na górę Atos, gdzie tak naprawdę brat Paweł mi tylko powiedział, gdzie ja, w które miejsca mam jechać. No najpierw Saloniki, wylądowałem w Salonikach.
0: Sam jechałeś?
1: Tak, sam. Salonik pojechałem autobusem do miasta, które się znajduje zaraz pod Atosem. To jest miasto Uranopoli. Tam miałem jakby dogadany nocleg u pani Karoliny, Polki zresztą, która jest ożeniona z Grekiem. Spędziłem super dzień, super wieczór. Poszedłem, ja to mówię, na taką ostatnią wieczerzę, może przed wyprawą na Atos. I rano, o godzinie 6 rano, do portu odebrać wizę i no i z tą wizą na statek, który tak naprawdę nie wiedziałem, co mnie będzie czekać, nie, na tym Atosie.

0: to się spodziewałeś się, że to będzie jakaś potężna wędrówka w wysokie góry, czy te, że to pójdziesz do klasztoru? To po co tam jechałeś?
1: Ja miałem, początkowo to miałem tam jechać do klasztoru. Miałem jechać do klasztoru i pomagać tam po prostu mnichom i działać jako fizjoterapeuta i ich tam zdrowotnie stawiać na nogi, tak? Miałem tam w jednym klasztorze pobyć około 5 dni, tak żeby się wyciszyć, nie? Ale jakby to Pan Bóg troszeczkę tą moją drogę inaczej wytyczył. I tak naprawdę no wyruszyłem tam o 7 rano na ten Athos i trafiłem do miejscowości Karies. Karies to jest stolica Athosu. Tam spałem w monasterze świętego Mikołaja. Tam poznałem ludzi po prostu z całej Europy, Gruzinów, Anglika.
0: Tak poznałem, że co, bo ja sobie wyobrażam, że góra Athos to jest jakaś góra, na którą się wchodzi. Ja mówię, że jest monaster, czy co, idziesz gdzieś, coś dzwonisz, pukasz, rozmawiasz po grecku, po rosyjsku, po angielsku, co tam się dzieje?
1: Tam monasterów tak naprawdę jest wiele. Jest ich bardzo dużo. Ja trafiłem do pierwszego monasteru, w którym miałem spać i w tym monasterze było wielu pielgrzymów po prostu, tak jak mówię, z praktycznie z całej Europy. No i tam idziesz, śpisz w salach wieloosobowych, no i po prostu rozmawiasz z tymi ludźmi. Z większością się na szczęście udało po angielsku dogadać. No i każdy mówi, gdzie kto jedzie, do którego monasteru. No ja miałem zaplanowany monaster, Agia Anna, czyli monaster świętej Anny, gdzie jest relikwia stopy świętej Anny. No i tam miałem trafić i też tak trafiłem. Natomiast to co ciekawe, jeżeli chodzi o to, miałem trafić do portu Agia Anny, a ja po prostu wysiadłem port dalej. I dzięki temu, że wysiadłem port dalej, Pan Bóg mnie przeprowadził przez wspaniałe widoki, wspaniałe góry, gdzie siadłem w jednym miejscu, po prostu wyciszyłem się. Zbudowałem też krzyż z kamieni, który tam jest do dzisiaj. I Pan Bóg mnie przeprowadził przez, no mówię, niesamowite rzeczy, nie? Wyprowadził mnie na tą górę, gdzie siadłem w tym miejscu, naprawdę wyciszyłem się i pokazał mi Pan Bóg, że mimo tych różnych kryzysów, to On ma wiele piękna i wiele dobra dla nas, nie? I faktycznie to dobro jakby po prostu we mnie weszło i z pełną radością szedłem później do monasteru świętej Anny.
0: Przed rozmową wspomniałeś, że szkolisz żołnierzy WOT-u. No właśnie, to nie jesteś tylko fizjoterapeutą, ale jesteś jakimś lepszym specjalistą. To po prostu chodzi o to, że prawdziwy facet, no.
1: Tak.
0: Że tam...
1: No zajmuję się, że tak powiem, różnymi rzeczami. Tak pokrótce, znaczy to z czego żyję przede wszystkim, to jest fizjoterapia i to jest wspaniała rzecz, bo pracuję w świętokrzyskim kieleckim Caritasie i pracuję z pacjentami onkologicznymi i to jest, uważam, to jest prawdziwa misja życiowa i mówię, że to jest najukochańsza praca, najwspanialsza praca, którą mam, za co dziękuję księdzu Słowikowi i siostrze Jadwidze. Też jakby mam gabinet w 400-letnim klasztorze Pallotynów w Kielcach i tam przyjmuję pacjentów, ale oprócz tego od 8 lat jestem żołnierzem w WOT-ie, obecnie w 114 Batalionie Lekkiej Piechoty. To jest piechota górska. No i tam też już po tych 8 latach, też gdzie ja sam przeszedłem szkolenia, też i szkole żołnierzy i na skiturach, i szkole z ratownictwa wodnego, z zielonej taktyki. No i też cały czas jakby sam się rozwijam, ponieważ ja jestem na stanowisku starszego ratownika pola walki, także cały czas też się dokształcam. Jakby te umiejętności, które ja posiadam, staram się przekładać na to, co jest w wojsku i to, co mam w wojsku, też przekładam na swoje rzeczy, tak? Oprócz tego praktycznie od szkoły średniej trenuję sporty walki, 4 lata karate, kyokushin, wcześniej, później chiryu, jiu-jitsu i obecnie od 10 lat brazylijskie jiu-jitsu. Oprócz tego jestem jeszcze instruktorem narciarstwa, snowboardu, no instruktorem sportu walki, no i ogólnie pasje moje to też podróże, zwiedzanie. Także gdzie mogę, to też zabieram swoje dzieci, nie żeby im pokazywać piękno tego świata, to co Pan Bóg dla nas stworzył.
0: Był Ci potrzebny spokój? Co Ci było potrzebne, jak ruszałeś na Atos?
1: Na Atos był mi przede wszystkim cisza, mi taka była potrzebna, dzięki której mogłem się zbliżyć do Pana Boga, a przez tą ciszę Pan Bóg mi pokazał piękno tego świata, bo nie tylko dzieją się na świecie złe rzeczy, ale też dzieje się dużo dobrych, dużo uważam bardzo dobrych rzeczy. I ten świat jest naprawdę stworzony tak, żebyśmy gdzieś w tym świecie nawzajem sobie jakby się motywowali, przekazywali sobie dobre rzeczy, mówili o dobrych rzeczach i mówili o tym, co Pan Bóg nam daje, bo Pan Bóg nam daje naprawdę dużo szczęścia i radości w życiu.
0: Był taki moment, kiedy szedłeś sam przez te góry i zatrzymałeś się. Pamiętasz jakiś obraz czy sytuację, która ci powiedziała, że to jest... Że Bóg cię tu chce?
1: Tak. To było takie miejsce, ja to nazwałem takim rajskim ogrodem, gdzie no, wszedłem, kurde, w pełnym słońcu. Tam trzeba było się oczywiście wspiąć. Przechodziłem przez góry. No, z GPS-em to było różnie. Po prostu ja uważam, że mnie Pan Bóg prowadził. I doszedłem do takiego miejsca, do takich krzewów dwóch oliwnych. I to była taka skarpa, i łąka zielona i tam na tej łące siadłem i był piękny widok na Morze Śródziemne, nie? No i tam siadłem i odpocząłem i tam taką naprawdę niesamowitą bliskość Pana Boga poczułem, nie? Że On po prostu chce, żebym tutaj był, nie? Odpoczynek, no i dalsza droga do Hagi Anny, czyli do Monasteru Świętej Anny, nie? Tam w tym monasterze Świętej Anny zostałem bardzo, że tak powiem, miło przyjęty. Miałem pokój z chłopakami z Cypru. Tam się zapoznaliśmy, porozmawialiśmy. No i kolejna niesamowita historia. Chłopaki, oczywiście rano poszedłem na nabożeństwo, widziałem też, jakby uczestniczyłem w nabożeństwie, no ale oczywiście sakramentów nie przyjmowałem.
0: Bo to prawosławie.
1: Tak, to jest prawosławie, tak. Chłopaki, których poznałem z Cypru, oni wyruszyli o 2 w nocy, tak naprawdę rano. Ja wyruszyłem po nabożeństwie około 8 rano, tam poznałem księdza też prawosławnego, plus tam dwie jeszcze jakieś osoby, które szły też na Atos. No i zaraz po takim śniadaniu, po kawie, którą tam przygotowali mnisi, oliwki świeże rano, wyruszyliśmy na górę Atos. Sama droga na górę Atos to jest około 7 godzin, nie? Ja miałem wtedy, pamiętam, mam taki plecak wojskowy, który, kurde, ważył prawie około 30 kilo, ale powiem szczerze, że w ogóle tego ciężaru nie czułem, jak szedłem na tą górę Atos. Rozmawialiśmy i co ciekawe, w połowie drogi, jak wracaliśmy, to ja spotkałem tych chłopaków Christosa z Cypru. I oni nie weszli, nie dali rady wejść na ten Atos. Doszli do połowy drogi i po prostu stwierdzili, że połowa drogi to jest taki krzyż, że po prostu nie dadzą rady. I ten Christos, wracając z tego Atosu, poprosił mnie o jedną rzecz. Mówi: Mateusz, w grudniu rodzi mi się córka i ja niosę tam krzyż dla tej córki na ten Atos, nie? Ja mówię, no nie ma, ale on mówi, nie dałem rady tam dojść, powiesiłem go na takim krzyżu w połowie drogi i poprosił mnie, czy ten krzyż mogę dla tej córki wynieść na górę, nie? Ja oczywiście doszedłem do połowy tej drogi, szukałem tego krzyża, znalazłem ten krzyż, bo on powiedział mniej więcej, jak wygląda, prawosławny krzyż. Połączyłem się z nim przez WhatsAppa. No i on mi wtedy powiedział, tak, to ten krzyż, czy mogę go wziąć? Ja mówię, dobra, wyniosę go dla twojej córki, nie? Po 5 godzinach marszu i pięknych, niesamowitych widokach po prostu doszliśmy do takiego jakby monasteru, to tam jest taki schronisko, monaster pod samym Atosem, Panagia to się nazywa. No i tam około 2 godzin odpoczynku, po czym wyruszyliśmy na szczyt Góry Atos. Bardzo strome, ostre podejście na sam szczyt Góry Atos. Droga około 2 godzin. Szedłem oczywiście z tymi znajomymi. No i tak po 2 godzinach wdrapywania się na górę Athos, doszliśmy na górę Athos, gdzie zastał nas jeszcze bardziej niesamowity widok, po prostu przepiękny widok. Wszystkie, no dużo greckich wysp było dookoła widać. Naprawdę widok zapierający dech w piersi. No i ten krzyż, który wziąłem, ten krzyż tego Christosa, który niosłem tam dla jego córki, powiesiłem przy krzyżu na górze Athos. Tam oczywiście nacieszyliśmy się widokami. Góra Athos to jest około 2033 metry. 33, czyli taka cyfra związana z wiekiem Chrystusa. Tam poznałem też mnicha na górze Athos. Posiedzieliśmy tam, odpoczęliśmy, nacieszyliśmy się widokami. No i droga z powrotem w dół do Panagii. Doszliśmy około chyba godziny, około godziny gdzieś tak 20. Po czym karimata, śpiwór, rozkładanie się, zjedzenie czegoś szybko. No i tam spałem sobie na podłodze, rozłożone miałem. Tam łóżka są i są warunki, ale tam są bardzo ciężkie takie warunki. To jest takie, tak jak mówię, żeby tylko pobyć tam, przespać się, ruszyć i wrócić tak naprawdę. No ale też miło przyjęte tam przez naszych braci z prawosławia. Podzieliliśmy się wszyscy jedzeniem, porozmawialiśmy i rano o godzinie 2 oni mieli swoje nabożeństwo. Ja wstałem.
0: Czyli w nocy.
1: Tak, o 2 w nocy i o godzinie 3 sam wyruszyłem z powrotem do Agii Anny, ponieważ miałem zostać w ogóle w nocy, bo chciałem zostać na wschód słońca na Athosie, ale wróciłem jakby, wyruszyłem z Panagii, wyruszyłem do Agii Anny o godzinie 3 w nocy i doszedłem na godzinę 8 rano. No 8 rano, oni byli już tam po nabożeństwie, więc zjadłem śniadanie po tym nabożeństwie, po czym z powrotem jakby z tej Agii Anny do portu, tam chyba z 300 schodów takich stromych, I z tego portu z powrotem do stolicy Karies. Tam w Karies spotkałem się z bratem Pawłem, spotkałem się z Paisiuszem, z ojcem Gabrielem i z ojcem Spirydonem. Ojciec Gabriel i ojciec Spirydon to Polacy też, nie? Brat Paweł jakby pokazał mi też jeszcze Karies, stolicę. No i co? I po tej podróży powrót do miejscowości pod Athosem, do Uranopoli. Tam jakiś obiad i droga do Salonik i do

0: przemieniła cię ta podróż?
1: Znaczy, to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, bo to dla mnie to jest podróż życia. I to, co powiedziałem, że Pan Bóg pokazał mi to, co dla nas ma, nie? Że On chce dla nas dużo dobra, dużo radości. I ja po tej podróży naprawdę czuję, że coś we mnie się zmieniło. Zupełnie inaczej podchodzę do życia. Codziennie powtarzam: Panie Boże, nie moja wola, ale niech Twoja wola się dzieje. Spraw, żebym pokochał tą Twoją wolę. I tak codziennie robię. Codziennie wstaję, codziennie zaczynam od Słowa Bożego, od ćwiczeń. No i lecę do swoich pacjentów, spotykam się ze swoimi dziećmi, no i działam, nie? To wojsko, to praca jako fizjoterapeuta, ale z taką naprawdę radością, pełną radością życia.
0: A co się stało, że się zmieniło?
1: Jakby przez to wydarzenie, gdzie byłem tam na tej górze Athos, jakby Pan Bóg coś przełamał we mnie, tak przemienił moje serce, gdzie pokazał mi, że mimo tych ciężkich chwil, które nas w życiu spotykają, On cały czas jest blisko nas, cały czas nam towarzyszy. Chrystus cały czas dotyka naszego serca, pokazuje nam przez Matkę Boską, jaką mamy mieć wytrwałość w sobie. I to jest cały czas taka bliskość i Ducha Świętego, i Boga Ojca Świętego, i Boga Ojca, i Jezusa Chrystusa, i Maryi. I ja cały czas

0: Rozumiesz?
1: Żeby nabrać pokory, to przede wszystkim trzeba się zmierzyć z samym sobą. To jest najważniejsze. Przełamać pewne schematy, które mamy w sobie.
0: Ale to wiesz, jak żołnierz to się z sobą łamie, albo jak się wychodzi na matę i się walczy, to ciągle się zmagasz z sobą, nie? To jest inne zmaganie się?
1: Ja mogę powiedzieć, tutaj jakby mierzysz się jako żołnierz z różnymi ciężkimi survivalowymi warunkami. Na macie mierzysz się z przeciwnikiem, ale nic tak nie jest ciężkie, jak zmierzyć się z samym sobą po prostu, nie? I przełamać pewne konwenanse, które mamy w sobie, a przede wszystkim powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, okej, jeśli Ty tak chcesz, to niech tak będzie. I to jest tak naprawdę takie najcięższe, ponieważ my jako ludzie nieraz, ja tym bardziej, że jestem góralem, to nieraz chcemy po prostu robić wiele rzeczy po swojemu, nie? A tutaj trzeba naprawdę nieraz oddać trochę tego pola, myślę, że nie nawet trochę, ale 90% Panu Bogu, nie?
0: Pola walki.
1: No tak, takiego pola walki, natomiast ja kiedyś tak myślałem, że życie to walka, ale życie nie jest walką, życie jest taką drogą z Panem Bogiem, tak? I jeżeli naprawdę Mu zaufamy, to myślę, że mniej będziemy musieli walczyć, nie? To jest takie wtedy pokorne pójście za Panem Bogiem. Aczkolwiek nie jest to, można powiedzieć, łatwe, ale jeżeli zaufamy, to zupełnie to wszystko przemienia.
0: Jak wróciłeś, co się zmieniło?
1: Przede wszystkim jakby to, że też wiedziałem, że to, co mi dał Atos, chciałbym dać też innym ludziom, żeby tak potrafili w jakiś sposób inaczej spojrzeć na świat, przemienić swoje serce i naprawdę przestać tak nie tyle mierzyć się z problemami, ale oddać te problemy Panu Bogu. No ja mam takie dwa powiedzenia, które mówią o tym, że tam, gdzie się kończą możliwości nasze jako człowieka, tam się zaczyna łaska Boża. A drugie mówię, tam, gdzie się zamykają drzwi, tam Pan Bóg otwiera przed nami wrota. I idźmy za tym i ufajmy po prostu.
0: Zacząłeś prowadzić tam innych facetów?
1: Tak. Zacząłem robić wyprawy. Sam jeszcze oprócz tego miałem takie marzenie, zanim mówię pojadę, to mówię, bo miałem takie marzenie, chciałem trafić na wyspę Patmos. I w tamtym roku dzięki bratu Pawłowi to marzenie się spełniło. Niesamowita wyprawa. No, jeżeli chodzi o ikony, o historię prawosławia, no coś niesamowitego. Tak naprawdę my jesteśmy jak bracia, jeżeli chodzi o wiarę katolicką i prawosławie. Coś nas tam kiedyś podzieliło, ale wiele rzeczy tak naprawdę nas łączy. No i ja jakby przez to, że byłem na tym Atosie, chciałem też pokazać bliskość tego właśnie wszystkiego, co nas łączy. Stąd wyprawy. Niedawno z dwoma znajomymi byliśmy na Atosie. Zwiedziliśmy ten Atos. Poznaliśmy też historię jeszcze dogłębnie jakby tego Atosu. Nie obyło się bez małych przygód, ale wszystko super się zakończyło. No i tak działamy, nie? Robimy te wyjazdy, ruszamy i próbujemy przemienić siebie.
0: Widziałeś przemianę w innych ludziach?
1: Tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samo podejście, jeżeli chodzi do wiary prawosławnej, ponieważ ktoś, kto tego nie pozna, traktuje to, że to jest coś, nie wiem, coś innego, a tak naprawdę jest to no, bliska wiara nam, nie? No, tutaj przede wszystkim to, co nas łączy, to jest Jezus Chrystus. I tego się przede wszystkim trzymajmy. Ale ja myślę, że też w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy mamy jakby ciężko, ale gdzie mężczyźni, faceci przechodzą jakby taki kryzys męskości, To takie rzeczy są potrzebne.

0: Aczkolwiek ja uważam, że tutaj zawsze w tym wszystkim powinniśmy się trzymać przede wszystkim Pana Boga, nie? I tutaj naszą jakby drogą, prawdą i życiem jest w tym wszystkim Jezus Chrystus.
1: Mówisz, kryzys, mężczyźni przychodzą. A jak się z nim zmierzyć? Można sobie powiedzieć, no nie jesteś męski, iść na siłowni, albo zacznij walczyć, żeby coś wyjeść, nie wiem co, bądź bardziej męski. Na czym polega kryzys mężczyzn dziś?
0: Ja myślę, że dzisiejszy kryzys faceta polega na tym, że facetom są odbierane ich męskie rzeczy właśnie, nie? Czyli te wyprawy, te czynności męskie. Dużo rzeczy też jest jakby niepotrzebnie przerzucanych na kobiety. Idziemy w kierunku równouprawnienia, ale tak naprawdę wiemy, że pewne rzeczy są przeznaczone dla facetów, pewne rzeczy są dla kobiet przeznaczone i jakby my i kobiety tworzymy nieodzowną całość po prostu tego świata też, tak? Natomiast ja widzę, że po prostu jakby ta rola facety w rodzinie jest bardzo mocno zatracana, nie? Mężczyźni jakby po prostu zaczynają tracić grunt spod nóg, dlatego to, co jest ważne, to jest przede wszystkim zmierzenie się z samym sobą, ale zrobienie to w swego rodzaju ciszy i dotknięcie jakby, dotknięcie Pana Boga.
1: A jak ty się modlisz?
0: Jak ja się modlę? To, co ja pierwsze robię, to przede wszystkim rano wstaję i mówię: Jezu Chryste, dziękuję Ci za Ciebie. Dziękuję Ci za to, że oddałeś za nas swoje życie, że poświęciłeś za nas swoje życie. Dziękuję Ci za moje życie. Dziękuję Ci za życie moich dzieci, moich bliskich. Przede wszystkim niesamowita wdzięczność, nie? To że mogę wstać, że oddycham, że mogę się spełniać zawodowo, że mogę się spełniać jako facet, że mogę się spełniać jako tata, że mogę się spełniać też jako przyjaciel, że mogę ludziom pomagać. Za to Panu Bogu przede wszystkim dziękuję, nie? Oczywiście przepraszam, bo też jestem grzesznikiem, też przepraszam za swoje grzechy. I proszę Pana Boga, żeby mnie kierował, żeby Duch Święty mnie kierował. Proszę o wiarę, nadzieję, miłość, mądrość, roztropność, męskość. I tak naprawdę to jest taka modlitwa z dziękczynieniem. To jest pierwsze to, co rano robię. Oczywiście Słowo Boże, Pismo Święte. Ja słucham akurat Słowa Bożego. Kiedy mogę, to sięgam po Pismo Święte. No i rano ćwiczenia i do pracy, rodacy, jak to się mówi, nie?
1: Ile lat ma twój syn?
0: Mój syn będzie miał teraz 15 lat. W ogóle urodził.
1: To już mężczyzna.
0: Tak, mężczyzna, prawdziwy mężczyzna. Urodzony 11.11.11, także niesamowita data. No jest to naprawdę chłopak, który przeszedł też przez ciężkie rzeczy, ale jestem z niego niesamowicie dumny, bo on, jak go kiedyś zapytał, co go zmotywowało do tego, do czego teraz doszedł, to powiedział, że go hejt zmotywował. I ja przede wszystkim, to jest ważne, to co mogę powiedzieć każdemu tacie, zarówno to dotyczy też i mojej córki Zuzi, jak i mojego syna. Ja uważam, że miłość to jest czas, który dajemy, nie? Czyli czym więcej tego czasu damy w tym zwariowanym świecie, który mamy teraz w tym pędzie, tym tej miłości więcej wróci i ta miłość jakby w różny sposób, że tak powiem, w życiu tych dzieci się objawi. Moim takim jakby sposobem, ponieważ Pan Bóg mnie wieloma darami obdarzył, za co mu dziękuję bardzo, ja po prostu przekazuję tak samo synowi, jak i córce, czyli biorę ich wszelkiego rodzaju sporty, czyli nauczyłem ich jeździć na, już nie mówię o rowerze, ale nauczyłem ich jeździć na nartach, na snowboardzie, uczę ich samoobrony. Moja córka trenuje tajski boks, syn też tajski boks, wcześniej judo, jiu-jitsu, obecnie koszykówka, no i cały czas jedno i drugie siłownia i praca nad hartem ducha.
1: Różaniec?
0: Tak, to jest...
1: Sorry za to pytanie, ale pomyślałem, że duch jest ważny.
0: Tak, nie, różaniec też, natomiast no, obecnie w tym wieku to jest ciężka sprawa. Moja córka dwa lata temu przystępowała do bierzmowania u kapucynów w Kielcach. Świetna rzecz, tak zwana postkrezima, czyli dwuletnie przygotowanie do bierzmowania, i w tym roku mój syn tak samo przystępował do bierzmowania. Ja z nimi rozmawiam, proponuję im niedzielne msze i powiem szczerze, że to lepiej działa, jak takie mówienie: chodźcie, idziemy dzisiaj niedziela do kościoła. Ja im proponuję, jest czas, że pójdą, jest czas, że nie pójdą. Ale nie ma jakichś takich oporów, nie? Że okej, tato, to dzisiaj pójdziemy. Chyba że mamy coś zaplanowane, to ostatnio często się zdarza, ponieważ jest taki ich wiek, 15-17 lat, wiadomo, że to jest wiek taki dorastania, dojrzewania i mają swoje towarzystwo, ale no pójdą ze mną od czasu do czasu, nie? Jakby wiedzą, że ta wiara cały czas jest we mnie, ja staram się tę wiarę im przekazywać. Syna zawożę do szkoły nieraz rano, no to i też się pomodlimy i jakby żadne z nich jakby nie ma przed tym oporów. Nie wiem, że cały czas jest nad nimi ta opatrzność Boża.
1: Czy jest jakaś góra, na którą myślisz, że nie wejdziesz, którą się mierzysz?
0: Myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, że tam, gdzie się kończą ludzkie możliwości, tam się zaczyna łaska Boża, nie? Także z Panem Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest do zrobienia.
1: Te góry są różne. Są takie w życiu też wydarzenia, takie sprawy, które się wydają niedostępne. Powiedziałeś, że Pan Bóg tam się zaczyna. Ale też różne rzeczy do zrobienia, które masz przed sobą. Ten atos ci otworzył różne perspektywy może. Co tam zamierzasz?
0: Chciałbym przede wszystkim tutaj, abyśmy kształtowali naszą młodzież, nie? Bo uważam, że to jest nasza przyszłość, dzieci przede wszystkim, które mamy. I chciałbym organizować takie obozy dla dzieci. Między innymi to robimy, bo robimy obozy survivalowe. Jakby to wszystko się zaczyna też. Obozy, gdzie te dzieciaki wiedzą, jak przetrwać poza komórką i czterema ścianami, tak? Czyli wyciąganie tych dzieci do lasu, wyciąganie do natury, przede wszystkim pokazywanie im tego piękna tego świata, przede wszystkim tym, czym nas obdarzył Pan Bóg. No i jakby łączenie tego też z rodzinnymi wyjazdami, robienie wyjazdów, ojciec, syn, mama, córka, no i też takich też pełnych rodzin wyjazdów, nie? Żeby oderwać przede wszystkim te rodziny od takiego codziennego pędu, nie? Żeby wiedzieli, że ten czas spędzony ze sobą to jest najlepsze, co możemy sobie dać.
1: Już za oknem noc, za chwilę, za parę godzin wstajesz, jedziesz do Zakopanego, straszny kawał drogi, jesteśmy w Jastrzębiu.
0: Kielce po drodze.
1: Tak. No i cóż, to kończymy w takim razie tą rozmowę. Może tęsknota za górą Athos się zasiała w czyimś sercu. W moim na pewno tak, zresztą każdy ma jakąś swoją górę Athos. Trzeba się pakować i ruszać. Moim gościem był dziś
0: Mateusz Zygural z Zakopanego. Hej, pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Dobranoc.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
1: W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca się do Ojca słowami wdzięczności. Dziękuję za to, że tajemnice Królestwa Bożego zostały objawione ludziom prostego serca. W świecie, który nieustannie zachęca do rywalizacji, zdobywania wiedzy i udowadniania swojej wartości, słowa Jezusa mogą brzmieć bardzo zaskakująco. Nie oznaczają one, że wiedza czy rozwój są czymś złym i niepotrzebnym. Jezus przypomina jednak, że Boga nie można poznać wyłącznie rozumem. Potrzebne jest także serce pełne pokory. Pokora nie polega na umniejszaniu siebie. Polega na uznaniu, że nie wszystko zależy ode mnie i że potrzebuję Boga. Człowiek pokorny nie uważa się za lepszego od innych, ale też nie żyje w ciągłym poczuciu własnej bezwartościowości. Potrafi przyjąć prawdę o sobie i zaufać temu, który go stworzył. Często chcielibyśmy mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. Chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego spotykają nas trudności, dlaczego niektóre modlitwy zostają, zdaje się, niewysłuchane, dlaczego Bóg prowadzi nas właśnie taką, a nie inną drogą. Tymczasem wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się pełna kontrola. Dziecko ufa swoim rodzicom, choć nie wszystko rozumie. Podobnie jest w relacji z Bogiem. Są sytuacje, których dziś nie potrafimy wyjaśnić, ale możemy wierzyć, że Bóg prowadzi nas ku dobru. Jezus przypomina, że największe tajemnice Boga są odkrywane przez tych, którzy mają serca otwarte. Nie chodzi o to, by wiedzieć więcej, ale by kochać bardziej. Zastanówmy się, czy potrafię zaufać Bogu także wtedy, gdy nie rozumiem Jego działania.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
2: AI, sztuczna inteligencja dostępna w naszym smartfonie. Często korzystamy z niej już bezwiednie. Wpisujemy jakieś hasło w wyszukiwarkę i tam AI podpowiada nam, co wie na ten temat. Czy sztuczna inteligencja to odpowiednia nazwa? Czy uda się to słowo zmienić? I czy Kościół boi się sztucznej inteligencji? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać w naszym studiu. Ksiądz biskup Jacek Grzybowski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, filozof. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam państwa.
2: Księże biskupie, to pierwsze takie pytanie na rozruch, czy Kościół się boi sztucznej inteligencji?
3: Wydaje mi się, że nie, natomiast trzeba powiedzieć, że już od jakiegoś czasu najpierw papież Franciszek, teraz papież Leon podejmuje dość poważną refleksję na temat tego wyzwania technologicznego, którym jest to, co nazywamy sztuczną inteligencją. Ja jestem pełen podziwu dla papieża Franciszka, dlatego że on już pod koniec swojego pontyfikatu, czyli będąc naprawdę w dość sędziwym już wieku, jakby dał przynajmniej trzy dokumenty, swoje takie poważne wypowiedzi. Był na takim dużym spotkaniu najważniejszych państw tak zwanej grupy G7 w Apulii w czerwcu 2024 roku i miał wypowiedź do przywódców państw właśnie na temat sztucznej inteligencji, jej roli, zadań i zagrożeń. Więc jakby mam wrażenie, że nie, że Kościół się nie boi, widząc rozwój AI i to, co dzieje się na świecie, jakby podchodzi tak, jak powinien podchodzić Kościół, czyli właśnie próbuje to wyjaśnić, opisać, wskazać dobre rzeczy, dobre cechy, dobre drogi, a jednocześnie no, też przestrzec przed pewnymi zagrożeniami. Więc nie mam wrażenia, że Kościół boi się tego. Myślę, że też korzysta z tej technologii. Natomiast podejmuje taką naprawdę poważną refleksję na temat tego, jak to nas zmienia, co nam to daje, co nam to odbiera w sensie społecznym, jednostkowym.
2: Dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, jakie nowe pytania powstają w związku ze sztuczną inteligencją, tak powtarzam to słowo, bo ono już nam weszło w nawyk. Używamy tej zbitki niemal codziennie, AI, wymiennie sztuczna inteligencja, ale pytanie o to, czy to jest odpowiednia nazwa dla tej nowej technologii.
3: No niestety nie jest to odpowiednia nazwa. Właśnie to jest bardzo mylące. Ta nazwa oczywiście przyszła do nas z przeszłości. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że pierwszy tej angielskiej nazwy, Artificial Intelligence, którą po polsku tłumaczymy właśnie, dosłownie to jest kalka językowa, taka właśnie w przekładzie sztuczna inteligencja, wprowadził amerykański, taki bardzo wybitny matematyk, twórca różnego rodzaju systemów matematycznych, John McCarthy, w latach 50. Dlatego, że organizował dla studentów Wydziału Matematyki Uniwersytetu Dartmouth w tych latach takie seminaria specjalne. I właśnie w roku 1950 na takim właśnie seminarium jakby on ukuł, John McCarthy ukuł ten termin, jakby to, czym się zajmowano wtedy, ci studenci, doktoranci matematyki wraz z nim, on to nazwał, że pracujemy nad maszynami, które mają pewną artificial intelligence, czyli sztuczną inteligencję. Natomiast chcę powiedzieć, że tak naprawdę moje takie wrażenie jest, że źródła tego są w enigmie. Uważam, że niemiecka Enigma, czyli pierwsza naprawdę skomplikowana maszyna szyfrująca, pamiętajmy, rozszyfrowana między innymi dzięki ogromnej pracy polskich i angielskich matematyków i fizyków, to jest pierwsza taka maszyna, która właśnie miała taki zasób, że po wprowadzeniu pewnej komendy, czyli tekstu, który chciało się zaszyfrować, ona sama jakby oczywiście zaprogramowana wcześniej szyfrowała ten tekst niezwykle precyzyjnie, niezwykle sprawnie. I to jest początek. I w latach 50. zaraz po wojnie Amerykanie podjęli te badania, wykorzystując także i badania, i przemyślenia, i pracę bardzo takiej ważnej postaci, Alana Turinga. To jest brytyjski matematyk, genialny, który właśnie pracował nad maszynami, które zadaje się pytania, czy zadaje się pewne tezy i one, te maszyny, już na swój sposób przerabiają ten tekst. Maszyna Turinga, czy test Turinga, bo tak czasem mówimy, to jest właśnie taka forma zadawania pewnych zadań wcześniej zaprogramowanym maszynom, po to, żeby one same w ramach swojego układu skonstruowały jakąś właściwą, sensowną treść. Oczywiście marzeniem Turinga było stworzenie maszyny, która będzie naśladować język, jakby język, ale w tym sensie komunikat naturalny, że po zadaniu iluś tam pytań nie będziesz pewny, czy rozmawiasz z człowiekiem, czy z maszyną. To się nazywa testem Turinga. Według niektórych badaczy ten test Turinga już został pokonany w około roku 2017. Są co do tego trochę wątpliwości, natomiast na tym to trochę polega. To było to marzenie tych ludzi, żeby stworzyć maszynę, która sama potrafi na podstawie wgranego jej systemu formułować odpowiedzi. I to nazwano właśnie Artificial Intelligence i ta nazwa się upowszechniła i wydaje się, że ona już tak weszła w nasz język, w kulturę, w popkulturę, w doświadczenie codzienności, ten skrót AI, tak, którym się posługujemy, że będzie bardzo trudno ją zmienić. Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mylące jest to właśnie słowo inteligencja. To jest najbardziej mylące, dlatego że to nie jest inteligencja w sensie takim, jakim my przyzwyczajeni jesteśmy kulturowo czy filozoficznie mówić o inteligencji.
2: A to w takim razie może spróbujmy zdefiniować inteligencję, żebyśmy mogli tutaj wprowadzić to rozróżnienie.
3: Tak, to jest bardzo ciekawe, że słowo inteligencja to pochodzi w języku polskim, już to jest dosłowna kalka językowa, od łacińskiego intellectus. A słowo z kolei intellectus to jest słowo, które składa się z dwóch jakby słów, czy z dwóch pojęć. Inter, między, w środku i z latynizowanego greckiego słowa lego. Słowo greckie lego, to słowo lego ma etymologię grecką, to jest słowo greckie, oznacza układać coś w pewnym porządku obok siebie. Stąd legein po grecku znaczy czytać, w sensie układać literki, tak żeby to, co czytamy, było sensowne. A zatem źródło słów słowa inteligencja, intellectus po łacinie, oznacza czytanie pomiędzy, czytanie wewnątrz, czytanie w środku. I teraz w środku czego? No właśnie w środku bytów, w środku rzeczywistości, odkrywanie ukrytych treści. Na tym polega inteligencja, że jakby człowiek ma tę zdolność i wydaje się na razie tylko człowiek, tak? Nawet zwierzęta tego nie mają, bo one rozpoznają emocjonalnie, instynktownie, a nie intelektualnie, to tylko człowiek ma taką precyzję umysłu, że może czytać wewnątrz rzeczywistość, tak? Czyli jakby to jest czytanie tego, co jest w bycie, co jest ukryte na zewnątrz, ale intelekt potrafi to niejako otworzyć, jakby zrozumieć, co jest w środku, czytać między. I w tym sensie to słowo inteligencja oznacza jakby własność umysłu ludzkiego, której nigdzie indziej nie ma. Tylko człowiek potrafi jakby kojarzyć ze sobą pozornie odrębne fakty czy odrębne treści, układać je w całość albo widzieć pewne treści, które nie są, tak jak mówię, odkrywalne zmysłowo, czy emocjonalnie, czy intuicyjnie. Stąd to jest to w głąb, inter, intus, między wierszami, czytanie rzeczywistości jako czytanie jej w jej treściach najgłębszych. I tutaj jest cały spór będzie, bo rozwój technologii sprawia, że mamy wrażenie bardzo mocne, że potrafią to także dzisiaj niektóre maszyny, że one tak czytają rzeczywistość, którą im się podaje, przedstawia, że są inteligentne. Stąd wynika to nieporozumienie. Znaczy używamy, uważam, tego samego słowa do dwóch różnych światów, czy do dwóch różnych zjawisk. One troszeczkę, te treści, te zjawiska jakby zachodzą czasem na siebie, spróbujemy to później wyjaśnić, natomiast samo proste przełożenie słowa inteligencja ludzkiego, w takim ludzkim rozumieniu, nawet słownika, wydaje mi się, PWN-u, na maszynę jest nadużyciem. Ona tego nie robi. Robi inne rzeczy, natomiast nie potrafi czytać wewnątrz świata.
2: Więc stało się tak, że tego słowa sztuczna inteligencja, tych dwóch słów właściwie, używamy do określenia tej nowej technologii. Trochę wynika to z tego, że mieliśmy i wciąż mamy takie marzenie, jako człowiek mi się to też z tym kojarzy, że chcemy stworzyć kogoś trochę na swój obraz i podobieństwo, kogoś, kto co może będzie nam tłumaczyło to, jak funkcjonuje nasz mózg, ale z drugiej strony przez to, że ta nazwa została nadana w ten sposób, to sprawia, że trudniej nam się odróżnia i że może łatwiej mylimy te światy, więc to jest pewne zagrożenie.
3: Tak, oczywiście. Ma pani redaktor całkowitą rację, natomiast to też doprecyzujmy, że na tym polega jakby rozwój kultury i cywilizacji człowieka, że człowiek robi rzeczy zewnętrzne, czyli właśnie urządzenia, narzędzia, maszyny, po to, żeby niejako na wzór siebie realizować pewne dzieła. I w tym sensie na przykład koparka jest przedłużeniem ręki. To jest długa ręka, tak, która potrafi tak, wykopać duży dół. Tak. Samochód czy nawet rower jest przedłużeniem nogi. To jest coś na wzór i podobieństwo naszych organów, tak, rąk, nóg, słuchu na przykład, głosu, głośnik, tak? Czy właśnie słuchawka, dzięki której, czy taka jakaś tuba, dzięki której z daleka słyszę, tak? To jest przedłużanie ciała, zmysłów ciała, mocy ciała przez technologię. I na tym, jak popatrzymy na rozwój w tysiącleciach kultury, cywilizacji ludzkiej, to trochę na tym polega. Od połowy XX wieku zaczyna to dotyczyć umysłu. Nie narządów takich właśnie, nazwijmy to, fizyczno-zewnętrznych. Ciało, ręka, ciało, noga, ciało, wzrok, ciało, słuch. Tylko zaczyna to dotyczyć mentalnych możliwości człowieka i to sprawia, że te światy właśnie przedłużona technologia mocy człowieka zaczynają nam się mieszać, ponieważ nie pomylimy koparki z ręką, natomiast rozmawiając na czacie GPT z Artificial Intelligence, możemy odnieść wrażenie, że rozmawiamy z osobą, z podobną osobą, która odpowiadała na nasze pytania sensownie, logicznie, grzecznie, z dużą merytoryczną wrażliwością, rozmawialiśmy 10 minut temu na spotkaniu. I to jest problem. To, że jakby to jest zachwianie naszej percepcji poznawczej, co tak naprawdę się dzieje. To jest przedłużenie, ale już teraz wchodzące w to, co wcześniej nazywaliśmy umysłem, świadomością, a nawet niektórzy nazywali duszą. I dlatego jest tak wiele tutaj niepokojów i pytań.
2: Bo często pisząc z czatem GPT możemy mieć to wrażenie, czat jest empatyczny. Czat stara się naśladować relacje międzyludzkie. Słyszałam też, że w niektórych krajach już są takie możliwości, że młodzi ludzie korzystają z czata GPT, żeby powierzyć swoje problemy temu czatowi.
3: Od kilku lat to już jest.
2: No właśnie, i on odpowiada. No i to nie jest człowiek. Czy tutaj jest problem, czy tutaj nie ma problemu?
3: Tak, ogromny problem, ale to jest problem percepcji poznawczej. Po pierwsze powiedzmy, że czat GPT jako podmiot nie istnieje. To nie ma, bo my go podmiotujemy. To my nadajemy mu podmiot, mówimy w takich kategoriach trochę osobowych. To jest program, to jest algorytm, który bardzo skomplikowany. Tam jest wielka baza, tak zwany model wielki językowy, ogromne modele językowe. On korzysta z ogromnej liczby danych, natomiast on nie jest podmiotem. Czym jest, do końca nie wiemy, tak, jak to nazwać, bo tutaj jest tak, macierzą, tak, taką, która ma pewną autonomię obliczeniową, posiada ogromną bazę danych, ale my ją upodmiotawiamy. Robimy tak wobec wielu rzeczy. No, niektórzy upodmiotawiają wprost zwierzęta swoje, tak, i traktują je tak jak wręcz osoby, a nawet lepiej niż najbliższe osoby. Natomiast niestety reakcja, czy te właśnie odpowiedzi tych programów są tak skonstruowane przez twórców, żeby ta granica pomiędzy niepodmiotowością, technicznością tego programu, a wrażeniem od podmiotowości się zatarła. Stąd właśnie masz cześć, witaj. Jak się dzisiaj czujesz, jak się masz, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, czy jesteś usatysfakcjonowany. No i pani powiedziała, że właśnie młodzież korzysta. No tak, już od mniej więcej od 2018-2019 roku pojawiają się tak zwane programy empatyczne, specjalnie skierowane jakby do tego, tak też konstruowane. I one, no jest to wielkie wyzwanie, dlatego że ten program jest ciągle jakby otwarty. No możesz napisać o drugiej w nocy z pytaniem, on jakby wykaże się zrozumieniem, jest gotowy. No To jest ogromny problem. No, także są przypadki samobójstw pod wpływem właśnie rozmowy z czatem GPT. Jest w Stanach Zjednoczonych bardzo poważny proces, który rodzice wytoczyli jednej z firm komputerowych właśnie za to, że czat GPT doprowadził do samobójstwa ich 16-letniego syna. Więc to jest wyzwanie ogromne, ale powtarzam, to jest problem naszej percepcji, jak my odbieramy to urządzenie, ale z drugiej strony twórcy chcą je upodobnić w kontakcie z nami do tego, żebyśmy my tę granicę pomiędzy technologią a osobowością zatarli sobie. No i często tak robimy, to znaczy nawet no nie muszę być uprzejmy wobec tego czata, mimo to piszę, jestem uprzejmy, tak, że bardzo dziękuję, że czuję się dobrze, no w ogóle jego to nie interesuje. On nie jest osobą, tak? Ale robimy tak, dajemy się wciągnąć w tę grę i ona tylko będzie się powiększać według mnie. Ona tylko będzie się rozrastać.
2: Wielu naukowców już teraz mówi, twórcy AI sami mówią o tym, że sztuczna inteligencja zaczyna przerastać człowieka i zdolnościami poznawczymi i będzie też w stanie szybciej wiele problemów rozwikłać. Sztuczna inteligencja ma dostęp do całej tej bazy, do której, no właśnie, do której ktoś jej umożliwi dostęp, więc jeśli chodzi o wiedzę, my musimy pamiętać, my musimy sobie coś zapisać, musimy do czegoś wrócić, więc my jako ludzie stajemy się słabsi w tym momencie od sztucznej inteligencji.
3: To prawda, w takim sensie, że nie mamy takiej operatywności. To trzeba sobie uświadomić. Dlatego w różnych swoich publikacjach i w różnych swoich też wypowiedziach staram się pokazać, że to jest technologia, która zmieni świat. Jak jeszcze nie wiemy, no możemy trochę przewidywać, możemy tak się trochę ostrzegać albo rozmawiać na ten temat, nawet powinniśmy. Boję się, że sztuczna inteligencja jakby mając ten ogromny zasób wiedzy, czy te algorytmy, czy ta cała technologia, będzie mądrzejsza w tym sensie operatywnym od wielu osób i wiele osób w pewnym momencie stanie się zależne od technologii. A to już jest niebezpieczne.
2: Jakie wyzwania stawia przed Kościołem katolickim sztuczna inteligencja? W jaki sposób Kościół przygląda się nowej technologii i dlaczego szuka już teraz odpowiedzi? O tym będziemy rozmawiać już za chwilę. Ksiądz biskup Jacek Grzybowski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, filozof w naszym studiu. Ja chciałam Państwu tylko przypomnieć, że takie rozmowy jak ta powstają dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli chcielibyście dołączyć do grona wspierających Radio Warszawa, to zapraszam, stronę Radio warszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas, Weronika Ostrowska. Za chwilę słyszymy się ponownie.

0: co Kościół na to?
1: Ksiądz biskup Jacek Grzybowski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, filozof w studiu dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Tę część naszej rozmowy chcielibyśmy zacząć od ciekawej historii związanej ze sztuczną inteligencją. Księże biskupie.
2: Warto tutaj zaznaczyć postęp artificial intelligence i jej technologii, ponieważ jak wiemy, już dość dawno maszyny pokonały człowieka w szachy. Lata 90., kiedy ostatecznie człowiek przegrał z IBM-em najpierw, a potem z innymi programami właśnie w grze w szachy. Ale taką grą bardzo trudną, strategiczną była gra, która w zachodnim świecie jest bardzo mało znana. Natomiast w świecie azjatyckim jest bardzo, bardzo popularna. Właśnie wszyscy w nią grają. Jest taką grą i takich prostych ludzi, na ulicy ludzie grają w to, i oczywiście intelektualistów, i elity, i urzędników. To jest gra w go. To jest gra takimi czarnymi albo białymi pionkami, nie ma takiego rozróżnienia jak na szachy i takich różnych figur, tylko po prostu są pionki. Natomiast jest to gra bardzo trudna strategicznie, skomplikowana, wymaga kreatywnego myślenia i tak dalej. I przez wiele lat komputer nie mógł pokonać największych mistrzów azjatyckiej gry w Go. I ciekawe jest, że w 2016 roku specjalnie skonstruowany program AlphaGo wygrał tę grę z najlepszym ówcześnie mistrzem w tej dyscyplinie, Li Shedolem, ale zrobił to nie naśladując stylu, tradycji, w ogóle historii tej gry i graczy z poprzednich pokoleń, tak?

0: Czyli można by powiedzieć, on się w ogóle nie uczył strategii tej gry, grał nieszablonowo, zupełnie inaczej niż ludzie kiedykolwiek grali w tę grę. W ten sposób AlphaGo wykazał się jakimś rodzajem operacji bardzo kreatywnej, którą właśnie niektórzy wręcz nazywają inteligencją, ale to jest jakiś rodzaj właśnie kreatywności. Bardzo tutaj słowa są bardzo trudne do określenia tego, co się stało. Tutaj zadecydował, jak mówią, taki ruch 37 w tej grze, który obserwatorom z zewnątrz, bo to było oczywiście transmitowane, wydawał się dziwaczny, wręcz błędny. Sądzono, że w ogóle program w ten sposób przegrał już tę partię. Natomiast właśnie ów ruch 37 okazał się po iluś tam ruchach decydujący do zwycięstwa. AI odkryła zatem rozwiązanie, które na przestrzeni stuleci, bo w Azji grano stulecia w tę grę, więc jakby możliwości historii tej gry jest ogromnie dużo, ale nie przyszedł do głowy milionom graczy. I wedle takiej powstającej nowej mitologii AI, jeśli można tak powiedzieć, bo ona się pojawia, już są różne pewne takie właśnie opowieści, pewne takie fakty, kamienie milowe, właśnie wtedy, w marcu 2016 roku, rząd Chin i chińscy decydenci zorientowali się, jak ogromny jest potencjał, siła AI i postanowili zafundować ogromne pieniądze w tę technologię i w ten sektor działania. Wtedy Chińczycy, Azjaci, którzy zrozumieli, co się tak naprawdę stało, że maszyna jest w stanie w tak skomplikowaną grę pokonać człowieka i robić to w tak nieszablonowy sposób, to jaki jest potencjał w tym. Więc o tym też trzeba pamiętać. To są takie właśnie milowe kroki, które pokonuje technologia. I Chiny się zorientowały i tam już jest ogromne pieniądze idą na ten sektor AI.
1: To, co powiedział teraz ksiądz biskup, może nam mówić o tym, że no dobrze, to spójrzmy tak pozytywnie na sztuczną inteligencję. Może ona pomoże nam wskazać jakieś nieoczywiste rozwiązania problemów, których w ogóle dotąd nie dostrzegaliśmy.
0: Tak, oczywiście tak będzie i już tak jest. Natomiast to, że to jest narzędzie, które nam pomaga, to jest właśnie wielkie osiągnięcie ludzkości. Wiem, teraz jestem, jakby próbuję zbadać taką sprawę związaną z archeologią. Przez wiele dziesięcioleci nie potrafiono odczytać pewnych piktogramów, takich znaków jednej z najstarszych osad ludzkich sprzed 11 tysięcy lat i zaangażowano sztuczną inteligencję i ona jakby zestawiła pewne treści i pokazała bardzo sensowne rozwiązania, jak odczytać. Tak, to jest narzędzie wspaniałe. Natomiast trzeba, i o tym mówi Kościół, dostrzegać też tę drugą stronę. Ta druga strona to jest taka, że to narzędzie musi być opanowane, musi być pod kontrolą człowieka i ono nie może jakby zwolnić mnie samego, z mojego człowieczeństwa, z mojej pracy umysłowej, z moich kompetencji. Bo jeśli tak się stanie, to my przegramy. Znaczy nie mówię, że będzie tutaj taki jak z filmów science fiction scenariusz, tak? Jak
1: bunt maszyn przejęcie
0: świata.
1: Ale
0: chodzi mi o to, że degradacja umysłowa ludzkości, no to tego się najbardziej boję, tak? Czyli degradacja taka umysłowa, ostatecznie emocjonalna, psychiczna. Po prostu człowiek musi się kształcić. Nawet jeśli maszyna jest bardzo sprytna, mądra, pomocna, ciekawa, tak? Jakby jest narzędziem wybitnym, ale twórca jej, czyli człowiek, ludzkość, musi ciągle się pilnować. I to jest wyzwanie.
1: Chociaż sami naukowcy zwracają uwagę na to, że sztuczna inteligencja może wymknąć się spod kontroli, że może być tak, jeden z naukowców, Judah Apel, na kanale This Is It w wywiadzie z Maciejem Kaweckim opowiadał właśnie o tym, że człowiek może stać się zwierzątkiem domowym przyszłej sztucznej inteligencji, że to sztuczna inteligencja będzie mu mówiła, kiedy ma usiąść, kiedy ma wstać. Oczywiście będzie nam się wydawało, że jesteśmy szczęśliwi, tak jak psu, który zawsze się cieszy, kiedy przychodzimy, ale ktoś będzie tym wszystkim sterował.
0: Tak, znaczy to oznacza, oczywiście jest to dramatycznie czarny scenariusz, ale tak, to oznacza, że nie zarządzam swoim życiem w sposób wolny, tylko właśnie wszystkie swoje kompetencje. Teraz to oddajemy takie, nazwijmy to intelektualne, naukowe, tak? Nie umiem czegoś napisać, czegoś nie wiem, no to mi sztuczna inteligencja to ogarnie. Nie muszę tam się tak jakby wysilać, tak? To najpierw to, ale być może oddamy inne i wtedy będziemy tak mieli po prostu jakby kogoś, kto jest naszym opiekunem absolutnym i tak jak pani mówi, będzie nam mówiło o posiłkach, będzie nam mówiło o jedzy, o właśnie sporcie, o różnych rzeczach i będziemy jakby trenowani przez urządzenia domowe, które będą jakby wyznaczały nam zadania życia. Być może jest to taka, no bym powiedział, bardzo smutna reżyseria, natomiast ostatecznie może to do tego doprowadzić, jeśli my zwolnimy się właśnie ze swojej twórczości.
1: Popatrzyłam na nadgarstek księdza biskupa, tam zwykły, analogowy zegarek, a wielu z nas dzisiaj już kieruje się tym, tutaj nam podpowiada ktoś, wstań, poruszaj się, ile kroków zrobiłeś, jakie masz tętno, jaki masz puls, ile śpisz, czy dobrze. Oczywiście to może być pomoc, ale pytanie, na ile to nas zaczyna kontrolować, zresztą smartfon, który także leży pod moją ręką, też mi mówi, ile przeszłam kroków, ile wypiłam, wszystko można w nim zaprogramować, no ale dobrze.
0: Tak, ale trzeba pamiętać, pani redaktor, że można te funkcje wyłączyć. Właśnie na tym polega, że czy my jesteśmy kreatorem naszej rzeczywistości i jej twórcą, tak, i panem jakby, w takim dobrym sensie, czy też oddajemy właśnie innym urządzeniom panowanie nad nami.
1: Czyli to, co najważniejsze jest z punktu widzenia Kościoła katolickiego, sztuczna inteligencja i każde narzędzie musi mieć funkcję służebną wobec człowieka. Trochę wracamy do raju. Niech to wszystko wam służy. Tak, czyńcie sobie ziemię poddaną.
0: Tak, to jest po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać, że sam program jako taki, bo to jest ważne, sam program jako taki nie ma zdolności moralnych. No bo co odróżnia nas od innych bytów, w tym także od zwierząt, które mają przecież wiele cech naszych, takich jak słuch, wzrok, węch, zachowania różne. Co różni? Że zwierzęta nie są moralne. To, że nawet mój zaprzyjaźniony pies w jakimś sytuacji, nie wiem z jakiego powodu, mnie pogryzie i porani mnie, to on nie ma winy moralnej. No nie mogę jakby mieć do niego pretensji. Natomiast gdyby to samo zrobił człowiek, on ma winę moralną. I tak samo jest tutaj, że narzędzia same w sobie, te maszyny, ta technologia nie ma cech moralnych. Natomiast twórca ich, który wgrywa te programy, który jakby nadaje pewne, fokusuje tę technologię, tak, on odpowiada, chociaż on jest dla nas anonimowy. Dlatego powtórzyłem i mówiłem to Państwu w pierwszym wejściu, że są procesy już wobec firm komputerowych i wielkich korporacji właśnie, co dziecko zrobiło sobie, czy jakąś szkodę sobie i rodzice pozywają firmę. Dlaczego wasz program doprowadził do tego? Jakie będzie rozstrzygnięcia sądowe? Zobaczymy. Natomiast oni pozywają ludzi, nie komputery. Nie można pozwać komputera o to, że moje dziecko pod wpływem rozmowy z czatem GPT popełniło samobójstwo. I to jest pierwsza rzecz, którą mówi Kościół. To jest narzędzie technologiczne, które nie ma ani praw, ani zdolności moralnych. Może mieć ukryte, sfokusowane cele, ale za tym zawsze jest jakiś podmiot moralny, czyli człowiek. Twórca, właśnie programista, korporacja, różnie to nazywamy. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że musimy to pamiętać. To jest stare powiedzenie. Technologia zawsze nam coś daje, ale zawsze nam coś odbiera. I uważam, że człowiek rozumny musi odpowiedzieć sobie na to pytanie. Co mi to daje? W czym mi to pomaga? Co mi to odbiera? Czym mi to zagraża? I po trzecie, ostatecznie nie można mieć relacji z nieludźmi. Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie. Ja sobie zdaję sprawę i w innej audycji mogę jakby tutaj z panią redaktor porozmawiać i wyjaśnić to. Ale wiem, że teraz wiele osób myśli o zwierzętach. Ale ja mówię o relacjach międzyosobowych. Relacje mamy zawsze z ludźmi. W tym sensie słowa relacje najgłębsze. Z osobami. Z osobą Boga, z osobą drugiego człowieka. I teraz sztuczna inteligencja, na co zwraca bardzo mocno papież Franciszek uwagę, nie ma możliwości relacyjnych człowieka i nie ma czegoś, co w przypadku człowieka jest fundamentalne, czyli ciała. Przynajmniej na razie nie ma, ale na tym etapie nie ma. I papież Franciszek na przykład mówi, że uważaj, żeby nie zastępować swoich relacji tego rodzaju bytami, tego rodzaju tworami, ponieważ tym, co sprawia, że my w ogóle funkcjonujemy jako ludzie, są inni ludzie i także ich ciało. I tu jest kwestia taka, że no, sztuczna inteligencja może odpowiedzieć, czy programy mogą odpowiedzieć na różne pytania, na różne definicje podać, na różne kwestie dać nam ciekawe rozstrzygnięcia, natomiast nie potrzymają nas w szpitalu za rękę. Nie powiedzą tak, że jesteś dla mnie ważny, tak? Nie bój się, jestem z tobą, tak? Tego nie zrobią.
1: Jak robot stworzą, który może będzie mógł nas trzymać za rękę?
0: Tak, oczywiście, może tak być.
1: Będzie na przykład podobne ciało do ciała.
0: Zgadzam się, że już w Japonii są te roboty opiekuńcze, zgadzam się. Natomiast jak przeczytamy dokument Antiqua et Nova Kongregacji Nauki Wiary dotyczący wprost Artificial Intelligence, to tam jest bardzo mocno to podkreślone, że jednak ten kontakt z człowiekiem, z osobą ludzką, z ciałem, ale ludzkim ciałem jest dla nas fundamentalny. No. Dlatego są to są ogromne wyzwania. Mhm. Ale jakby Kościół trochę zwraca uwagę, żebyśmy się nie dali już na tym etapie jakby zaczarować, że oto technologia uczyni Eden. Jeżeli my dla siebie nawzajem nie staniemy się ludźmi życzliwości, pokoju, miłości, sprawiedliwości, oddania jakby pomocy, to nie liczmy na to, że rozrobią to dla nas maszyny, ponieważ możemy się znaleźć w jeszcze większym dramacie i piekle. Więc w tym sensie jakby Kościół mówi, świat człowieka to jest naprawdę świat ludzi. Technologia może nam pomagać w tym ludzkim świecie, ale bardzo uważajmy, żeby nam w nim nie przeszkadzała i go nie zniszczyła po prostu.
1: Papież Franciszek mówi też o paradygmacie technokratycznym i ostrzega przed tym, żeby nie myśleć, że teraz sztuczna inteligencja będzie lekarstwem na każde zło świata, no i powstanie nam kolejny jakiś idealny świat. Już mieliśmy tych idealnych światów i tych wizji.
0: No niestety jest to tak. Papież, dlatego mówię, to są prorocze, według mnie prorocze takie myśli papieża Franciszka, który rozpoczął w ogóle dyskusję w Kościele na tym najwyższym poziomie, no bo przecież ktoś by powiedział, papież się zajmuje i to starszy już wtedy człowiek się zajmuje takimi technologicznymi nowinkami. On bardzo ciekawie w dwóch przemówieniach, jedno dotyczące dnia środków masowego przekazu, drugie dotyczące pokoju na świecie, a trzecie właśnie w Apulii na tym spotkaniu grupy G7, to on naprawdę bardzo poważnie dawał te pewne światło, abyśmy byli uważni, abyśmy byli krytyczni, abyśmy byli ostrożni, ponieważ te utopijne właśnie takie schematy, już też słyszałem o takim, że jest plan takiej wyspy, którą będzie government taki technologiczny zarządzał, że nie będzie żadnego rządu. Po prostu będzie właśnie sztuczna inteligencja zarządzała ludźmi, którzy będą tam mieszkać, bo ona najlepiej, ona jest właśnie wyprana z emocji, ona nie ma konkurencji politycznej, ona nie jest łapówkarska i tak dalej. Ona jest czysta. Święta prawie, tak? I ona najlepiej zarządzi teraz potrzebami ludzi. To jest według mnie utopia, która może się źle skończyć, ale takie pomysły będą. I Kościół tutaj według mnie warto do tych dokumentów sięgnąć, a szczególnie do tego Antiqua et Nova i zobaczyć sobie już pierwsze rozeznania i rozmawiać o tym, tak? Jakby przestrzegać też siebie i uczyć siebie funkcjonowania w tym nowym świecie, bo nie ma ucieczki od niego.
1: A dokument jest dostępny w języku polskim, więc polecamy Wam bardzo serdecznie, żeby czytać, żeby zastanawiać się, nie sięgać po wszystko tak automatycznie, bo mamy to pod ręką. Ja teraz nawet pomyślałam sobie o tym, że tak naprawdę to wszyscy uczestniczymy w wielkim eksperymencie, bo dlaczego sztuczna inteligencja jest dostępna dla nas wszystkich? Dlatego, że ktoś ją na nas testuje.
0: Tak, oczywiście karmimy tak, to oczywiście bezwzględnie, ale to już troszeczkę wcześniej było, kiedy, jak Państwo na pewno wiedzą, trzeba było pokazać, że nie jesteś botem i trzeba było tam na odpowiednich takich czaptach kliknąć obrazki. Tak? I zwróćcie Państwo uwagę, że tam wszystko dotyczyło komunikacji, to znaczy rower, samochód, autobus, świetlna sygnalizacja. Tak? Mhm. Chodzi o to, żeby karmić sztuczną inteligencję dla autonomicznych samochodów. To jest jasne, bo one będą rozpoznawały traffic, czyli ten ruch drogowy. Tak? Mhm. Tak, one będą to rozpoznawały, więc my to robimy od jakiegoś czasu. Natomiast, i to też trzeba o tym pamiętać, tak, zadając pytania, właśnie wgrywając treści. Natomiast ja uważam, że trzeba ciągle mieć świadomość, każdy jest panem samego siebie, wolna wola, rozum, uczmy się, niech to będzie narzędzie, wykorzystujmy je, ale nie dajmy się przez nie zdominować.
1: A propos relacji międzyludzkich, pomyślałam o tym, że Kościół istnieje jako wspólnota, więc jak przestaną istnieć relacje, to przestanie istnieć Kościół.
0: Tak, oczywiście. No w ogóle przestanie istnieć człowiek, według mnie, ludzkość. No to jest właśnie, na to zwracam uwagę te dokumenty, że technologia może nas odseparować od siebie, co widzieliśmy w pandemii, online, nie online, tak? Ale jakie to rany potem zostawia, jakie to sprawia krzywdy w duszy ludzkiej, w ludzkich umysłach, no to też wszyscy potem to widzieliśmy i widzimy do tej pory. Także przed Kościołem ogromne wyzwanie, żeby nie bać się, dobrze wykorzystywać tę technologię, korzystać z niej, ale panować nad nią.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz biskup Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i filozof, był dzisiaj naszym gościem. Polecamy Państwu także tekst księdza biskupa "Czy maszyny myślą?". Artykuł jest dostępny w roczniku tomistycznym numer 13 z 2024 roku. Jest dostępny także na stronie jacekgrzybowski.pl. Tam znajdziecie także inne teksty księdza biskupa. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor. Dziękuję Państwu. Szczęść Boże.
2: Co Kościół na to?
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
2: Na wspomnienie świętego Stanisława powtarzam je, ponieważ miejsce i okoliczność w szczególny sposób do tego usposabiają. Mamy bowiem znów powrócić na Wawel, do królewskiej katedry i stanąć tam przy relikwiach królowej, Pani Wawelskiej. Oto nadszedł wielki dzień jej kanonizacji, a zatem Gaudem Mater Polonia, Prole Fecunda Nobili, Sumi Regis Magnalia, Laude Frequenta Vigili. Długo czekała Jadwigo na ten uroczysty dzień.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy. Myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Kościół pielgrzymujący w dziejach ludzkości. Punkt 22. W świetle podwójnego uznania, autonomii rzeczywistości ziemskich oraz rozróżnienia kompetencji między wspólnotą eklezjalną a polityczną, pełniej rozumiemy kierunek, jaki Sobór Watykański II wyznaczył Kościołowi w jego relacji do świata. Gaudium et Spes przypomina, zadaniem całego ludu Bożego, a zwłaszcza pasterzy i teologów, jest z pomocą Ducha Świętego wysłuchiwanie i rozważanie oraz interpretowanie w świetle Słowa Bożego różnych form wypowiedzi naszych czasów, tak aby objawiona prawda mogła być zawsze dokładniej ujmowana, lepiej rozumiana i właściwiej przedstawiana. Słuchanie różnych form wypowiedzi nie jest zwykłą uwagą socjologiczną, lecz zakłada rozeznanie duchowe, w którym lud Boży z pomocą ducha rozpoznaje w przemianach kulturowych i społecznych zarówno znaki obecności Chrystusa, który przychodzi i prowadzi historię ku jej wypełnieniu, jak i te wypaczenia, które przesłaniają jego oblicze. W ten sposób prawda objawiona nie ulega zmianie w swoim istotnym rdzeniu, lecz zostaje pełniej wyrażona i przyjęta jako żywe kryterium ukierunkowujące konkretne wybory, inspirujące drogi osobistego i wspólnotowego nawrócenia, wspierające reformę struktur i podtrzymujące nowe formy ewangelicznego świadectwa w życiu publicznym. Historia jest zatem jednym z miejsc, w których Kościół pozwala duchowi pouczać się o humanizującej mocy Ewangelii i uczy się wyrażać swoje nauczanie w służbie godności każdej osoby i dobra narodów.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w Kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: Zarówno małżeństwo, jak i rodzina powinny doznawać ze wszystkich stron wsparcia, umocnienia, podtrzymania, błogosławieństwa. Wszystko to, co ma wymiar uznania, pomocy, szacunku i takiego, powiedziałbym, radosnego zadziwienia nad tym wielkim darem tych dwóch wspólnot. Jeszcze chyba jesteśmy daleko od tego, żeby tę przestrzeń naszego życia społecznego dobrze zrozumieć. Oczywiście to odbija się negatywnie na naszym życiu, że jeszcze nie rozumiemy do końca piękna wartości szczególnego wybraństwa. A gdybyśmy zrozumieli, że tutaj, na tym szlaku pielgrzymim, dobry Ojciec Niebieski posadawia te wspólnoty w centrum naszego codziennego zmagania, to wszystko, cokolwiek inne istnieje w przestrzeni społecznej, powinno być nakierowane poprzez szacunek, poprzez dowartościowanie, poprzez pomoc, poprzez zainteresowanie w kierunku rodziny.
1: Dobre słowo pasterzy.